na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy już mnie znają trochę lepiej, doskonale wiedzą, że gdybym miała mieć czwarte bardzo dziwne imię, to nazywałabym się Agnieszka Alicja Anastazja Aktywność Fizyczna Wiśniewska. Tak pewnie bym się też przedstawiała, zapraszając was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ale ponieważ nie jest to wersja oficjalna, której używam, więc po prostu powiem Aga Wiśniewska. Kłaniam się i zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym o sporcie i o aktywności fizycznej już za chwilę będziemy opowiadać. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się PKO Półmaraton Olsztyn. To jest wydarzenie, które w zasadzie odbędzie się u nas po raz pierwszy, ale przecież półmaratony w Olsztynie organizowane już były, na przykład nad jeziorem Ukiel. Natomiast w takim wyglądzie, z takim sponsorem i w takiej formule i z takim wsparciem miasta, ta impreza odbędzie się u nas po raz pierwszy. I już za chwilę zarówno prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, jak i organizator będą nam opowiadali o tym, co zostało przygotowane na trzeci i przede wszystkim na czwarty dzień października. Posłuchajcie.
2: Szanowni Państwo, ktoś może spytać, dlaczego akurat tyle dzieje się, tyle wydarzeń sportowych w Olsztynie i dla amatorów, i dla profesjonalistów. Naprawdę duże wydarzenia, a my robimy konferencję prasową właśnie na temat półmaratonu. Powodów jest na pewno kilka. Jednym z nich jest to, że jeszcze w kampanii wyborczej obiecałem, że Olsztyn wróci na mapę dużych wydarzeń sportowych, ale także wróci na mapę dużych wydarzeń biegowych. Bo dzisiaj bieganie w Polsce jest modą, jest stylem życia, jest też stylem podróżowania, odwiedzania nowych miejsc, zdobywania nowych wyzwań i nowych miast. I właśnie do tych miast na mapie półmaratonów, takich profesjonalnych biegów, dołącza Olsztyn. Co jest bardzo ważne, ten półmaraton będzie wytyczony, czy już właściwie jest wytyczony, ulicami naszego miasta.

0: Po wielu latach wracamy z przytupem. Chcemy, żeby nasz półmaraton zaczął budować swoją historię na mapie Polski. Mamy partnera, który podjął się tego zadania, partnera, który ma doświadczenie w organizacji takich biegów, takich wydarzeń. Będzie to wydarzenie, będzie to impreza biegowa, która przyciągnie setki, a może i tysiące osób z czasem do naszego miasta, osób, które tu przyjadą, spędzą czas, pójdą do naszych restauracji, hoteli, te osoby będą chciały odwiedzić nasze miasto, bo dzisiaj bieganie, tak jak powiedziałem, to już jest styl życia. I co ważne, chcemy, żeby nasz bieg był wyjątkowy i dlatego rozpocznie się i zacznie się w tym miejscu, w hali Urani, w miejscu dla olsztyńskiego sportu chyba najważniejszym, a na pewno dla lekkoatletyki olsztyńskiej najważniejszym, bo tu będą wszyscy biegacze mogli finiszować biegając właśnie do hali Urania, widząc siebie na dużym ekranie. I każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy sportowiec, bo ja przypomnę tylko, każdy, kto kończy półmaraton, jest zwycięzcą. Tu miejsca są ważne, mamy wspaniałego ambasadora tego biegu i on wie, jak się zwycięża, ale te tysiące osób, te setki osób, które wbiegają na metę, wszyscy są zwycięzcami, niezależnie od czasu, który osiągnęli. Także wracamy na biegową mapę Polski.
1: Ja z tego miejsca oczywiście przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaufanie i za decyzję, która jest, myślę, bardzo ważna właśnie dla budowania społeczności, dlatego że dzisiaj bieganie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale to przede wszystkim możliwość spotykania się. To też ogromna promocja miast i regionów. Olsztyn ma wszystkie atuty, żeby móc przyjąć tutaj duże grupy biegaczy, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. No i planując to wydarzenie, myśleliśmy właśnie o wydarzeniu międzynarodowym, o takim, które zaistnieje na mapie dużych biegów ulicznych, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Oczywiście to jest proces, który rozpoczynamy w tym roku na początku października. No i już dzisiaj możemy zaprezentować główne założenia tej imprezy. Wspólnie z miastem od wielu miesięcy pracujemy nad tym, żeby ta impreza była spektakularna, żeby odpowiadała wyzwaniom i oczekiwaniom właśnie tych dużych imprez biegowych. Stąd też trasa tego biegu została poprowadzona głównymi arteriami miasta. Jest też już plakat promocyjny, który będzie promował to wydarzenie przez najbliższe tygodnie. Już w wielu miejscach, nie tylko w Olsztynie, ale też w wielu miejscach w Polsce można się z nim zetknąć. No i myślę, że to, co ważne i najważniejsze dzisiaj, to prezentacja trasy. Jak pan prezydent wspomniał, startujemy i kończymy przy hali Urania. Miejsce symboliczne, miejsce rozpoznawalne na sportowej mapie Polski. I celowo wybraliśmy je, bo wierzymy, że to będzie taki punkt, wyróżnik tej imprezy. Ale jak państwo widzą, trasa to jedna pętla o długości oczywiście 21 km. Wybiegamy Aleją Piłsudskiego, następnie kierujemy się w stronę osiedla Jaroty, wracamy od strony Kortowa. To, co myślę, że jest szalenie atrakcyjne, to, że Starówka, Stare Miasto dotykamy na samym końcu, czyli wtedy, kiedy już ten wysiłek jest spory, a otoczenie powinno sprzyjać temu, żeby się zmotywować, i wierzymy, że tam będzie bardzo dużo kibiców. Wbrew pozorom, trasa wymagająca, ale nie trudna. Na pewno będzie wiele pytań o to, czy ta trasa ma dużą ilość podbiegów. Paradoksalnie, jak na Olsztyn udało się wytyczyć trasę, która jest dość przyjazna dla zawodników i nie powinna być wyzwanie ponad siłę dla amatorów, i też tym się kierowaliśmy przy organizacji trasy. Także jak państwo widzą, będzie to ekscytująca podróż po mieście i początek, mam nadzieję, wspaniałej przygody sportowej Olsztyna z biegami ulicznymi. No i ja się bardzo cieszę z tego powodu.
2: Dopowiadał dyrektor biegu Michał Drelich. A teraz jeszcze chciałabym was zaprosić na kilka słów od człowieka, który został ambasadorem PKO Olsztyn Półmaratonu, czyli od Pawła Najmowicza.
3: Ja ze swojej strony mogę naprawdę

0: Chciałbym podziękować, że zostałem ambasadorem tego biegu jako mieszkaniec Olsztyna, jako osoba mocno związana z bieganiem, z triatlonem, ogólnie ze sportem. Mogę powiedzieć śmiało, że jestem takim przedstawicielem trochę też sportowców z Olsztyna i bardzo się cieszymy, że ten półmaraton będzie przebiegał przez miasto, że wraca na ulicę, bo środowisko biegaczy bardzo dużo było głosów takich, żeby fajnie by było, jakby ten półmaraton po prostu wrócił i przebiegał przez nasze najpiękniejsze miejsca w Olsztynie i mega się cieszymy, że w końcu ten rok to nam oddał. Ja jako też ambasador razem z organizatorami będziemy też zapewniać cykliczne, cotygodniowe spotkania biegowe, więc to będzie taka możliwość spotkania się ze mną, porozmawiania na temat półmaratonu, porozmawiania na temat samej imprezy. Te spotkania będą odbywały się co piątek o godzinie 19 i punktem spotkania będzie tutaj właśnie Urania, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko na te wspólne biegi.
1: Dopowiadał Paweł Najmowicz, ambasador półmaratonu w Olsztynie, który został zaplanowany na 4 października. Ale jak słyszeliście, tych atrakcji związanych z wydarzeniem będzie dużo, dużo więcej i to nawet dzień wcześniej. Mnie osobiście kusi trochę ten Daytron. Chociaż to run zupełnie mi się w nazwie ani jakby w konieczności i aktywności fizycznej wybranej do randkowania nie sprzyja mi to jakby zupełnie nie. Ja z bieganiem to mam tyle wspólnego, że się bardzo często spóźniam na różnego rodzaju konferencje, co pewnie nasi ulubieni rzecznicy miejscy też bardzo gromko by potwierdzili. No i na razie jakby może na tym etapie się zatrzymam. Ponad 21 kilometrów to jest absolutnie ponad moje wszelakie wyobrażenie, a naprawdę na wyobraźnię narzekać nie mogę. W każdym razie, bo porozmawialiśmy sobie o tym, że w Olsztynie odbędzie się półmaraton już 4 października, a teraz chciałabym Was jeszcze zaprosić na jedną rozmowę, też związaną z tym, co się w Olsztynie będzie działo. A dokładnie, chodzi o Olsztyński Budżet Obywatelski i jego 13. edycję, która została rozstrzygnięta. Wiemy już, ile projektów zostanie zrealizowanych, czego one będą dotyczyły i wiemy też, ile zostało na to wydanych pieniędzy. A o szczegółach i o tych wszystkich liczbach będzie nam opowiadała
2: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka OBO.
1: Chciałabym, żeby Pani podsumowała tegoroczny Olsztyński Budżet Obywatelski. No właśnie, jak to wygląda w cyferkach?
2: To już była 13. edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na szczęście okazuje się nie pechowa, a wręcz przeciwnie, bardzo szczęśliwa, bo po raz pierwszy do realizacji dedykujemy 45 projektów, w tym 41 projektów osiedlowych, natomiast 4 projekty większe ogólnomiejskie. I jeżeli chodzi o głosowanie, tak? Ile osób głosowało? W tym roku swój głos oddało ponad 10 502 osoby i one oddały 49 187 głosów, bo każda osoba mogła głosować nie tylko na jeden projekt, ale na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 miejskie i 3 osiedlowe. Jeżeli chodzi o podział oddanych głosów na sposób głosowania, to w tym roku otrzymaliśmy tylko 11 kart do głosowania papierowego. Natomiast większość osób głosowała na urządzeniach mobilnych, na telefonach, bo to jest 62%, natomiast 38% na komputerach. No i to jest taka tendencja niezmienna, bo co roku jednak troszkę więcej kobiet głosuje, 61%, natomiast mężczyzn 39%.
1: W sumie wybrano 45 projektów do realizacji, a ile było ich zgłoszonych?
2: Zgłoszonych projektów mieliśmy w tym roku 117, natomiast odrzuconych zostało 36%, co nie jest małym procentem, bo dokładnie 42 projekty. Wybraliśmy takich już gotowych projektów do głosowania 75, w tym 10 miejskich i 65 osiedlowych.
1: Jeżeli chodzi o budżet, no to w tym roku też wyjątkowo wysoki.
2: W tym roku przeznaczyliśmy na projekty OBO 9 milionów złotych, dedykowaliśmy 3 miliony na projekty miejskie, a reszta na osiedlowe. Natomiast niepełna kwota została spożytkowana przez projekty miejskie ze względu na układające się głosy, więc spora kwota, około 900 tysięcy, została dedykowana i dodana na projekty osiedlowe. Jest to odwrotna tendencja do roku ubiegłego, dlatego że w tamtym roku resztówki środki z osiedli przekazaliśmy na projekt miejski, który otrzymał bardzo wysoką liczbę głosów, a w tym roku nastąpiła odwrotna tendencja, bo została resztówka z projektów miejskich, w związku z tym projekty osiedlowe zyskały naprawdę większy budżet.
3: A tak w skali w ogóle tych 13 edycji, jak dużo pieniędzy z budżetu Olsztyna trafiło na budżet obywatelski?
2: Jeżeli chodzi o liczbę projektów, to z tymi już tegorocznymi dokładnie 443 projekty przekazaliśmy do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to ponad 74 miliony.
3: I teraz, czy o rodzaju tych projektów mogę też z panią porozmawiać? Jakby czego najczęściej chcą mieszkańcy?
2: Projekty zgłaszane do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego można podzielić na takie cztery kategorie. Pierwsze to projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez. Druga kategoria sport i rekreacja, budowa boisk sportowych, ale też zawodów i imprez o charakterze sportowym. Trzecia kategoria, która już się pokazuje coraz rzadziej, ale jednak jest remontowo-inwestycyjna. Natomiast czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt, ale też z działaniami społecznymi, typu jakieś zajęcia dla seniorów czy dla dzieci.
3: I tym spotkaniem kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale oczywiście to nie wszystko, co dla Was przygotowałam na najbliższy czas, na 95, dlatego już teraz bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście z nami zostali, bo za chwilę będzie o służbie zdrowia, czyli o bardzo ważnym temacie, który dotyka nas wszystkich.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się Wam bardzo nisko i zapraszam na bardzo ważny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Dlaczego będzie on taki ważny? Ano dlatego, że będziemy rozmawiali o tym, co jest istotne dla nas wszystkich, czyli o zdrowiu. Do Olsztyna przyjechała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, aby spotkać się tutaj z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i porozmawiać z nim m.in. o certyfikacie akredytacyjnym dla Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który to potwierdził jego wysoką jakość usług. Ale przy okazji można było też z panią minister porozmawiać o tym, w jakiej kondycji są nasze warmińsko-mazurskie szpitale i jaki jest pomysł, czy w ogóle jest pomysł na to, co zrobić z szpitalem miejskim w Olsztynie, ponieważ jest tam pewien problem finansowy i jednym z rozwiązań miała być konsolidacja. Co to właściwie znaczy i które placówki powinny zostać skonsolidowane i jak bardzo jest w to zaangażowany wspomniany już Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Na tego właśnie rodzaju pytania pani minister nam odpowiadała i te właśnie odpowiedzi się teraz na 95 pojawią, więc zapraszam.
5: Przede wszystkim dzisiaj jesteśmy przekonani co do tego, że szpital powinien powstać. W związku z tym dokumenty, które trzeba złożyć do Ministerstwa Zdrowia, żebyśmy mogli zaplanować środki zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym, były dzisiaj między nami uzgadniane. Ja czekam w ciągu 2 tygodni na harmonogram działań, które będą podjęte ze strony pana rektora i będziemy wtedy procedowali dokumenty dalej. Natomiast my dzisiaj, tak jak powiedziałam, dysponujemy środkami zarówno z Funduszu Medycznego, jak i przygotowujemy się do perspektywy unijnej, więc po przedstawieniu harmonogramu i kosztorysu budowy szpitala będziemy musieli się zastanowić, jaki montaż finansowy zaproponować w budowie tego szpitala, żeby on był przede wszystkim realny i żeby były te środki zagwarantowane. Dzisiaj nie rozmawiamy o roku, rozmawiamy o perspektywie kilku lat, w związku z tym chciałabym taki scenariusz dzisiaj zobaczyć za 2 tygodnie, ale to jest dobry czas, dlatego że tak jak powiedziałam, z jednej strony już mamy środki, którymi dysponujemy, czyli Fundusz Medyczny, a z drugiej strony pytamy regiony o realne potrzeby, żeby móc skroić reformę, która będzie w perspektywie kolejnej unijnej pod potrzeby faktyczne mieszkańców i pacjentów. Stąd ta wizyta jest w dobrym momencie i w dobrym czasie. Także myślę, że za 2 tygodnie spotkamy się z panem rektorem i będziemy kontynuowali wtedy pewnie więcej szczegółów. Pan rektor więcej powie na temat działki, bo z tego co wiem, to działka jest.
6: Tak, ale wszystko zależy od tego, jak duże finansowanie zaplanujemy. Ja dzisiaj państwu szczegółów nie chcę zdradzać, bo tak jak pani minister powiedziała, trzeba przygotować ten harmonogram. On wymaga pracy w skupieniu i na pewno działka jest zagwarantowana. To tyle mogę powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że my dzisiaj na tym spotkaniu, omawiając sytuację szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w Olsztynie i sytuację uniwersytetu, dostaliśmy zielone światło, żeby ten harmonogram przygotować i dalej o tym rozmawiać. Oczywiście ja to traktuję jako bardzo poważny krok do przodu. Do tej pory takiej deklaracji ze strony pani minister jeszcze nie było. W związku z tym pozwolą państwo, że o tych szczegółach będziemy rozmawiać wtedy, kiedy będą one ustalone, opracowane i znane. Dzisiaj jest to zapowiedź.
5: Nie tylko szpital uniwersytecki jest na terenie województwa. Zresztą miałam przyjemność odwiedzić szpital w Pasłęku. Okazją było oddanie ZOL-u zbudowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 20 milionów złotych plus 8 milionów dołożonych środków przez powiat elbląski i szpital. I muszę powiedzieć, że taki szpital jak w Pasłęku i takie budowanie ochrony zdrowia w województwie przy współudziale oczywiście pana dyrektora Andrzeja Zakrzewskiego, to jest model, który powinien być przenoszony również do innych województw, ponieważ Pasłęk w otoczeniu i komplementarnym usytuowaniu w stosunku do Elbląga, to jest taka ochrona zdrowia, o której my mówimy również w Ministerstwie Zdrowia, która jest w mapach świadczeń, ale za chwilę też udam się do Urzędu Wojewódzkiego, porozmawiamy z panem wojewodą na temat mapy świadczeń, która w połowie lipca została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia jako ten element, który jest również przy mapie potrzeb zdrowotnych. Natomiast myślę, że ja większość szpitali akurat w województwie znam, bo jak państwo wiecie, mieszkam całkiem niedaleko w sąsiedztwie, w związku z tym zarówno sytuacja szpitali w Elblągu, skonsolidowanych, jak pamiętamy, ze szpitala byłego wojskowego i szpitala miejskiego. Byłam chyba 2 tygodnie temu w szpitalu wojewódzkim w Elblągu. Rozmawiałam z panią dyrektor na temat stanu zaawansowania inwestycji z KPO i z tego, co jeszcze w przyszłości w szpitalu byłoby potrzebne. Także myślę, że tutaj sporo się dzieje. Rozmawiałam również z panem starostą na temat sytuacji szpitala w Braniewie. Także myślę, że naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować świadczenia zdrowotne w Olsztynie. I cieszę się, że tutaj mamy taką jedną ważną dla mnie kwestię, chyba najważniejszą, że każdy wydatkowany pieniądz powinien wybiegać w przyszłość i dzisiaj to, co zaprojektujemy i na co przeznaczymy środki publiczne, to powinna być inwestycja, która naprawdę będzie racjonalnie osadzona w potrzebach regionu. I to chciałam dzisiaj usłyszeć i myślę, że to dzisiaj faktycznie wybrzmiewało podczas naszej rozmowy. Ja chciałabym, żeby było jeszcze lepiej, chciałabym, żebyśmy umieli rozmawiać tak, jak rozmawiamy między szpitalami o różnych stopniach właścicielskich i to się dzieje w związku z tym i szpitale powiatowe, i uniwersyteckie, i szpitale marszałkowskie. To wszystko dzisiaj na pewno wybrzmiewa. Zresztą niedawno odbyło się również spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ze wszystkimi nadzorami właścicielskimi ze szpitali wojewódzkich w Polsce. Także sytuacja, która jest w regionach, jest mi szczególnie bliska, dlatego że od początku swojego funkcjonowania cały czas mówię, że nikt nie zaprojektuje w Warszawie lepiej potrzeb zdrowotnych niż sam region i nadal się z tego nie wycofuję. Uważam, że przy współpracy z regionami możemy stworzyć najlepszy model ochrony zdrowia. Reformy w ochronie zdrowia toczą się właściwie cały czas. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć już o trzech rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane. Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. O tym też z panem dyrektorem rozmawiamy. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie. Przyspieszyliśmy rejestrację, jak państwo wiecie, z 4 lat. Już się to stało, już rozporządzenie w tej sprawie zostało również opublikowane. W 2 lata będziemy mieli 40 specjalizacji, które będą dostępne dla pacjenta, którym będzie można sobie zaprojektować, zaplanować wizytę u lekarza. Będzie można ją również odwołać, przełożyć. Będzie można udostępnić ten termin innej osobie. Mówimy również o 2 rozporządzeniach, które są w tej chwili po konsultacjach zewnętrznych i analiza trwa w tej chwili zgłoszonych do nas uwag czy wniosków. Myślę, że lada dzień będą te rozporządzenia również opublikowane. Mamy również 2 projekty ustaw, które zostały skierowane na stały Komitet Rady Ministrów w zeszłym tygodniu. Jaki będzie kształt tych ustaw po SKRM-ie zobaczymy. My oczywiście przez całe wakacje zbieraliśmy uwagi, konsultowaliśmy te projekty nie tylko w ramach konsultacji tych, które są formalne, ale również spotykaliśmy się z samorządowcami, z dyrektorami szpitali, ze wszystkimi interesariuszami, z samorządami zawodowymi, ponieważ dla mnie to jest pakiet zmian, który powinien być odpowiedzialnie wdrażany. Myślę, że to, co niebawem trafi na Radę Ministrów, będzie właśnie taką formą. Mamy już działającą ustawę PESEL-ową, która weszła w życie. Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u. W związku z tym będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Otrzymałam również od AOTMiT-u rekomendacje wskaźników, które powinny być tymi wskaźnikami najbardziej oczekiwanymi w budżetach szpitali przeznaczonymi na wynagrodzenia. W tej chwili te rekomendacje są analizowane przez Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym roku będą podstawą do zwiększania finansowania, zwiększania ryczałtu tym szpitalom, które te wskaźniki będą osiągały, więc podnosimy efektywność. Chcemy, żeby system przede wszystkim środki przeznaczał na leczenie pacjentów, więc bardzo dużo się dzieje. Myślę, że jestem przekonana co do tego, że te 2 projekty ustaw, które w tej chwili trafiły na SKRM, również ścieżkę parlamentarną we wrześniu czy w październiku osiągną. A przypomnę, że są to projekty dotyczące jawności konkursów przeprowadzanych na świadczenia medyczne personelu, jak również jest to projekt, który zawiera limity dotyczące godzin pracy, wynagrodzeń medyków, również powiększenia korpusu kontrolerskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tutaj też nie mamy co do tego wątpliwości, że te kontrole powinny być przeprowadzane częściej, skrupulatniej, żebyśmy byli przekonani co do dobrego, racjonalnego, transparentnego wykorzystania środków publicznych. Przypomnę, że w projekcie budżetu państwa w tej chwili 274 miliardy złotych jest przeznaczone na zdrowie w przyszłym roku. Jest to największa pozycja w budżecie państwa. Ja czuję się odpowiedzialna za tą część budżetu i chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że te środki trafiają faktycznie na na leczenie pacjenta i taki mam postawiony cel. Jednocześnie oczywiście realizujemy szereg działań, które są związane i z profilaktyką, i tutaj też dużo pracujemy nad tym. To jest też jedna z części naszych reform, żeby zwiększyć procentowy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, które, przypomnę, są nieodpłatne, nielimitowane. Ruszamy od 1 października z dodatkowym programem przesiewowym w kierunku raka płuca, czyli tomografia niskodawkowa. 4. kraj w Europie, 8. na świecie, który tego typu program będzie realizował, więc tylko zachęcać do korzystania. Myślę, że tutaj mając okazję z Państwem dzisiaj też rozmawiać, też apeluję do mediów o to, żebyśmy zachęcali do korzystania z programów profilaktycznych. 33% zgłaszalności na mamografię, kolonoskopia 17% i 15% zgłaszalności na test HPV-HR. To jest zdecydowanie za mało. Zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoich bliskich, zaprośmy ich na badania profilaktyczne.
3: O stanie służby zdrowia w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach opowiadała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tym spotkaniem i tą rozmową na bardzo ważny, jak już wspomniałam, temat, chciałabym się z Wami na chwilę pożegnać i zaprosić Was w zasadzie na nieco dłuższą niż zwykle przerwę muzyczną, ale ja oczywiście do Was na 95 jeszcze wrócę z kolejnymi tematami, z kolejnymi rozmowami. Teraz już bardzo Was na to gorąco zapraszam. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to znaczy, że zaczynamy kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Chciałam powiedzieć też słonecznie, bo właśnie wyjrzałam przez okno i jestem w ciężkim szoku, że w Olsztynie dzisiaj świeci słońce. Wprawdzie jesień już na maksa czuć w powietrzu, ale się nie poddajemy, a z drugiej strony chyba będę musiała się niedługo wybrać do naszych olsztyńskich ciepłowników i podpytać, kiedy uruchomią kaloryfery, bo jakby z rana jest tak raczej chłodna, bo skupmy się jednak na tym, co w najbliższym kwadransie pojawi się na 95. Będą to nasi goście, którzy będą opowiadali o bardzo różnych rzeczach. A wśród tematów, które już za chwilę się na 95 pojawią, będą biegi organizowane w Olsztynie. Pretekstem do tego, żeby o tym porozmawiać, jest oczywiście zbliżający się wielkimi krokami półmaraton PKO, półmaraton Olsztyn. Dokładnie tak brzmi ta nazwa, wielka duma naszego samorządu olsztyńskiego. Natomiast oprócz tego biegu jest organizowany takich biegów jeszcze kilka, więc biegacze naprawdę mają co robić w Olsztynie. A jeśli Wy myślicie o tym, żeby dołączyć do tego środowiska, to posłuchajcie właśnie, jakie opcje na Was czekają w najbliższych tygodniach. Oczywiście, raz jeszcze powtórzę, punktem wyjścia będzie zbliżający się półmaraton w Olsztynie, który odbędzie się 4 października. A wśród osób, które będą o tych biegach opowiadać, znalazł się prezydent Olsztyna Robert Szewczyk oraz dyrektor Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektor wspomnianego już przynajmniej kilkukrotnie półmaratonu, czyli Michał Drelich, a wśród osób, które będziecie mieli okazję usłyszeć, pojawi się też ambasador tegoż właśnie półmaratonu, czyli Paweł Najmowicz. Oddaję im głos.
7: Olsztyn był organizatorem jeszcze jako ośrodek sportu i rekreacji imprez biegowych, ulicznych i ten półmaraton, który wspominałem sprzed lat, Jakubowy, to był pierwszy, a potem kolejne już były właśnie organizowane właśnie jako biegi terenowe po szutrach, po lasach, dookoła jezior i tak dalej. Natomiast kwintesencją w moim odczuciu, nie tylko w moim, takiego biegu dla takiego święta biegowego jest bieg ulicami miasta. Właśnie trasą, która ma atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. I kiedy można przebiec po drogach, które są na co dzień niedostępne dla biegaczy, czy kiedy można wbiec na Stare Miasto, przebiec się głównymi arteriami. I takie biegi gromadzą setki i tysiące biegaczy w jednym czasie. Mamy miasto stworzone dla biegaczy, dla rowerzystów, dla wszystkich, którzy uprawiają Nordic Walking i przeróżne inne aktywności. To miasto jest po prostu idealne, ale takie wydarzenie jak półmaraton ulicami, głównymi ulicami miasta jest w mieście tylko raz w roku i to jest wyjątkowe święto, kiedy no, całe miasto na chwilę koncentruje się właśnie na tym wydarzeniu. I dlatego dążyliśmy do tego, żeby stworzyć wydarzenie biegowe, na które przyjadą nie tylko Olsztynianie, nie tylko najbliżsi tutaj nasi sąsiedzi, ale na który będzie mogła przyjeżdżać cała Polska. A co do trasy, trudności, to pan lepiej powie.
8: Ja może tylko powiem w odpowiedzi na to pytanie a propos zawodowców. Jakby pan redaktor przyjrzał się profilowi trasy na przykład maratonu nowojorskiego, to on niewiele odbiega od trasy maratonu olsztyńskiego. Mogę powiedzieć jako uczestnik maratonu nowojorskiego, ale też osoba, która współprojektowała trasę półmaratonu olsztyńskiego. Zawodowcy co do zasady nie patrzą na profil trasy, tylko rywalizują o miejsca i tutaj oczywiście nie będę zapewniał, że jest to trasa na rekord świata, bo nie jest i takich haseł nie będziemy i takiej deklaracji nie będziemy składać w przypadku Olsztyna. Natomiast w żaden sposób nie wypaczy to sensu rywalizacji. Myślę, że nawet dodaje dodatkowego smaczku, dlatego że ta trasa taka bardziej wymagająca spowoduje, że ta rywalizacja też będzie ciekawsza. To nie będą, to na pewno będzie bieg taktyczny dla zawodników, przez co atrakcyjniejszy też dla kibiców, dla widzów. Mówiąc absolutnie wprost, zawodowcy, jak pan redaktor wie, biegają dla nagród finansowych, nie tylko dla miejsc, więc mamy inne formy zachęty dla tych biegaczy. Firma Sport Evolution, która stoi z organizacją tego wydarzenia, że nie działa na rynku od 20 lat. Organizuje rocznie około 50 wydarzeń tego typu we wszystkich największych miastach w Polsce. Jest największym prywatnym operatorem imprez w Polsce i obsługuje ponad 70 tysięcy osób rocznie. Jeśli chodzi o półmaraton w Gdyni, to warto zwrócić uwagę, że sytuacja, jaka miała miejsce w Gdyni, była spowodowana ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi. Mieliśmy tę sytuację, w której skumulowały się 3 negatywne warunki pogodowe, czyli mieliśmy bardzo duży spadek temperatury. W ciągu 3 godzin temperatura spadła o 7 stopni, co jest niespotykaną anomalią pogodową, jak na koniec kwietnia. Temperatura stawała w granicach 0 stopni, padał mocny deszcz z gradem i mieliśmy porwisty wiatr do 95 km na godzinę. W związku z tym siłą rzeczy odczucia zawodników, którzy też nie byli przygotowani na takie złamanie pogody, były negatywne i stąd pojawiły się też negatywne oceny w internecie. Co do organizacji, ja mogę odpowiedzieć wprost. Organizacja takiego biegu przebiegała w sposób zgodny ze sztuką. Trasa była zabezpieczona. Bieg wystartował o czasie, pomiar czasu został wykonany w całości. Zawodnicy wystartowali, dobiegli do mety i zdrowi wrócili do domu. Jeśli chodzi o oczywiście, takie wydarzenia są wydarzeniami wielowymiarowymi i nasze podejście do tego jest oczywiście też wielowymiarowe. Czyli nie koncentrujemy się wyłącznie na biegaczach, ale też dużo uwagi poświęcimy zaanimowaniu trasy, przyciągnięciu kibiców do tej trasy. Stąd też na trasie będą punkty kibicowania. Dużo uwagi poświęcamy generacji Z, czyli 20-latkom. Olsztyn to miasto akademickie. Mamy imprezę towarzyszącą na 5 km, która będzie w sobotę wieczorem. Tutaj w ramach tego biegu też wiele absolutnie unikalnych działań, takich powiedziałbym wręcz pionierskich, dlatego że między innymi w ramach tego biegu będziemy mieli grupę Silent Disco, czyli będziemy mieli osoby, które będą mogły nałożyć sobie słuchawkę i przebiec 5 km słuchając muzyki. Będziemy mieli Date Run, czyli będziemy umożliwiać poprzez różne kolory opasek pokazywanie, kto jest zajęty, a kto jest wolny. Będziemy mieli stanowiska do malowania twarzy brokatem, też urządzenia, które będą powodowały, że ludzie rozbłysną na tym biegu bardziej niż zwykle. Także tych działań jest bardzo dużo. Idziemy z duchem czasu. Myślę, że absolutną nowością jest to, że na przykład z strefy finishera będziemy serwować macze. Jeszcze nie słyszałem o żadnym biegu, który coś takiego organizował. Także zachęcam, żeby śledzić to, co robimy, bo ten bieg jest, ma być inny niż wszystkie i chcemy, żeby też się wyróżniał poprzez jakość tych działań promocyjnych, poprzez innowacyjność, bo też tak jak mieliśmy sposobność rozmawiać z panem prezydentem, to jest chyba nasza wspólny sposób myślenia o tym, żeby postawić na innowacyjność, na nowoczesność, na młodych ludzi i też z taką intencją organizujemy szereg imprez towarzyszących.
7: Tak jak mówiłem, kiedyś się te biegi organizował dawno temu Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiaj mamy współpracowników, wiele prywatnych inicjatyw i jedną z nich był właśnie, no też we współpracy oczywiście z miastem, był właśnie Ukiel Półmaraton, ale Ukiel Półmaraton do końca nie znika, bo zastępuje go nowa jakość, nowy bieg, który bardzo atrakcyjny i o którym za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Drodzy Państwo, półmaraton jest oczywiście takim biegiem najbardziej wymagającym pod różnymi względami, ale Olsztyn buduje się coraz bardziej na mapie biegów w Polsce. I dzięki temu możemy się cieszyć bardzo dużym przez cały właściwie sezon biegowy, bardzo dużą ilością tego typu wydarzeń o różnym charakterze. Jedne są bardzo profesjonalne pod kątem sportowym, inne bardziej stawiają na atrakcyjność, rozrywkę i samą przyjemność wyciąganą z biegania, a inne są wydarzeniami, które mają duży charakter na przykład charytatywny i takich biegów też w Olsztynie nie brakuje. Ja pewnie nie wymienię wszystkich po kolei, bo tak dużo ich jest. Zaprosiłem tutaj partnerów naszego ośrodka sportu i rekreacji miasta, z którymi te biegi od lat są organizowane i którym naprawdę bardzo gorąco dziękuję, bo to tylko dzięki nim, dzięki ich wytrwałości, zaangażowaniu mamy te imprezy biegowe w Olsztynie, a ja tutaj chcę zadeklarować, że będziemy je zawsze wspierać, tak jak dotychczas, i chcemy stworzyć taki olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł sobie zaplanować w Olsztynie, jak ten kalendarz biegowy swój własny zorganizuje. Ja tylko przypomnę, że właściwie to zaczynamy chyba biegiem jakubowym na 10 km. Potem mamy szereg kolejnych biegów przez Zadyszkę, potem trudno będzie wymienić wszystkie, ale jest z nami pan dyrektor z Michelin, który organizuje kilometry pomocy, bieg, imprezę sportową, ale i charytatywną. Za chwilę opowiesz nam o nowym biegu, o co pytał pan redaktor, co za półmaraton jakubowy, bieg, który właśnie organizowaliście wy i który no, cieszył się dużym zainteresowaniem biegaczy, bo był nietypowy jak na półmaraton, ale nie znikacie, przeistaczacie się. Niektóre imprezy biegowe się zmieniają. Mamy oczywiście bieg niepodległości, mamy o Zadyszce ZO mówiłem i szereg innych wydarzeń, o których chciałbym, żebyście pokrótce powiedzieli, zapowiedzieli, a ja obiecuję, że będziemy, że na tej podstawie skonstruujemy też olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł znaleźć wydarzenie i imprezę dla siebie.
9: To zanim w szczegółach poproszę panu o opowiedzenie o waszych imprezach, pan dyrektor, usystematyzujmy kalendarz.
10: Tak, ja może jeszcze dwa zdania o historii. Pierwszy taki dobrowolny, otwarty bieg zorganizowaliśmy ponad 20 lat temu. Dobrowolny to mówię taki, że nie biegły w nim dzieci szkolne, które robiły to w czasie lekcji. I w tym pierwszym biegu wzięło udział 11 osób. Więc frekwencja była szalona, de facto więcej było organizatorów niż uczestników. Nie poddawaliśmy się i kolejne biegi trafiliśmy akurat na ten właśnie rozwój popularności. W kolejnych biegach brało tych osób zdecydowanie więcej udział. I pan prezydent wspomniał czy o półmaratonie jakubowym, czy półmaratonie Ukiel, ale też był bieg, który miał start i metę właśnie w hali Urania, jeszcze poprzedniej starej hali Urania, to był bieg świętojański. Później niestety musieliśmy przenieść się do lasów. Więc te biegi uliczne na wiele lat znikły z ulic miasta. Liczyliśmy na to, że pan prezydent jako aktywny uczestnik, bo praktycznie w każdej naszej imprezie brał udział, przywróci biegi na ulicę i bardzo się cieszymy, że tak się stało. Cieszymy się z półmaratonu, który ma już w nazwie Olsztyn i jakby jest typowym półmaratonem ulicznym, ale też oprócz tego półmaratonu mnóstwo imprez, bo zaczęliśmy biegiem jakubowym, ale później była olsztyńska piątka w ramach OBO. Był też, przypomnę, Puchar Europy w triatlonie i Garmin Tour, impreza dla amatorów z ogromnym potencjałem. Kontynuując odpowiedź na pytanie pana redaktora, w miejsce półmaratonu Ukiel, który trochę zatrzymał się w swoim rozwoju, bo trudność trasy powodowała, że bardzo trudno było zbudować większą liczbę uczestników. W związku z tym właśnie wchodzi półmaraton Olsztyn, a w miejsce Ukielu City Ukiel Sunset Run ze startem i metą nad jeziorem Ukiel, ale z bardzo atrakcyjną trasą, o której opowie na pewno Paweł Rutkowski. Bieg też nieprzypadkowo odbywa się dzień przed memoriałem. lekkoatletycznym, który dzień później jest w Kortowie, tak żeby te dwie imprezy się wzajemnie promowały, a nie ukrywam, że prowadzimy też starania, żeby uczestnicy największej gwiazdy meetingu lekkoatletycznego pojawiły się właśnie na naszym biegu nocnym Ukiel Sunset Run. Później jeszcze bieg niepodległości, ale po drodze też Warneland. Od wielu lat w Olsztynie bieg długodystansowy na dystansie 50 km. Bieg terenowy, imprezy charytatywne. Mamy kilometry pomocy, ale był bieg o złotą monetę chociażby. Także mnóstwo imprez. Cieszymy się z kolejnej, bo każda impreza sportowa nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że to środowisko biegowe w Olsztynie będzie coraz większe.
3: Przed chwilą na naszej antenie mogliście posłuchać o różnego rodzaju imprezach biegowych w Olsztynie, które będą się odbywały albo które kiedyś się odbywały, a opowiadali nam o tych zawodach między innymi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Jerzy Litwiński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a także człowiek odpowiedzialny za organizację półmaratonu w Olsztynie, czyli dyrektor tego biegu Michał Drelich. Ja jestem Aga Wiśniewska i z tego miejsca zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna już za chwilę na 95.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: I kiedy już mi się wydaje, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, to nagle się okazuje, że dostaję jakiegoś totalnego słowotoku i zaczynam do Was mówić o rzeczach wszelakich, najróżniejszych. Zamiast tak trochę bardziej skupić się na tym, na czym powinnam, czyli na informacjach, które chciałabym Wam przekazać za pomocą moich gości, którzy na 95 się pojawiają w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie teraz Was zapraszam. Aga Wiśniewska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli i którzy już z nami od jakiegoś czasu są. A co na Was czeka w najbliższych 15 przynajmniej minutach? Otóż jeszcze raz spotkamy się z minister zdrowia, panią Jolantą Sobierańską-Grędą. Mówię znowu, bo ona już kilkukrotnie na naszej antenie w ostatnim czasie się pojawiła w związku ze swoją wizytą w Olsztynie. Była to też okazja dla nas dziennikarzy, żeby podpytać ją m.in. o stan warmińsko-mazurskich szpitali oraz o plany związane z konsolidacją kilku olsztyńskich szpitali, z których miałaby powstać nowa jednostka, a w to wszystko byłby zamieszany też m.in. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Poza tym pojawi się też Adam Pietrzak, który będzie chciał Wam również dokończyć opowieść o Cietrzewiach, a co jeszcze pojawi się w najbliższym kwadransie, to się okaże, bo znowu widzę, że przegaduje czas, a on przecież z gumy nie jest. Zatem przejdźmy do rzeczy i już teraz na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o między innymi stanie warmińsko-mazurskich szpitali z uwzględnieniem tych olsztyńskich.
5: Zawsze zachęcam do konsolidacji, dlatego że dzisiaj w kraju się takie procesy zadziewają, ale oczywiście tutaj jest potrzebna wola wielu stron. My dzisiaj rozmawiamy o montażu finansowym i o realiach, które mamy dzisiaj na stole. Natomiast termin do składania wniosków konsolidacyjnych upływa z końcem października. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 149 000 000 zł. Już takie sygnały z innych regionów kraju do nas napływają, również podjęte są uchwały w tym zakresie. Więc ja oczywiście mogę zachęcać, natomiast my nie nakazujemy, my wspieramy takie działania w regionach. Decyzje należą ostatecznie do właścicieli szpitali, ale również oczywiście rozmawiamy z regionami na temat chociażby takiego liderowania marszałków w zarządzaniu szpitalami, które należą do samorządów. Myślę, że to będzie jedną z takich części reform, które chcemy zaproponować Komisji Europejskiej, być może pilotaże w województwach, które będą na to gotowe, bo tak jak podkreślam, wiem, że to jest proces, to są często niepopularne decyzje, których pozytywne efekty są widoczne dopiero po 2, 5, 10 latach czasami, natomiast wymagają dużej odwagi i też wizjonerskiego spojrzenia w przyszłość. Zachęcałabym do przeczytania projektu ustawy, który trafił na SKRM. My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty stają, czy zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu. Natomiast faktycznie napływały do nas wnioski w ramach konsultacji społecznych, że należałoby dać dłuższy okres czasu na przygotowanie się szpitali do wdrożenia nowych kontraktów, nowych umów, przejrzenia tego, co pod względem formalno-prawnym w tej chwili jest w szpitalach. Stąd też takie wnioski, które jakby zostały uwzględnione w naszych rozważaniach co do możliwości wydłużenia wejścia w życie ustawy tej dużej dotyczącej chociażby kapów na wynagrodzenia, ale myślę, że ostateczne stanowisko wypracujemy wspólnie z Radą Ministrów, wcześniej również podczas SKRM-u, dlatego że ja pamiętam wiele ustaw, które jako zarządzająca szpitalami miałam do wdrożenia w życie i naprawdę wymagało to dużego organizacyjno-prawnego wysiłku, żeby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem. Zresztą myślę, że pan dyrektor również takie momenty w swoim życiu zawodowym przeżywał, więc bardzo mi zależy na tym, żeby te przepisy były skonstruowane w taki sposób, żebyśmy, czy dyrektorzy szpitali, żeby spędzali czas na zarządzaniu, a nie byli wpędzani w spory sądowe. I myślę, że to jest ten moment, w którym tak duża zmiana powinna być przede wszystkim szeroko konsultowana. I tutaj też oczywiście SKRM, który jest tym momentem, w którym wszystkie resorty pochylają się nad propozycjami, będzie tym momentem, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jak ostatecznie będzie ten projekt wyglądał. Także reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
3: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. A już teraz na naszej antenie pojawi się Adam Pietrzak, który będzie nam opowiadał o cietrzewiach, których to się sporo urodziło w spychowskim ośrodku właśnie, w którym pracują nad tym, żeby przywrócić do środowiska naturalnego cietrzewie, tak żeby ich populacja była coraz większa. No i właśnie o tych bardzo niezwykłych, dziwacznych nieco ptakach Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie będzie nam opowiadał.
11: Pomogła tutaj sama biologia cietrzewia. Samice znoszą jaja praktycznie przez cały maj, a pisklęta wykluwają się przez cały czerwiec. Dzięki temu młode pojawiają się w różnym czasie i większość tegorocznego przychówku uniknęła najgorszego okresu chłodów i intensywnych opadów. Po około 8 tygodniach od wyklucia młode ptaki są już na tyle rozwinięte, że mogą być przewożone do specjalnych wolier adaptacyjnych znajdujących się w miejscach ich późniejszego wypuszczenia. I tutaj bardzo ważna rzecz, ptaki nie są po prostu przywożone do lasu i od razu wypuszczane. Przez około 2 miesiące przebywają jeszcze w wolierach adaptacyjnych. W tym czasie poznają otoczenie, przyzwyczajają się do lokalnych warunków i do miejsca, które później ma stać się ich naturalnym środowiskiem. Samo wyhodowanie i wypuszczenie kolejnych cietrzewi to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeżeli chcemy, żeby te ptaki pozostały w naszych lasach i zaczęły się w nich naturalnie rozmnażać, musimy zapewnić im odpowiednie miejsce do życia. Cietrzew potrzebuje specyficznych siedlisk, terenów otwartych i półotwartych, wrzosowisk, borów, błodników, bagien i innych obszarów, w których może znaleźć odpowiedni pokarm, schronienie i miejsca do rozrodu. Dlatego działania leśników obejmują nie tylko hodowlę, ale również odpowiednie kształtowanie siedlisk oraz ograniczenie presji drapieżników. Bardzo ważny jest oczywiście również spokój. Cietrzew to jest ptak wyjątkowo wrażliwy na obecność człowieka. Nadmierna penetracja jego ostoi, częste przechodzenie ludzi, obecność psów czy pojazdów mogą powodować silny stres i wypłaszczać ptaki z miejsc, które wybrały do życia. Dlatego w miejscach występowania cietrzewa tak ważne jest ograniczenie ludzkiej obecności i pozostawienie ptakom przestrzeni, w której mogą z spokojnie żerować, odpoczywać i przede wszystkim się rozmnażać. Nadleśnictwo Spychowo prowadzi te działania w ramach programu czynnej ochrony populacji głuszca i cierszewia na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3: Jeśli wierzyć mojemu zegarowi, to mamy jeszcze czas na jeden temat, a to znaczy, że teraz jest okazja do tego, żeby przypomnieć Wam o tym, że w Olsztynie przybyło nowych autobusów hybrydowych, kilkanaście nowych sztuk. Już właściwie pewnie pojawia się na naszych olsztyńskich ulicach i obsługuje najczęściej oblegane terasy, a to wszystko w związku z umową, która jest przez miasto realizowana. To też jest element wymiany naszego miejskiego taboru i po raz ostatni zostały zakupione autobusy hybrydowe, ponieważ od tego wszystkiego się odchodzi i od przyszłego roku w zasadzie będą już kupowane tylko autobusy elektryczne. Więcej o tym wszystkim prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
7: Tak, to jest dziś finał tego, co zaczęło się ponad rok temu, czyli dostawa nowych 20 autobusów hybrydowych o podstawowym silniku diesla do naszego MPK. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ raz odmładzamy nasz tabor, inwestujemy w komfort i niezawodność. Bardzo się cieszymy, że w przetargu wyłoniony został polski producent. To też jest bardzo ważna informacja. Transport publiczny, jak Państwo wiedzą, jest dla Olsztyna szczególnie ważny, bo to jest komfort i jakość życia naszych mieszkańców. Niezawodność funkcjonowania to jest podstawa. Najniższe ceny biletów dzisiaj już wśród miast wojewódzkich, jeśli chodzi o bilet okresowy, 30-dniowy. Aplikacje i nowe rozwiązania technologiczne, które mają pozwolić mieszkańcom korzystać z transportu publicznego jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej i załatwiać wszystkie sprawy z domu, a jednocześnie utrzymaliśmy wszystkie rozwiązania, które dotychczas były przyjęte w naszym mieście właśnie dla wygody użytkowników. I będziemy konsekwentnie dalej rozwijać transport publiczny w mieście, bo w przyszłym roku na olsztyńskich ulicach pierwszych 15 autobusów elektrycznych, co będzie bardzo dużą zmianą dla naszego miasta, bo autobusów elektrycznych jeszcze tutaj oprócz testów nie było. To jest bardzo duża zmiana. Te autobusy elektryczne oczywiście są na nas też w jakiś sposób wymuszane, bo miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców mogą już tylko autobusy elektryczne jako nowe autobusy kupować i wprowadzać na swoje ulice, ale my też na szczęście dobrze mamy dobrze wybrane autobusy, bo będą to autobusy też Solarisa, polskiego producenta. A jednocześnie rozbudowujemy infrastrukturę pod kątem transportu publicznego, bo już nie tak dawno widzieliśmy się wszyscy na zajezdni autobusowej przy Sikorskiego, gdzie pokazywaliśmy plany, a właściwie już podpisano umowy i początek inwestycji rozbudowy zajezdni autobusowej i tam właśnie te nowe autobusy elektryczne będą stacjonowały. Także konsekwentnie rok po roku rozbudowujemy i inwestujemy w transport publiczny, ale w każdy aspekt tego transportu publicznego.
12: Sprawują się bardzo dobrze, tak jak wszystkie autobusy Solarisa. No, różnica pomiędzy takimi typowymi autobusami z silnikiem diesla a hybrydami jest taka, że te autobusy nazywane hybrydowymi mają tak zwaną hybrydę miękką, czyli na skutek odzyskiwania energii kinetycznej przy hamowaniu ładowane są baterie o niedużej pojemności i przy przyspieszaniu po pierwsze lepsze przyspieszenie, po drugie zmniejszenie zużycia paliwa. No, zużycie paliwa jest na poziomie 3-5%. Jakość autobusów jest również bez zarzutu. komfort, no to oceniają mieszkańcy, ale z głosów pasażerów wiemy, że jest na bardzo wysokim poziomie, sklimatyzowane, ogrzewane. Także kierunek jest bardzo dobry, no i tak jak pan prezydent powiedział, najprawdopodobniej w takim dającej się przewidzieć przyszłości są to ostatnie autobusy napędzane silnikami diesla. No od przyszłego roku już tylko autobusy zeroemisyjne.
1: A prezydentowi Olsztyna Robertowi Szewczykowi towarzyszył Jerzy Roman, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, którego mieliście też okazję przed chwilą usłyszeć. I w tym magazynie reporterów Meloradia to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście informacji, które dla Was zbieram, na bieżąco przybywa, więc z kolejnymi pojawię się o stałej porze na 95, oczywiście w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję Wam, Anga Wiśniewska. Mówię też do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Kochani, zrobiło się bardzo poważnie. To już jest któryś raz, kiedy poruszam tematy sportowe w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Cześć, jestem Aga Wiśniewska i sport to nie jest absolutnie mój żywioł, ale tak troszeczkę próbuję się do niego przekonać. I mam wrażenie, że w ogóle została rozpoczęta jakaś taka misja, albo w ogóle spisek przeciwko mnie wszystkich środowisk sportowych w Olsztynie, zwłaszcza tych związanych z bieganiem, żeby zrobić tyle wydarzeń sportowych i właśnie takich dla biegaczy, żebym ja się w końcu do tego przekonała i po prostu zaczęła w końcu ten sport uprawiać. Nie chcę obiecywać, że jest to metoda skuteczna, ale rzeczywiście ziarno niepokoju zostało w moim umyśle zasiane. Kto wie, może na przyszłe lato zbierzemy tego plon. To się okaże. Natomiast was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście zostali ze mną w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna i posłuchali właśnie, jak szeroką gamę tych wydarzeń sportowych i dla biegaczy w naszym mieście mamy. A punktem wyjścia do tych wszystkich rozmów jest zbliżający się PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października, chociaż tak naprawdę kilka imprez towarzyszących będzie już 3 października się w naszym mieście odbywało. I o tym wszystkim opowiadam.
2: Michał Drelik, dyrektor PKO Olsztyn Półmaraton.
3: Chciałbym, żeby pan opowiedział nam troszeczkę tak i pokrótce o tej trasie, którą przygotowaliście. No właśnie, jaki był klucz, żeby wybierać trasę, którą przebiegną się uczestnicy półmaratonu w Olsztynie?
2: Planując trasę półmaratonu, tak naprawdę musimy brać pod uwagę bardzo wiele aspektów. Począwszy oczywiście od układu drogowego miasta, tak żeby tego miasta nie sparaliżować bieganiem. Po drugie, musimy brać pod uwagę atrakcyjność tej trasy z punktu widzenia zawodników, bo chcemy, żeby ta trasa przyciągnęła ludzi z Polski i ze świata, żeby chcieli tutaj przyjechać, zobaczyć te najatrakcyjniejsze punkty miasta. Po trzecie, poziom trudności. Wiemy, że Olsztyn jest miastem pagórkowatym, ale myślę, że udało nam się wytyczyć trasę, która no nie będzie nadmiernie trudna dla amatorów i daje możliwość komfortowego pokonania tych 21 km. No i po czwarte, wytyczenie trasy przez takie części miasta, gdzie mamy możliwość zachęcenia mieszkańców do kibicowania, do tego, żeby znaleźli się przy trasie i żeby stworzyli niepowtarzalną atmosferę biegu.
3: To jeszcze poproszę właśnie może o tych atrakcjach dla publiczności, która będzie się temu biegowi przyglądała.
2: Półmaraton to jest wydarzenie wielowątkowe, dlatego że będą tę imprezę poprzedzały też wydarzenia towarzyszące. Centralnym punktem zawodu będzie hala Urania. Tutaj będzie zlokalizowane

0: sygnał pozostałym uczestnikom, że są zajęci lub wolni. Będzie możliwość pomalowania sobie twarzy w takie neonizujące farby, które jeszcze uwydatnią ten bieg. Będziemy mieli silent disco, czyli będziemy mieli grupę, która będzie mogła pobrać słuchawki absolutnie nieodpłatnie i z tymi słuchawkami pokonać 5 km słuchając muzyki i dobrze się przy tym bawiąc. No i oczywiście w niedzielę podczas półmaratonu też wyznaczymy punkty kibicowania, ale też tak zwane fotospoty. To też nowość. Ja mogę tu zdradzić, że na przykład jeden z fotospotów będzie taki punkt, w którym będzie można się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie w lustrze, a w tle będzie panorama Olsztyna.
1: A teraz zapraszam Was jeszcze na rozmowę o tym, jakie inne imprezy biegowe u nas w Olsztynie się odbywają, co warto sobie wpisać w kalendarz, co warto śledzić, no i właśnie mieć na to oko też w przyszłym roku.
2: Dzień dobry Państwu. Jestem odpowiedzialny za organizację Olsztyńskiej Piątki w ramach OBO. No i nowej inicjatywy, o której tutaj już Panowie wspominali, City Ukiel Sunset Run Olsztyn. Inicjatywa, która zastąpiła półmaraton Ukiel. Jeśli chodzi o OBO, to jest to inicjatywa, która wyjątkowo cieszy, bo to na tę inicjatywę mieszkańcy zagłosowali i chcą, żeby dla nich to zorganizować. Mieszkańcy Olsztyna mają tą inicjatywę za darmo, krótko mówiąc, mogą zapisać się na bieg, nie płacą, startują. Krótki, fajny bieg, dwa terminy, jeden już się odbył na wiosnę, teraz drugi będzie we wrześniu. Bardzo fajnie przyjęty i myślę, że w kolejnym roku ta inicjatywa się powtórzy. Jeśli chodzi o Ukiel Sunset Run, jest to projekt, który myślę w taki fajny, kompleksowy sposób pokazuje to, co można w Olsztynie pod względem sportu zrobić. Cieszę się, że mamy aktywnego sportowo prezydenta, bo inaczej rozmawia się na temat sportu z osobą, która nie jest tylko teoretykiem, ale też sama bierze udział w zawodach. W związku z czym tutaj jest fajne zrozumienie tematu i udało nam się bardzo szybko tę inicjatywę wcielić w życie. City Ukiel Sunset Run to jest impreza, która obejmuje biegi na 5 km i na 10. Wbrew pozorom, jak na Olsztyn, jest to szybkie bieganie. Udało nam się stworzyć taką trasę, która jest bardzo szybka, jeśli chodzi o dystans 5 km. Całkiem szybko, jeśli chodzi o 10 km. Łączymy dwa najważniejsze punkty miasta i chyba najbardziej takie oblegane przez naszych mieszkańców, czyli CRS Ukiel i Starówkę. Biegniemy ze strefy startu z Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w stronę ratusza, tam zawracamy przy Wysokiej Bramie głównymi ulicami, ulicą Warszawską, ulicą Armii Krajowej, Szumana, Sielską. Żadnych tutaj jakichś przejść, udziwnień, dziwnych elementów tras, po prostu biegniemy główną trasą tak, żeby biegacze mieli pełen komfort startu. Oprócz tego, że jest to ciekawa trasa, szybka jak na Olsztyn, to jest to impreza, która myślę, że łączy w sobie taki typowy obraz tego, jakbyśmy chcieli, żeby w Olsztynie aktywnie spędzić czas. Czyli przyjedźmy na weekend, zacznijmy w piątek rozruchem przed biegiem, spędźmy atrakcyjny czas w Olsztynie w sobotę do południa, po południu startujemy w naszych zawodach. Kto biega krótko, startuje na piątkę, kto biega dłużej na dychę. Mamy zawody dla dzieci, a w niedzielę zapraszamy wszystkich na naszą partnerską imprezę, czyli na memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego na stadion, żeby zobaczyć, jak profesjonaliści rywalizują na stadionie. Cały jakby plan na weekend jest stworzony po to, żeby docelowo ta impreza mogła się rozwijać. Oczywiście jest to znowu, powiedzmy sobie, jakaś nowa inicjatywa, którą musimy budować. Liczymy to w latach, ale mam nadzieję, że tym razem i pod względem sportowym, i pod względem okołosportowym ta inicjatywa naprawdę dobrze się rozwinie.
3: Witam, Wojciech Szydlik. Przedstawiam bieg w imieniu Stowarzyszenia Rotary Olsztyn Warmia. Jest to dość nietypowa impreza na terenie CRS Ukiel, a nietypowa jest dlatego, że po pierwsze jest to sztafeta, a po drugie jest to sztafeta przebierana w motywie. Trochę o biegu. Głównym celem naszego biegu jest integracja społeczeństwa, a także wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na zawodników czeka gorąca rozgrzewka, jak zawsze nad brzegiem jeziora. Profesjonalny pomiar czasu, medale i atrakcje dookoła. Trasa biegu przebiega przez teren CRS Ukiel.

0: mierzy 1500 metrów na osobę, czyli łącznie mamy do przebiegnięcia około 7777 metrów. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach. Na początku przebiegną dzieci, dwa biegi dziecięce, a później główny bieg, ten sztafetowy.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Wojlesiński. My od 2015 roku, pracownicy Michelin i mieszkańcy Olsztyna łączą siły nad Łukielem, żeby kupować sprzęt dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. W tym roku chcemy kupić specjalistyczny respirator noworodkowy. My łączymy różne dyscypliny, nie skoncentrujemy się wyłącznie na bieganiu, bo tam i rowerzyści mogą brać udział, i Nordic Walking. Oczywiście bieg główny jest biegiem głównym, ale oprócz tego chyba największe emocje budzi zawsze bieg dzieciaków. I to jest prosto. Przeliczamy kilometry na złotówki, te złotówki dodajemy i szpital ma z tego sprzęt. To jest kolejna edycja, my się nie zatrzymujemy w tym, bez względu na upływający czas prowadzimy tę imprezę. To jest impreza czysto charytatywna. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo imprez towarzyszących. Dla dzieci, dla młodzieży, strefy bezpieczeństwa. Komenda Wojewódzka Policji współpracuje z nami. Promujemy bezpieczne zachowania na drodze przy okazji. No ale oczywiście głównym celem jest zebranie tych środków dla szpitala dziecięcego na zakup kolejnej części wyposażenia placówki.
2: Szanowni Państwo, kalendarz biegowy bardzo bogaty. Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
3: Panie prezydencie, no właśnie, udało się przewrócić takie wydarzenie jak półmaraton w Olsztynie. Podeszliście do tego trochę inaczej. Będzie więcej możliwości na to, żeby zobaczyć też, jak rozległy jest Olsztyn i ile ma atrakcji w międzyczasie.
2: Tak, wracamy z wieloma różnymi wydarzeniami do Olsztyna. Właściwie wracamy, a niektórych nigdy nie było, no bo już wróciła reprezentacja Polski, czy w piłkarzy ręcznych, czy siatkarzy, bo to buduje tożsamość miasta, to buduje taką dumę z miasta. I wśród tych imprez właśnie pojawia się duża impreza, profesjonalna impreza biegowa, półmaraton. I co jest bardzo ważne, ulicami naszego miasta. To oczywiście stwarza różne niedogodności i wyzwania, ale dlatego też te imprezy są takie ważne, wartościowe i przyciągają setki osób, biegaczy z Polski, razem z rodzinami, razem z przyjaciółmi. Olsztyn zaistnieje na tej ogólnopolskiej mapie profesjonalnych biegów i to jest niezwykle cenne, bo oprócz tego aspektu sportowego, rekreacyjnego, mówimy też o takim znaczeniu promocyjnym miasta. Mówimy o rozwoju gospodarczym, o tym, że te osoby przyjadą tutaj dzień wcześniej bardzo często, skorzystają z naszych restauracji, z naszych miejsc, w których można coś zrobić fajnego, spędzić dobrze czas. I to jest w tym wszystkim też bardzo, bardzo ważne. I Olsztyn będzie się przez biegi, przez wydarzenia sportowe coraz bardziej promował. Ja się bardzo z tego cieszę. Obiecałem to w kampanii wyborczej i mamy świetny bieg. Natomiast też w tym momencie bardzo chcę podziękować wszystkim organizatorom, z którymi do tej pory współpracujemy, bo te biegi, które organizowali i organizują, no nadaje naszemu miastu świetny rytm i dzisiaj pokazywaliśmy taki kalendarz biegów w Olsztynie. On już jest naprawdę profesjonalny. Od tych biegów bardzo właśnie dla profesjonalistów, od triatlonu przez półmaraton, po te dla amatorów, tych amatorów z wyższą formą i mniejszą formą. Pojawia się nowy bieg nocny w Olsztynie. To jest niezwykle fajny, który połączy plażę miejską ze Starym Miastem. Bo te biegi charytatywne, typowo amatorskie, absolutnie dla każdego. I tych wydarzeń mamy naprawdę dużo. Bardzo często właśnie dzięki inicjatywie partnerów prywatnych, z którymi miasto współpracuje przy organizacji tych wydarzeń. Także Olsztyn stoi biegami.
3: No właśnie, kiedyś się mówiło o Olsztynie, że to jest miasto ogród, no teraz zaczynamy być takim centrum sportowym.
2: Tak, Olsztyn ma aspirację być miejscem przynajmniej na mapie regionu takiego centrum sportu profesjonalnego i amatorskiego. Mamy do tego wszelkie predyspozycje. Mamy świetne obiekty, które cały czas poprawiamy. Przecież nasza nocna dycha będzie właśnie to, o czym rozmawialiśmy, współpracuje z Memoriałem Ludwichowskiego, ale w międzyczasie gra u nas reprezentacja, rozpoczynają się już rozgrywki piłki ręcznej, siatkarzy na najwyższym poziomie. Wraca, a właściwie nigdy go nie było na tym poziomie, futsal, bo Konstrukt Olsztyn rozpoczyna swoje rozgrywki właśnie u nas w Uranii.
3: Dopowiadał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. I spotkaniem z nim kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, ale tak naprawdę się nie żegnamy. To jest tylko wstęp do tego, żeby Was zaprosić na kolejny kwadrans na 95, a już niebawem kolejni goście, kolejne tematy i kolejne ciekawostki związane z naszym pięknym miastem Olsztynem oraz z jego absolutnie fantastycznymi mieszkańcami, którzy robią absolutnie fenomenalne rzeczy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim tym, którzy słuchają Meloradia w Olsztynie, tym, którzy już z nami byli i tym, którzy do nas teraz dołączają. Zapraszam Was na program, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali temat pewnych gadających obrazów. Tak, tak, tak, dobrze usłyszeliście. To właśnie takimi rzeczami między innymi zajmuje się Stowarzyszenie Po Jeziorze. Oglądając, a raczej odwiedzając ich stronę i oglądając ją, można tam trafić naprawdę na kilka ciekawostek i kilka postaci, które są oczywiście z naszym miastem i regionem związane. Jedna z takich postaci została ożywiona. I właśnie o tej postaci oraz o tym, w jaki sposób się to wszystko wydarzyło, będą opowiadali nasi dzisiejsi goście. Zapraszam.
5: Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Po Jeziorze.
6: Sławomir Ostrowski, członek Stowarzyszenia Po Jeziorze.
3: I Państwo wspólnie stworzyliście taki projekt, który dotyczył Kanta, ale zacznijmy od początku, czyli no właśnie troszeczkę jeszcze gdybyśmy mogli powiedzieć o stowarzyszeniu, o fundacji, czym się Państwo zajmujecie, no i potem dojdziemy właśnie też, jak się ta Wasza szersza współpraca z Panem Sławomirem zaczęła.
5: Jasne. I stowarzyszenie, i fundacja zajmuje się tak szeroko pojętą kulturą. Staramy się dbać o dziedzictwo naszych ziem, staramy się wspomagać ludzi twórczych i pisarzy, i dziennikarzy, i malarzy w tych wszystkich działaniach. W ogóle w obrębie naszego stowarzyszenia istnieje chór Collegium Bacalarum, chyba najlepszy w Olsztynie, działający już 35 lat, tak Sławek? Pewnie tak. Mamy taką grupę starszych pań, które tworzą oddział Paleta, malują, wystawiają swoje obrazy. Mamy oddział w Dobrym Mieście, który dba o historię i kulturę Dobrego Miasta. W tej wieży bocianiej tam mają wystawy, oprowadzają, no, są takimi muzealnikami, powiedziałabym. No i oddział Olsztyn, który skupia głównie właśnie o takich dziennikarzy i ludzi twórczych, chcących coś zrobić, którzy są niecierpliwi i bardzo chcą dużo i dobrego zrobić. I dlatego my to robimy, wspomagamy twórców. Oczywiście pomysły wykluwają się w ich głowach, natomiast my staramy się znaleźć pieniądze, staramy się wspomóc, być tutaj taką opoką, gdzie mogą przyjść, mogą rozwiązać te swoje wszystkie problemy. No i pracują, a pan Ostrowski i jego żona Beata Brokowska, no to są nasze gwiazdy. Nikt jak oni nie potrafią dbać o kulturę i robić tego.
3: No i właśnie teraz, panie Sławomirze, chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym ostatnim pana projekcie dotyczącym Kanta. Skąd pomysł w ogóle akurat taki i żeby w takiej formie przedstawić tę postać?
6: W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że dość dziwny, ciekawy sposób odnaleziono obraz, na którym jest Kant. I postanowiliśmy zrobić multimedialną prezentację na temat tego obrazu. Jest taki właśnie obraz powszechnie znany, Kant i jego przyjaciele przy stole, gdzie Kant wspólnie z intelektualistami ówczesnego królewca jedzą obiad i dyskutują o różnych sprawach. To była taka tradycja kantowska. Obraz, który wszyscy powszechnie znamy, właściwie nie istnieje. Ten obraz jest tylko w formie cyfrowej. Ten obraz wisiał na Uniwersytecie w Królewcu. Zaginął albo podczas bombardowań, albo no, Rosjanie może go po prostu przechwycili. W każdym razie on nie istnieje. I oto w 2020 roku zadzwonił pewien pan Gutowski z Baden spod Wiednia do Towarzystwa Przyjaciół Kanta i Königsberga w Berlinie i on mówi, ja mam ten obraz. Rozmawiała z nim pani Marianna Moderby. Ona jest wiceprezesem tego stowarzyszenia i jednocześnie czterokrotną prawnuczką Roberta Moderbiego, który jest namalowany na tym obrazie z Kantem. I ona mówi mu, no wie pan, my takich telefonów mamy dość dużo, bo ten obraz ludzie sobie drukują, powielają, czasem można go kupić na jarmarkach, więc no, ma pan na pewno jakąś reprodukcję tego obrazu. No ale on się upiera, mówi, że ma jego pradziadkowie mieszkali w Berlinie, ich syn kupił pod Królewcem posiadłość, tam był dworek i w tym dworku wisiał ten obraz. Potem on wrócił do Berlina, zbudował willę. Ten obraz wisiał w tej willi w Berlinie. On zmarł, majątek przejęła siostra, babcia tego pana spod Wiednia. Obraz krążył wraz z rodziną po Niemczech, przeprowadzali się i tak dalej. No krótko mówiąc, on ten obraz odziedziczył. W 2019 roku wyjechał do Baden pod Wiedniem, tam zamieszkał i ten obraz tam wisiał. No i ta pani Moderby mówi, no skoro się pan upiera, to proszę wziąć ten obraz, przyjechać, porozmawiamy. Przyjechał do Berlina, no i wybuchła sensacja. Jest obraz wcześniej nieznany, też Kant i jego przyjaciele przy stole, przy czym to był obraz, inna wersja tego, który był powszechnie znany. Tamten nie istnieje, ale ten obraz w innej wersji istnieje, jest. No i myśmy jako stowarzyszenie i potem fundacja poprosili towarzystwo o udostępnienie tego obrazu. Oni nam na zasadzie komercyjnej poprzez sprzedaż licencji udostępnili ten obraz i myśmy go wykorzystali w tym projekcie w ten sposób, że powstała multimedialna prezentacja, czyli wszystkie te osoby, które są na tym obrazie, zostały opisane i udźwiękowione w ten sposób, że jak się najedzie i kliknie w poszczególne osoby, to lektor wypowiada się jako ta osoba zaprezentowana na zdjęciu. No i zachęcamy do obejrzenia tej prezentacji, bo nie tylko jest mowa o tych osobach z tego obrazu, ale w ogóle jest szersza prezentacja na temat Kanta, jego dorobku, jego filozofii. Są infografiki, które przybliżają myśl Kanta.
3: Możemy powiedzieć, że dosłownie państwo ożywiliście ten obraz.
6: Tak, no to wykorzystaliśmy najnowsze technologie, które właśnie w sposób taki interaktywny pozwalają na nowo ten obraz pokazać. Nie jest on taki statyczny, martwy, tylko coś tam się dzieje. Te osoby nie ruszają się, bo nie o to chodziło, ale przynajmniej wypowiadają się. No i to jest takie nowe podejście do twórczości.
3: Więc cały czas możemy po ten obraz gdzieś sięgnąć. Gdzie dokładnie? Gdzie go znajdziemy?
6: Ta prezentacja jest umieszczona w tak zwanej chmurze, czyli w internecie. Dostęp do niej najłatwiej, dotrzeć najłatwiej poprzez wyszukiwarkę albo przez stronę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego po Jeziorze, na której to stronie jest baner i po kliknięciu on poprowadzi do tej prezentacji. Ta prezentacja jest też o tyle ciekawa, że można ją bez żadnych zobowiązań umiejscowić na swojej stronie. Trzeba po prostu zdjąć kod i umieścić na swojej stronie. W ten sposób osadzamy tę prezentację u siebie. To jest prosta czynność, tak samo prosta jak osadzenie filmu z YouTube'a na swojej stronie. No i zachęcamy szkoły, domy kultury, różne instytucje, żeby tę i inne prezentacje nasze osadzać na stronie. To nie jest link, tylko to jest właśnie osadzenie i to wygląda tak, jakby to było na stronie danej instytucji. Więc w ten sposób można do niej dotrzeć i się z nią zapoznać.
3: Z jakim odzewem to się ze strony społeczeństwa spotkało? Czy ludzie są zainteresowani taką formą zdobywania wiedzy?
6: No, Kant jest trudny. Kant jest wręcz niekiedy odpychający. Zapoznać się, zgłębić jego filozofię, to jest duży wysiłek intelektualny. No, ale staraliśmy się właśnie w sposób inny go pokazać. To, że właśnie zaprosili nas, że nas zaproszono na konferencję, to też jest jakimś wyrazem zainteresowania. Podczas tej prezentacji to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Co więcej, myśmy ten obraz jeszcze skopiowali na płótnie i on był wystawiony w formie kopii tego obrazu. Mamy ten obraz skopiowany, można go oglądać. No i to jest dopiero jakby początek obecności tej prezentacji w internecie. Myślę, że z czasem ona będzie zdobywać popularność, bo środowisko kantystów w Polsce i w ogóle na świecie jest duże, zwłaszcza teraz po roku Kanta. I na pewno ta prezentacja będzie oglądana i w Polsce, i za granicą. Mieliśmy taki sygnał, że Towarzystwo Przyjaciół Kanta i Königsberga wykazywało zainteresowanie tą produkcją, ale ponieważ ona jest w języku polskim, to nie bardzo ona im pasuje, no bo Kant mówi tam po polsku.
3: No właśnie, bo może to w takim razie będzie okazja do tego, żeby ten projekt jeszcze rozszerzyć. Może uda się zdobyć jeszcze jakieś środki i właśnie zrobić to w języku niemieckim, może francuskim, angielskim?
6: To byłoby możliwe i nie byłoby takie trudne, bo już jest baza, są fundamenty. Ale no, wymaga to niestety trochę funduszy, żeby to zrobić w kilku wersjach językowych. To jest duży wysiłek finansowy.
3: To jeszcze na chwileczkę z panem chciałabym porozmawiać, bo tutaj pani prezes powiedziała, że pan jest taką osobą, która ma mnóstwo pomysłów. No to skoro ten kantowski projekt udało się zrealizować, to o czym teraz pan myśli, nad czym pan pracuje?
6: No teraz mamy rok Marii Zientary-Malewskiej. Kończymy projekt podobny. Znaczy pokazujemy Marię Zientarę-Malewską w sposób właśnie internetowy, cyfrowy, multimedialny, interaktywny. W Archiwum Państwowym w Olsztynie jest dużo materiałów dźwiękowych, archiwalnych, gdzie Maria Zientara się własnym głosem wypowiada na różne tematy i te materiały wykorzystujemy i tworzymy taką prezentację. Wcześniej podobne prezentacje też oparte na materiałach archiwalnych audio robiliśmy na temat Związku Polaków w Niemczech, na temat plebiscytu, na temat Marii Konopnickiej. No jest tych projektów sporo i one właśnie tym się charakteryzują, że wykorzystujemy tam materiały audio, ale też staramy się wykorzystać sztuczną inteligencję i tworzymy filmiki, ożywiamy tę osobę na zdjęciu, ze zdjęcia, podkładamy ścieżkę dźwiękową i powstają takie krótkie formy już wizualne. Na przykład robiliśmy projekt kilka lat temu na temat tajnej misji Mazurów do Paryża na konferencję pokojową po pierwszej wojnie światowej i tam też właśnie na materiałach zbudowaliśmy to na materiałach dźwiękowych, ożywiliśmy postać Józefa Zapadki, który był tam w tym Paryżu. On opowiada, do tego właśnie jest obraz ruchomy i powstały krótkie filmy. Ma się wrażenie, że ta osoba mówi to do kamery. A ona przecież już nie istnieje.
5: Sławek Ostrowski ożywia historię i to jest fantastyczne i to jest bardzo interesujące, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo czytając książce od historii czy słuchając pani, która opowiada, człowiek sobie tego nie wyobraża, a tu ma prawie żywą osobę, zwłaszcza, że młodzież jest jednak bardziej nastawiona na wizualne bodźce i to jest świetne i świetne pomysły, bo przypomina takie fragmenty z historii naszego regionu, które są interesujące, ale wyszukuje takie perełki i to jest po prostu świetne.
3: Dopowiadała Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Pojezierze działającego w Olsztynie od 1956 roku. To już też naprawdę imponujące kawałek historii. Do tego miejsca z pewnością jeszcze zajrzymy, bo oni też bardzo ciekawe rzeczy po prostu wciąż robią. Ale to nie teraz. Teraz będę Was zachęcała do tego, żebyście poddali się muzyce, którą serwuje Wam Melo Radio, między innymi w Olsztynie na falach 95. To już wszystko, co w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna dla Was przygotowałam. A ja jestem Aga Wiśniewska i wrócę do Was szybciej niż myślicie. Zatem do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: Dzień dobry. Organizacja to nie jest moja mocna strona w tym tygodniu, muszę się do tego przyznać, dlatego też nie do końca wiem, ile w zasadzie mam czasu do zagadania, ponieważ oczywiście przygotowałam dla Was wspaniałe materiały z doskonałymi tematami, które zajmują określoną ilość czasu. A jednak problem polega na tym, że nie wiem do końca, co się pojawi w najbliższych 15 minutach. Ale spróbujemy jakoś razem przez to przebrnąć w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie zaprasza Was Aga Wiśniewska. Cześć, to ja właśnie jestem i na pewno w najbliższej minucie pojawi się u nas pan, który będzie opowiadał o nowym nabytku naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Olsztynie. Chodzi o dodatkowe 10 autobusów hybrydowych, które właśnie ten nasz tabor zasiliły. To są jedyne takie autobusy, ostatnie, nie jedyne, ale ostatnie takie autobusy, które się u nas na olsztyńskich ulicach będą pojawiały, ponieważ kolejne będą już tylko autobusami elektrycznymi. Związane jest to wszystko oczywiście ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska. No i chodzi o to, żeby jak najmniej tych pojazdów spalinowych na naszych miejskich ulicach się pojawiało. W takim razie już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych nowych autobusów, które już jeżdżą po olsztyńskich ulicach.
7: Dzień dobry, Makówka Mariusz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.
3: To chciałbym, żebyśmy o tych ostatnich hybrydach, które do Olsztyna trafiły, trochę porozmawiali. No właśnie, czym się charakteryzują te autobusy, poza tym, że są hybrydowe?
7: Ogólnie autobusy charakteryzują się tym, że wyposażone są w wiele systemów bezpieczeństwa, których poprzednie, starsze autobusy nie posiadały. Są one wymagane przepisami unijnymi, które obecnie panują. Między innymi tutaj mogę wymienić czujnik zbliżeniowy, który mierzy odległość od pojazdu poprzedzającego oraz czujnik tutaj zamontowany po prawej stronie pojazdu, on wpływa na bezpieczeństwo w taki sposób, że martwą pole widzenia w strefie prawej eliminuje zupełnie, sygnalizując kierowcy jakieś zagrożenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
3: Kiedy te autobusy ruszą na olsztyńskie ulice?
7: Autobusy są już gotowe, także myślę, że nawet w dniu dzisiejszym część z nich na pewno opuści teren zajezdni i będzie kursować w ruchu liniowym.
3: To są większe, mniejsze autobusy, takie, które będą obsługiwały te bardziej uczęszczane trasy?
7: Oczywiście, no autobusy nowe zawsze dedykowane są na trasy najbardziej obciążone. Wynika to z samego faktu oszczędności taboru starszego.
3: No właśnie, a jak stary jest teraz nasz tabor, biorąc pod uwagę te nowe autobusy?
7: Ogólnie, nie wliczając nowych autobusów, wiek średni taboru wynosi 14 lat, wliczając te 10 sztuk, które oglądamy dzisiaj, mamy przyjemność prezentować, to 13 lat.
3: A co się stanie z tymi autobusami, kiedy już będziemy musieli zupełnie przejść na elektryczne autobusy?
7: No to, że tak powiem, to będzie stopniowo, to tego nie da się zrobić natychmiast. Te autobusy, które kupiliśmy, prezentujemy dzisiaj, będą służyć wiele lat. Ogólnie życie autobusów trwa około 20 lat w komunikacji miejskiej i myślę, że te autobusy do końca żywota dojeżdżą u nas.
3: Jeszcze jedna rzecz, bo to jest jakby część umowy, którą Państwo już realizujecie, tak?
7: Tak, tutaj jest realizowane prawo opcji, czyli zakup 10 autobusów. W roku ubiegłym kupiliśmy 10 autobusów, z czego 8 było 12-metrowych, 2 autobusy były 18-metrowe. Tutaj konfiguracja jest inna. 6 autobusów jest 12-metrowych i 4 18-metrowe.
3: To już jest koniec tej umowy?
7: Tak, to jest koniec tej umowy.
3: Ile była warta?
7: No bo tam nieco ponad 22 miliony.
3: Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn, był naszym gościem i opowiadał nam o nowych autobusach, a ja nawiązując jeszcze na chwilę do poprzednich naszych spotkań i audycji, chciałabym Wam puścić jeszcze jednego gościa, który ma pewne przemyślenia, którymi też się z nami oczywiście podzieli, dotyczącymi trasy przygotowanej na PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października. Mogłyby się pojawić w środowisku biegaczy różne komentarze dotyczące tego, jak ta trasa została zorganizowana, ale mamy też właśnie głos profesjonalisty przy okazji ambasadora tego biegu, Pawła Najmowicza.
8: Ja tutaj tak nawiązując do profilu trasy, na pierwszy rzut oka generalnie może lekko zniechęcić, natomiast przyglądając się dokładnie przebiegowi trasy, jaka będzie podczas olsztyńskiego półmaratonu, warto zwrócić uwagę, że każdy podbieg będzie poprzedzony mocnym zbiegiem i jakby to też pokazuje, że dobrze rozkładając siły, jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę dobre tempo. Nieraz na takich trasach biegałem i wynik końcowy naprawdę wiele osób może zaskoczyć, a nawet uważam, że wiele osób jest w stanie na tej trasie poprawić swój rekord życiowy. Ja swój rekord życiowy mogę śmiało powiedzieć, że mam nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowym biegu i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów zbiegów i nie można na tej trasie nabiegać rekordu życiowego.
3: Dopowiadał ambasador PKO Olsztyn Półmaratonu Paweł Najmowicz. To kochani, wygląda na to, że dwóch z trzech gości mamy już odhaczone. W najbliższych kilkunastu minutach chciałbym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, a dokładnie na olsztyński zamek. Tam właśnie spotkałam się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Piotrem Żuchowskim, który opowiada o tym, jak duże przedsięwzięcie przed nimi, czyli naprawdę kompleksowy remont naszego jednego z najwspanialszych zabytków Olsztyna, czyli właśnie Zamku Kapituły Warmińskiej. Co tam się będzie działo? O tym wszystkim już teraz nam pan dyrektor będzie opowiadał.
9: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
3: Panie dyrektorze, przed wami wielkie, wielkie wydarzenie, bo będziecie się remontowali w różnych zakamarkach olsztyńskiego zamku. W związku z tym pewne utrudnienia, ale zacznijmy od początku. No właśnie, co się zmieni?
9: No, my już w tej chwili to nawet nie do końca tak w głowach mamy, co się zmieni, chociaż oczywiście wszystko jest to przygotowane, zaplanowane, przygotowane są projekty. Natomiast, co jest niezwykle istotne, wchodzimy w przedsięwzięcie w zasadzie bez precedensu, ponieważ siedzibę Muzeum Warmii i Mazur, czyli miejsce, w którym ta siedziba znajduje się od 80 lat, będziemy musieli wypróżnić. W sensie takim, że musimy wyprowadzić i wszystkich pracowników, i wszystkie obiekty, tak by oddać plac budowy i pomieszczenia będą puste. To jest około 60 pracowników zlokalizowanych, no i oczywiście wszystkie sale wystawowe. Powiem Państwu, że jak ktoś się w życiu raz przeprowadzał, to mniej więcej wie, o czym mówię, bo przez 80 lat naprawdę tu się nazbierało różnych rzeczy. My planowaliśmy, byliśmy przekonani, że uda nam się zdobyć te środki, inwestycje na kilka lat do przodu. Od kilku lat uprzątamy wszelkie zakamarki możliwe i ciągle nie widać końca, żebyście Państwo wiedzieli. Kontenery wyjeżdżają, a my ciągle sprzątamy, no bo zawsze przez te 80 lat coś się miało przydać na potem, a potem się tak przydało, jak się przydało. Więc to jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę bardzo poważna operacja, ponieważ trzeba rozmieścić pracowników poza muzeum, trzeba te obiekty polokalizować. Mamy to zaplanowane, przygotowujemy to i będziemy przenosili tymczasową siedzibę muzeum, nie wszystkich pracowników, bo 20 kilku najważniejszych pracowników do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, czyli po sąsiedzku, no bo oczywiście ja chcę mieć oko i patrzenie na to, co się będzie na zamku działo. Naprawdę mówimy o wielkiej operacji, mówię o tym, bo po prostu muzeum będzie zamknięte, tu będzie potężna inwestycja i na pewno do końca 29 roku, a myślę, że jeszcze zahaczy to o 30 rok, bo trzeba będzie z powrotem, trzeba się wprowadzić, otworzyć wszystkie ekspozycje, także to jest tak, mówimy naprawdę o totalnym wydarzeniu. No rzeczywiście wydarzenie jest konieczne, znaczy remont jest konieczny z kilku powodów. Zamek wymaga totalnego konserwatorskiego wejścia. Jak Państwo wiecie, pewne rzeczy zostały w międzyczasie zrobione, bo są pokryte dachy gotyckie, krużganek, łącznik. Zakonserwowaliśmy wnętrze krużganka, dziedziniec ogarnęliśmy z grubsza, tak żeby to wyglądało, że jednak są tutaj gospodarze, ale naprawdę tu musi być wejście takie totalne i te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum, chcę to głośno powiedzieć. Do tego będą zmieniane media, elektryka, jak ktoś wie, co to znaczy, no to elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione, podłogi. Więc to część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie, to nie jest tak, no wiemy dobrze, że w pewnym momencie następuje erozja ściany, trzeba to uzupełniać i tak dalej. To jest jedno, także tu mógłbym bardzo długo opisywać. Bardzo ważnym elementem będzie wyprowadzenie z samego budynku zamku muzeum i wybudowanie nowej biblioteki. Tu mówimy o wydarzeniu takim, które w obszarze tak zwanej doktryny konserwatorskiej jest niezwykle istotne, czyli projekt biblioteki powstał tak, żeby nie ingerował, nie konkurował z otoczeniem gotyckim, tylko żeby to uzupełniał. to będzie biblioteka, która będzie miała pokrycie granitowe. No więc, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, jak czuwaliśmy, żeby ta architektura nie konkurowała w żaden sposób i nie zepsuła nam ekspozycji na zamek olsztyński. Ale najważniejsza wiadomość. Przystosowujemy w końcu zamek do funkcji muzealnych. Tutaj było muzeum, ale żebyście Państwo wiedzieli, że w okresie międzywojennym, a potem po 1945 roku w zasadzie wielkich działań architektoniczno-przystosowawczych nie było prowadzonych. To nie jest proste, bo takie rzeczy trzeba zrobić kompleksowo. Na czym to polega? Będzie inne wejście. Właśnie bibliotekę po to wyprowadzamy, żeby w miejscu, gdzie jest teraz biblioteka, żeby zrobić wejście, ale tam, gdzie jest biblioteka, też będzie foyer z prawdziwego zdarzenia, szatnie z prawdziwego zdarzenia i łazienki z prawdziwego zdarzenia. To jest jedno. Drugie. W takim sposób, na ile to jest możliwe, dostosowujemy zamek dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby ponad nami jest tablica kopernikowska, najważniejsze miejsce w zamku. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby tu osoba niepełnosprawna na wózku dotarła. Będzie mogła dotrzeć tutaj. Natomiast w części południowej zamku, która dzisiaj jest częścią, no tam są warsztaty, żebyście wiedzieli, nasza stolarnia cały czas w garażach tak zwanych, no, a pracownicy w tej części pracują. Tam będzie ekspozycja i tam będzie winda, więc będzie można dotrzeć poprzez tą windę po prostu do najważniejszych ekspozycji. Naprawdę to dostosowanie, przemyślenie, żeby tu w końcu zwiedzający czuł się w miarę komfortowo. Mówię o obiekcie, którego nie możemy zniszczyć. My musimy to zrobić w zamku wyjątkowej klasy, w pomniku historii. W końcu będzie tak, że będzie tu się można inaczej poruszać. Zapewniam, że zwiedzający poczują się dużo bardziej komfortowo. To jest niezwykle istotne. No i tak, żeby domknąć, będą trzy nowe wystawy stałe, o których ja tylko myślałem, ja o tych myślałem od początku, że one się powinny w jakiś sposób pojawić, a przypominam, że jestem dyrektorem 9 lat i pomimo wielu zmian, które się pojawiły, przecież robiliśmy zamek w Wisbarku Warmińskim, robiliśmy Muzeum Górnych w Morągu, cały czas myślałem, jak domknąć Olsztyn, który jest po prostu obiektem wyjątkowym. Przede wszystkim właśnie w tej części, o której mówię, południowej, która dzisiaj jest nieekspozycyjna, będzie wystawa poświęcona kapitule warmińskiej i diecezji warmińskiej. My wszyscy mówimy, że Mikołaj Kopernik był kanonikiem, był członkiem kapituły warmińskiej. Kto to wie dzisiaj, co to była kapituła? Nikt nie ma pojęcia. Historycy nie wiedzą, co to była kapituła. A naprawdę można to w bardzo ładny sposób wytłumaczyć i wtedy ten cały kontekst zrozumieć. I przypomnieć, że Kopernik był tutaj w czasach, kiedy Warmia właśnie jako wyodrębniona część, w której zarządzała kapituła i biskup, była integralną częścią Rzeczypospolitej, taką samą jak Małopolska, Mazowsze i tak dalej. Więc na tej wystawie to po prostu opowiemy. Opowiemy, jak to funkcjonowało w sensie administracyjnym, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że kapituła była właścicielem feudalnym, takim samym, jak sobie wyobrażamy szlachcica, który, prawda. Kapituła była takim samym właścicielem feudalnym. Dlaczego miała pieniądze i tak dobrze funkcjonowała? To będzie jedna wystawa. Druga wystawa, której tak naprawdę nie mamy w takim zakresie w całym województwie, to jest prehistoria. Otworzymy piwnice. W części północnej zamku są fantastyczne piwnice, tylko trzeba je dostosować, żeby mogły tam osoby zwiedzające wejść. I w tych piwnicach będzie prehistoria. Czyli opowiemy o plemionach pruskich, a nawet wcześniej, co się przed plemionami pruskimi na tych terenach działo. Bo my najczęściej opowiadamy o czasach tak zwanych krzyżackich, czyli zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka jest pełna nazwa krzyżaków. A co było wcześniej, to tam coś były, jakieś plemiona. Opowiemy o tym. Ta historia tych ziem jest niezwykle ciekawa. Ona ma kontynuację, jak wiemy, nazwa Warmia jest z języka pruskiego, czyli plemię Warmów tutaj było i tak dalej. My to opowiemy. No i trzecia wystawa, ona będzie w tej części południowej, tam gdzie mamy hurdycję, bo opowiemy trochę o historii, o tym, jak takie zamki powstawały, jak to budowano. To też jest dzisiaj, jak to powstawało, dlaczego tak powstawało, czemu to służyło. No trochę o tym zamku opowiemy. My opowiadamy o tym zamku, kiedy oprowadzamy, ale ekspozycji nie mamy. A pokażemy tą ekspozycję i powiemy, co jest tutaj niezwykle wartościowe, bo ja tylko przypominam, że mówimy o obiekcie, który jest dzisiaj wpisany na listę pomników historii prezydenta, czyli znajduje się wśród tych 100, dzisiaj tam 40 najważniejszych obiektów Rzeczypospolitej i obiekcie, który od piwnic po więź Bedachową jest obiektem oryginalnym po prostu, gotyckim. 14-15 wiecznym, oczywiście z częścią barokową, którą też będziemy remontowali i też będziemy ją konserwowali, ale jest to naprawdę obiekt o wyjątkowym znaczeniu, już nie mówiąc o tym, że obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym.
3: Ale oczywiście to nie wszystko, co mam dla Was w tym temacie przygotowane, ponieważ jeśli zostaniecie z 95, to już za chwilę dowiecie się też jak przebiegły kolejne etapy, czyli właśnie ogłoszenie przetargu i będziemy mogli się też dowiedzieć, ile firm się do tego przetargu na wykonanie prac remontowych na Olsztyńskim Zamku zgłosiło. Więc zachęcam Was do tego, żebyście z nami i z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna zostali.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, cześć i czołem wszystkim Melo słuchaczom. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym nieco nawiążemy do tematu, który został poruszony dosłownie kilka minut temu na naszej antenie, a dokładnie chodzi o remont olsztyńskiego zamku. Zamek, czyli główna siedziba Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest już niedostępny do zwiedzania. Ostatnią taką szansę mieliście, zdaje się, na początku września, czy tam jakoś tak w połowie miesiąca. I teraz obiekt jest już zamknięty i przygotowany do tego, żeby zacząć tam przeprowadzać prace remontowe. Tych prac będzie naprawdę bardzo dużo i o tym, jak duży jest ten zakres, opowiadał nam dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, no właśnie nie tak dawno temu na naszej antenie. No, natomiast teraz powróci on na 95, żeby powiedzieć między innymi o tym, ile firm zgłosiło się do przetargów. Firm zainteresowanych tym, żeby takie prace remontowe na Olsztyńskim Zamku przeprowadzić. Posłuchajcie.
10: Wpłynęły dwie oferty o dużej różnicy. Będę mówił o kwotach w taki sposób zaokrąglony, żeby nie wnikać tam po przecinkę. Brutto nasze kosztorysy opiewały na 61 milionów. Mamy dwie oferty, w tym jedna o 500 000 niższa niż nasze kosztorysy, a druga o 10,5 miliona wyższa. Ta niższa jest z Wielkopolski, ta wyższa z Pomorza, wykonawca. No i oczywiście to jest etap tylko i wyłącznie, w którym otwieramy oferty, no i teraz będą oferty sprawdzane. Będą sprawdzane i pod względem formalnym, pod względem zawartości tego, co jest w nich zawarte. Przede wszystkim, czy one są poprawnie, formalnie złożone, bo warunek koniecznie jest taki, że oferty muszą być pełne. Kalendarium jest takie, że pewnie to potrwa miesiąc, dwa miesiące, trzeba się liczyć z tym, do finalnego rozstrzygnięcia w sytuacji dobrej. Jeżeli nie będzie odwołań, bo jeżeli będą odwołania, no to jak wiemy, wtedy ta sytuacja się przedłuża i terminy uciekają. Mamy w miarę rozpoznane firmy, ponieważ to są, był warunek konieczny, że aby złożyć ofertę, trzeba było się u nas pojawić i zobaczyć zakres robót. W związku z tym, że 7 firm się pojawiło, to orientowaliśmy się też tak mniej więcej, co to są za firmy. Tak, to są firmy, które są znane w Polsce, pracują na zabytkach i wykonują zakresy robót związane z zabytkami, różne prace. Także to są firmy rozpoznawalne na rynku i konserwacji zabytków, i inwestycji na zabytkach w Polsce. To są bardzo złożone pewnie decyzje. Nie chciałbym w to wnikać i rozstrzygać. Chyba trochę jest taka prawidłowość zawsze, że więcej ogląda niż decyduje się na złożenie oferty. No ale firmy, które przyjeżdżały, to przyjeżdżały z Rzeszowa, z Katowic, no to trzeba sobie dawać sprawę, że to były firmy z całej Polski i później decyzje końcowe, to jest pewnie wiele elementów branych pod uwagę przez te firmy. To jest taka sytuacja, która nam się zaczęła ujawniać, ponieważ rodzime firmy zaczynały na etapie postępowania zgłaszać postulaty, byśmy trochę rozluźnili warunki, które były postawione i je rozluźniliśmy, to chcę to powiedzieć. Oczywiście do granic bezpieczeństwa inwestycyjnego, ale pomimo tego żadna z firm warmińsko-mazurskich oferty nie złożyła. Mogę powiedzieć tylko, że inwestycja jest o dużej złożoności, harmonogramy są bardzo napięte. Zresztą sama kwota mówiła, żeby wydać taką kwotę, to rzeczywiście tych robót w różnym obszarze wykonywanych będzie tutaj bardzo dużo. Wyprowadzamy się i opróżniamy całkowicie obiekt, dlatego że to będzie rzeczywiście tak zwany kapitalny remont, czyli robimy media, wszystkie podłogi i tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy, to jest zawsze związane z tym, że to muszą być rozwiązania systemowe i będą się działy w różnych miejscach. I nie ma możliwości na przykład, żeby zrobić kompleksową media, jak się robi częściowy remont. No bo zrobimy je częściowo, a potem się okazuje, że to działa jak działa, więc to jest ogromny wysiłek też dla nas jako dla muzeum, żeby te wszystkie translokacje przeprowadzić, wyprowadzić się i tak dalej, i tak dalej. No, te procesy już trwają, ale będzie przyspieszenie teraz w tych sprawach. A poza tym mamy naprawdę sytuację taką, która w obszarze kosztorysowym powoduje mnóstwo problemów. Proszę zauważyć, co się dzieje z paliwem, co się dzieje z nośnikami energii, a inwestycja jest 3-letnia, więc policzenie ryzyka w tym obszarze inwestycyjnego nie jest sprawą prostą. I mówimy o poważnych kwotach, więc w momencie, kiedy się przeszacuje, to jest konsekwencja taka, że może nie być ktoś wybrany, ale jeżeli ktoś silnie nie doszacuje, no to może być konsekwencja taka, że będzie przeprowadzenie inwestycji bardzo trudne, no bo wiemy, z czym to się wiąże. To nie są proste sprawy, ale muszę powiedzieć, że te firmy, które były, przyjeżdżały do nas, to były bardzo poważne firmy, które też w Polsce takie realizacje robią. To nie była sytuacja taka, że ktoś przyjeżdżał, żeby, przepraszam, na wycieczkę i zwiedzić, tylko to były firmy, które rzeczywiście poważnie analizowały ewentualne złożenie aplikacji. Nie ma już dzisiaj czasu na jeszcze jeden przetarg, a poza tym ten jeszcze jeden przetarg nic nie zmieni. Ja głęboko wierzę, że nastąpi rozstrzygnięcie tutaj. Zresztą rynek już pokazał, jak się zachowuje. Wykonawcy pokazali, jak się zachowują. Liczenie, że nastąpi jakaś zasadnicza zmiana przy tak poważnym zakresie, gdzie przygotowanie oferty to jest wiele tygodni i tak dalej, nie liczyłbym w sposób szczególny na to. Jak wiemy, w całej procedurze kwota przed złożeniem ofert, nasza kwota kosztorysowa była pokazana, więc była przed podmioty, które przygotowywały oferty, pełna orientacja mniej więcej, jak to kosztowo się kształtuje. Powiem wprost, śledziłem, bo jak wiemy, mamy trzecią edycję Feniksa. My składaliśmy aplikację do ostatniej, trzeciej edycji i wiem, co się działo w poprzednich edycjach, że były przeszacowania o 30-40% większe. I to nie były jednostkowe przypadki, więc my naprawdę nie mamy sytuacji bardzo złej, bo mówimy o kilkunastu procentach, które są podniesione do góry. Spokojnie, z dużym spokojem bym na to patrzył. Rzeczywiście w Polsce trochę jest tych prac, ale ja bym w ten sposób na to nie patrzył. To jest też trochę taka sytuacja, że to jest kwestia pewnych specjalizacji, które się pojawiają w samej inwestycji. Jak wiemy, ta inwestycja jest bardzo złożona i tych specjalizacji ma tu różnych, prawda? I w związku z tym to pewnie trochę jest tak pod firmy, które w tym zakresie mają doświadczenie. W czasie takich oprowadzań w takie rzeczy nie wchodzimy. One muszą być bardzo suche. Trzeba bardzo oszczędzać. To, co się powie, to jest po prostu na miejscu in situ pokazanie zakresu robót. I bez zbędnych komentarzy, absolutnie bez zbędnych komentarzy. I muszę powiedzieć, że wcale się nie porywali na takie komentarze. To było bardziej rozpoznanie i ewentualnie były pytania, ale bardzo rzeczowe co do zakresu robót. Dla mnie najbardziej trudną sprawą będzie złożoność spraw i tu równolegle będą się działy różne prace i harmonogramy są tak poukładane, że one się nakładają na siebie, bo inaczej po prostu zakresu nie zrealizujemy. Ale przy firmach, które realizowały podobne inwestycje, które mają doświadczenie, a tak wstępnie rzut nasz na aplikację pokazuje, że to są rzeczywiście obie aplikacje firm, które wiedzą, jak się takie rzeczy składa, no to będzie szło do przodu.
3: O zainteresowaniu przeprowadzeniem remontu na Olsztyńskim Zamku opowiadał nam dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski. Ten remont najprawdopodobniej rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie trwał prawie 3 lata. W tym czasie nie będzie można zwiedzać oczywiście Olsztyńskiego Zamku, bo będą tam prowadzone intensywne prace. Mam więc nadzieję, że skorzystaliście z okazji i ten zamek zobaczyliście jeszcze w tej obecnej formie, ponieważ za te 3 lata zobaczymy go w zupełnie odświeżonej wersji. Zmieni się układ, zmieni się miejsce, do którego będziemy musieli się udać, żeby na zamek w ogóle wejść. Pojawią się też nowe obiekty, nowe wystawy. Wszystko będzie po prostu zupełnie inaczej. A teraz zostaniemy jeszcze przy takich tematach kulturalnych, a to dlatego, że oczywiście nie tylko Olsztyńskim Zamkiem Olsztyn stoi, ale też na przykład Teatr imienia Stefana Jaracza, który rozpoczyna nowy sezon artystyczny, a w związku z tym oczywiście też do naszego miasta wróciły olsztyńskie spotkania teatralne. I kilka słów o tym właśnie, jak ważną rolę Teatr imienia Stefana Jaracza, Teatr Warmii i Mazur odgrywa w naszym regionie. Te kilka słów przekaże nam marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
11: Mamy coraz więcej widzów, ale również to, na czym nam niezmiernie zależy, to, że wychodzimy z teatrem, ze sztuką do całego regionu, do wszystkich naszych mieszkańców. Nasze instytucje, zarówno ta w Olsztynie, jak i w Elblągu, wyjeżdża i każdy mieszkaniec naszego regionu, i takie były naszego regionu, i takie były nasze założenia, plany, żeby każdy nasz mieszkaniec naszego regionu mógł dotknąć teatru. No, organizujemy przede wszystkim, mamy program Teatr za Złotówkę i to jest skierowany do młodzieży, do szkół, który jest naprawdę, cieszy się bardzo dużą popularnością, bo te bilety rozchodzą się, za te zapotrzebowanie, te bilety rozchodzą się bardzo szybko, ale również po zakończonym, przynajmniej teoretycznie, sezonie artystycznym tutaj w tym budynku mieliśmy program, mamy program Teatr Jaracza w zabytkach, są to w miejscach zabytkowych, w plenerach całego regionu. Z tego również jesteśmy zadowoleni, z tego również jesteśmy dumni, bo każdy mieszkaniec naszego regionu, ale również goście, którzy nas odwiedzają podczas wakacji, mogli spotkać się z naszymi artystami. Rozmawialiśmy o olsztyńskich spotkaniach teatralnych kolejnej edycji, wyjątkowe sztuki, ale bardzo się cieszę, że premiera ta najbliższa Izby Elsztatrackiej, to wyjątkowa książka, która mocno jest zakorzeniona w naszym regionie, ale również ma taki uniwersalny przekaz. Książka, która bardzo mi się podobała i bardzo czekam na inne wydanie tej opowieści.
12: Bardzo intensywny i bogaty, powiedziałbym, 9 spektakli, jeden koncert, w sumie 14 wydarzeń, które wypełnią dwie odsłony tegorocznej 31. edycji Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, pierwsza już we wrześniu, a druga w pierwszej połowie listopada. Spektakle jak zwykle bardzo różnorodne, kierowane do różnej publiczności. Otwiera cały festiwal Krystyna Janda, już stała bywalczyni tego festiwalu, kochana przez olsztyńską publiczność, swoim spektaklem, którym też świętuje swój jubileusz, Zapętlona, w jej reżyserii. Kolejne propozycje to Żar, również z Teatru Polonia w Warszawie, spektakl w reżyserii Jana Englert. Kolejna propozycja to Sceny z życia małżeńskiego z Narodowego Teatru Starego, spektakl w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, laureatki, tegorocznej laureatki Nagrody Paszport Polityki, znanej olsztyńskiej publiczności ze swojego spektaklu, który reżyserowała tutaj rok temu, Wszyscy jesteśmy Belen, bardzo głośny spektakl, nagradzany i świetnie przyjęty przez zarówno publiczność, jak i krytykę. Ale też w tej listopadowej odsłonie zobaczymy spektakl z Teatru Powszechnego Kobieta Samotna w reżyserii Anny Smolar, spektakl na motywach filmu Agnieszki Holland. Wspaniałego filmu, wspaniały również spektakl, również bardzo nagradzany. No ale oczywiście też to są duże propozycje, te wymieniam głównie te z dużej sceny, natomiast oczywiście festiwal to też bardziej kameralne produkcje, takie jak Król Komedii, doskonale znany tutaj olsztyńskiej publiczności Dawid Dziargowski, jego monodram w reżyserii również znanej dobrze tutaj olsztyńskiej publiczności Marty Miłoszewskiej. Także tych propozycji jest dużo, także też spektakle taneczne, bo mamy tutaj już w Olsztynie bardzo taką wierną publiczność, która szuka takich propozycji właśnie spektakli i teatru tańca. Kocham balet i Sticky Fingers Club, to właśnie z tego nurtu dwie propozycje, ale też wydarzenia towarzyszące, takie jak koncert Patryka Kuśmierczyka z Mileną Gauer, naszą aktorką z naszego teatru, pod tytułem Światła, spotkania z twórcami, twórczyniami prowadzone przez znanych krytyków i krytyczki teatralnych, po spektaklach rozmowy, także no, ten program Olsztyńskich Spotkań Teatralnych zapowiada się bardzo, bardzo obficie, tak bym powiedział. Bilety oczywiście wciąż można jeszcze kupić poprzez strony, także w naszych tutaj u nas w teatrze, w kasach. Na wszystkie spektakle też będziemy sprzedawać wejściówki, oczywiście w limitowanej liczbie, ale na pewno wszystkie te osoby, które w jakiś sposób przegapiły moment zakupu biletu, będą mogły jeszcze też na ostatnią chwilę próbować wejść na te spektakle i obejrzeć, bo będzie to rzeczywiście unikatowa okazja zobaczenia tak wspaniałych nazwisk, tak wspaniałych spektakli tutaj w Olsztynie.
3: A o olsztyńskich spotkaniach teatralnych między innymi oczywiście opowiadał nam dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Paweł Dobrowolski. Do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie oczywiście jeszcze na naszej antenie wrócimy, bo mamy jeszcze kilka rzeczy, które chciałabym z Wami omówić, na przykład dotyczących nowego sezonu artystycznego, który już się rozpoczął, oraz premiery, która rozpoczyna właśnie ten sezon artystyczny, nowy spektakl, na który już można się będzie wybierać. Tym spotkaniem i rozmowami o teatrze kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie. Aga Wiśniewska. Pa, pa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: Dzień dobry, jesień w Olsztynie. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy się dzisiaj rozwodzili, ale oczywiście tylko nad różnego rodzaju tematami, a nie tak w życiu prywatnym. Tam, mam nadzieję, wszystko u Was w porządku. Miłość kwitnie, a nawet jeśli nie taka relacyjna, to chociażby... A właśnie, to wciąż relacja. Miłość do siebie też jest bardzo ważna w każdym razie. Kochani, o tej miłości też będzie trochę dzisiaj na naszej antenie, ale nie w takim bardzo dosłownym i też niekoniecznie w romantycznym znaczeniu, ale o różnych jej obliczach przecież można by długo dywagować i na przykład o miłości do zwierząt też na naszej antenie znajdzie się parę słów. I to jest chyba dobry moment na to, żeby Wam delikatnie podpowiedzieć, na jaki temat już za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiali. Otóż pojawiła się historia pewnego niezwykłego lisa, który po prostu ma na imię lis, bo to bardzo piękne imię, zresztą jak za chwilę usłyszycie. Ewa Rumińska to z Fundacji Albatros potwierdza. No i co z tym lisem? Okazuje się, że do ośrodka przygotowanego do rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie trafił właśnie taki przeuroczy rudzielec. Dobra wiadomość jest taka, że to bardzo sympatyczny był mieszkaniec. Zła jest taka, że niestety trafił tam dlatego, że potrzebował pomocy człowieka. Potrzebował tej pomocy dlatego, że inny człowiek mu zrobił krzywdę. Słodki lisek wpadł we wnyki w gminie Purda. I przez długi czas nie było wiadomo, co z tym faktem zrobić. Lisa próbowali odłowić, potem było trzeba ustalić, kto ma to zrobić, jak to zrobić, jeszcze tak, żeby mu przy okazji bardziej nie zaszkodzić. Zresztą za chwileczkę usłyszycie szczegóły, jak to wszystko przebiegało. Finalnie lis trafił do ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie, tak jak już wspomniałam, i tam otrzymał profesjonalną pomoc. Finalnie historia skończyła oczywiście się dobrze i lis wrócił na wolność, ale zanim mogło się to wydarzyć, potrzebował pomocy trzech wspaniałych kobiet, które już teraz pojawią się na naszej antenie. I między innymi właśnie weterynarz Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i przy okazji prowadząca ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie podpowie nam, czy to był cud, że tego lisa udało się uratować?
9: to nie był cud, tylko dwie panie, które go przywiozły po prostu, które przez miesiąc czasu próbowały go łapać i w końcu im się to udało i przywiozły go tutaj, no, żeby zrobić porządek z tym, co tam się działo u niego. No, podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka, który tak naprawdę widać było, że ten drut opasał lisa już dobrych kilka tygodni. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół, ponieważ wnyk był tak zakręcony, że ta część, która jest tą ostateczną sprężynką na końcu, była tuż koło kręgosłupa. W związku z tym no, przeszedł zabieg operacyjny, a potem rekonwalescencja w wolierze dla ptaków, co miało bardzo dobre konsekwencje dla lisa, gorsze dla woliery. No i w tej chwili już jest gotowy do wypuszczenia. Rany są zagojone, szwy są powyciągane, wszystko jest już gotowe, żeby lis wracał na wolność.
12: Czyli można było powiedzieć, że opieka była ciężka?
9: Ten lis tak naprawdę, no oczywiście wszystkie lisy w ogóle są cudnymi stworzeniami, ale ten w związku z faktem, że go dziewczyny przez ileś czasu próbowały łapać i myślę, że po to, żeby go złapać, go podkarmiały, on już tak stanowczo przyzwyczaił się do ludzi. To jest młody.

0: Mamy nie są przystosowane do dużych, no, do drapieżników, ssaków, to, ponieważ on sobie z tą wolierą już zdążył prawie poradzić. Ale no, to była dla nas taka bardzo ciekawa przygoda. Poza tym cudownie, że udało się go z tego wyciągnąć, bo naprawdę niesamowite, jak ten stwór tam wytrzymał, przeżył i jakoś sobie poradził. I jego organizm, zresztą niezwykle silny, który po prostu otorbił ten wnyk całkowicie, to jest coś niesamowitego. Z jednej strony dobrze, że ten wnyk wystawał chociaż trochę, bo można by było w gruncie rzeczy nie zauważyć, co tam się zadziało, tak? On go opasał po prostu w pasie, można powiedzieć, tak? O, był zaciśnięty wokół pasa, od kręgosłupa przez brzuch, także no, ciężka sprawa, naprawdę musiał się zwierzak straszliwie wymęczyć przez długi, długi czas. Wjedziemy go w miejsce, w którym został znaleziony, bo tam on zna ten teren, to jest jego teren i myślę, że na pewno będą go monitorować osoby, które go przywiozły, bo tam z pewnością będą chciały widzieć, jak sobie radzi. Także podejrzewam, że będzie na oku jeszcze długi czas.
1: Dorota Pietras, wolontariuszka w schronisku dla zwierząt w Olsztynie i karmicielka, społeczna karmicielka kotów wolnożyjących.
2: Pani jest jedną z tych dwóch osób, które tego nieszczęsnego lisa, chociaż właściwie szczęsnego, znalazły.
1: Tak, tak. No to właśnie było 3 sierpnia, gdy karmiłam koty na działkach. No i wyszedł zza stołówki lisek. No niestety, no zobaczyłam, że ma takie wgłębienie w pasie. No po dłuższej obserwacji zobaczyłam, że to niestety jest ten wnyk. I to był moment, w którym wiedziałam, że musimy mu pomóc, muszę mu pomóc i znaleźć jakiś ratunek. No i zaczęła się wtedy batalia o zdrowie i życie, bo jak rozmawiałam też z panią dyrektor w schronisku, która jest weterynarzem też, to mówiła, że no, zimy to on nie przeżyje, więc trzeba było się ostro wziąć do działania, tygodnie siedzenia w lasku przyległym do działek z klatką do złapania. No ale cierpliwość czyni cuda. Lisek został złapany i dostarczony do Fundacji Albatros, gdzie dziękujemy bardzo i w ogóle to jest ogrom szczęścia, że taka fundacja jest, że działa i że o każdej porze, bo my praktycznie w nocy dzwoniłyśmy o pomoc i ta pomoc Liskowi została udzielona.
2: Bo panie też przez ponad miesiąc próbowały go złapać, tak?
1: Dokładnie od 3 sierpnia do 4 września. Dzień w dzień. Jak generalnie swoje życie podporządkowałam temu, żeby złapać go. To nie było tylko takie łapanie z głowy. Kamerę też zamontowałam w jednym miejscu, w drugim. Obserwowałam trasę, którą przemieszcza się ten lisek, bo żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było zrozumieć, gdzie on chodzi, którędy. No i udało się, nagrałam go parę razy, działkowcy też mi pomagali, zdjęcia udostępniali, gdzie był widziany i tym sposobem po prostu określiłam trasę, którą się przemieszcza, no i tam umieściłyśmy klatkę, no i udało się, jest.
2: Przy których działkach pani mówi, on krążył?
1: To są działki Rotna Wójtowej Roli. Także no tam jest dużo kotów wolnożyjących i dokarmiam je tam. Daję kawałek siebie tym braciom mniejszym, żeby im było łatwiej przetrwać.
2: Czy macie państwo podejrzenia? No bo też podejrzewam, że ta sprawa została gdzieś zgłoszona, że w ogóle ten lis wnyk wpadł.
1: Tak, no było to zgłaszane. Powiem pani szczerze, nie wiem, czy ktoś się tym zajął. Nie znamy odpowiedzi. Jeszcze nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma, więc myślę, że to jeszcze potrwa. Wszyscy jakby umywają ręce, bo to jest niewygodny temat. Sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą. Także tutaj nikt nie chce się opowiedzieć, nikt nie chce podjąć rękawiczki, jak dalej działać. Ten lisek jest jednym przykładem tylko tego, jak wiele zwierząt jest po prostu zostawionych samym sobie. A przecież no, sami ludzie na świecie nie przeżyją. Zwierzęta są nam do tego potrzebne. My musimy w symbiozie funkcjonować. Nie możemy się skupiać tylko na sobie. Także jeżeli nie zadbamy o zwierzęta, to zginiemy.
3: Beata Kierońska, jestem wolontariuszką w schronisku dla zwierząt w Olsztynie.

0: Olsztynie oraz karmicielką społeczną kotów wolnożyjących w Olsztynie. Historia Lisa jest historią nieudolności systemu, który nie funkcjonuje po stronie gmin, niestety. Przede wszystkim po poinformowaniu mnie przez koleżankę Dorotę Pietras postanowiłyśmy same sprawdzić, czy jesteśmy w ogóle w stanie złapać lisa do klatki wolnołapki. Niestety nie udało się to za pierwszym razem i wtedy zostałam poinformowana, że gmina Purda wie o sytuacji, podjęła odpowiednie działania i służby również są poinformowane i te działania zostały podjęte, aby lisa złapać. Ja szczęśliwa wyjechałam na urlop, po powrocie z urlopu ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że lis nadal cierpi na tych działkach, jest w takim samym stanie, w jakim był wcześniej. No i znowu podjęłam ja osobiście już kontakt z gminą Purda, z panem Grzegorzem Krawczykiem z Wydziału Środowiska i tutaj już mam informację, że niestety lisa nie udało się złapać, więc zaczęłam drążyć temat, co zostało zrobione, kto został do tego powołany. Okazało się, że powołane zostały do tego działki, czyli zarząd działek ROT na Wójtowej Woli, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie są to osoby, które powinny zajmować się odławianiem dzikich zwierząt. No i tutaj po rozmowie tygodniowej z panem Grzegorzem, po podejmowaniu różnego rodzaju prób, w jaki sposób można to zrobić technicznie, no okazało się, że nie jest to wykonalne, ponieważ gmina nie ma podpisanej umowy z osobami na odławianie dzikich zwierząt. No i tutaj się zaczyna największy problem systemowy. W związku z tym ja powiedziałam, dobrze, my tego lisa spróbujemy państwu odłowić w klatkę łapkę, ale co dalej? No najwyraźniej gmina chyba nie wierzyła, że nam się uda to zrobić. To nam się właśnie udało 4 września. No i od godziny 14 4 września zaczyna się koszmar systemowy, a mianowicie nie wiadomo co dalej, tak? Więc my już w kontakcie ze wszystkimi, z dyżurnym RCB, właśnie z gminą Purda, wiem, że też wicewójt był w to zaangażowany przez dyżurnego RCB, rozmawialiśmy właśnie między innymi z Fundacją Albatros, próbowaliśmy się do Inspektoratu Weterynarii dodzwonić, do różnych jednostek, które powinny nam pomóc, nawet z policją mieliśmy przyjemność rozmawiać na działkach, niestety takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Po jakichś 3 godzinach, około godziny 17:40 gmina wysłała pana weterynarza, pana Bernarda Pszczołę, który przyjechał w celu uratowania lisa. No niestety tutaj na pana Bernarda Pszczołę złożyłam już odpowiednie doniesienie do Izby Weterynaryjnej. Ja mam nadzieję, że Izba się tym zajmie. Jeżeli się Izba tym nie zajmie, pójdzie dalsze zawiadomienie do Inspektoratu Weterynarii. Ponieważ ustawa bardzo jasno, ustawa o ochronie zwierząt mówi, artykuł 1, w jaki sposób należy traktować zwierzęta. Przede wszystkim mamy je chronić, mamy im okazać szacunek i są to istoty żyjące, a nie rzeczy. Pan weterynarz zajął się lisem jak rzeczą, bez znieczulenia próbował mu wyrwać na siłę, obciąć, nie wiem jak to nazwać, drut. Właściwie to nie on, bo najpierw mnie i koleżance podał obcęgi, zresztą nie swoje, bo przyjął nieprzygotowany na tę interwencję i no, szczerze powiedziawszy, musieliśmy zatrzymać działania pana weterynarza i oddać lisa naprawdę w profesjonalne, dobre ręce właśnie Ewy Rumińskiej z Fundacji Albatros, ponieważ tylko dzięki temu zwierzę miało szansę przeżyć. Wnyki prawnie są zakazane i mówi o tym bardzo jasno ustawa o prawie łowieckim, artykuł 53 mówi wyraźnie, że używanie wszelkiego rodzaju narzędzi, które są niezgodne z tą ustawą, również i wnyków, może być jakby, może skutkować pozbawieniem wolności do lat 5. Więc jest to niezgodne z prawem. Już nie mówiąc o tym, że jest to okrutne.
1: Lis wrócił już na wolność. Mamy nadzieję, że się nią fantastycznie cieszy i ją wykorzystuje i będzie przy okazji też troszeczkę bardziej ostrożny. Na pewno można tu powiedzieć o tym, że miał on bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze dlatego, że wnyk nie zrobił mu większej krzywdy niż ta, która została mu wyrządzona. A po drugie, że trafił w swoim życiu na 3 kobiety, które zdecydowały się mu skutecznie pomóc. Ta historia skończyła się dobrze, ale takich historii prawdopodobnie jest dużo więcej i prawdopodobnie też nie wszystkie kończą się happy endem. Dlatego warto tu przypomnieć, co też już zresztą padło, że wnyki są zakazane. Nie wolno ich zakładać właśnie ze względu na to, żeby nie zagrażać życiu zwierząt. A przecież kto wie, nawet my, spacerując i chodząc, zbierając grzyby, moglibyśmy w takie dziadostwo wpaść i mielibyśmy niemały problem. Ale na antenie Meloradia dość o problemach. Już za chwilę zajmiemy się trochę przyjemniejszymi tematami. Oczywiście będzie trochę kultury. Jeśli jesteście ciekawi, co Olsztyński Teatr Jaracza przygotował na nowy sezon, to koniecznie zostańcie z 95, bo właśnie już za chwilę na naszej antenie pojawią się goście, którzy będą podpowiadali, co się w najbliższych miesiącach w Teatrze Jaracza będzie działo. Ja was na chwilę zostawiam, ale jak bumerang do was wrócę.
2: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tym razem w najbliższym kwadransie mam dla Was kilka tematów i kilkoro gości. Już za chwilę sprawdzimy sobie między innymi, co przygotowano z okazji jubileuszu studium aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A opowie nam o tym aktorka i pani odpowiedzialna za prowadzenie tego właśnie studium, Milena Gauer.
3: Jubileusz jest momentem spotkania absolwentów, jest połączony ze zjazdem absolwentów. Będziemy też świętować w gronie studenckim. Studenci wybrali sami absolwentów ze szczególnym sukcesem medialnym i takim show biznesowym, z którymi chcą się spotkać i opowiedzieć sobie, jak zrobić karierę w olsztyńskiej szkole. Wystąpi też dla tych zjeżdżających się absolwentów trzeci rok ze swoim spektaklem tanecznym, którym zakończył rok drugi. No i oczywiście będziemy mieć taką jubileuszową galę pełną wspomnień i wzruszeń, mam nadzieję. No, szkoła jest jedyną szkołą aktorską w regionie, właściwie w całej północnej Polsce. Tak naprawdę też jest jedyną dokładnie taką szkołą w Polsce. Nie ma jej odpowiednika, bo gdyńskie studium ma charakter jednak musicalowy, a my mamy charakter szkoły dramatycznej. A studenci, osoby studiujące w studium aktorskim są gdzieś bardzo też obecne od lat w spektaklach Teatru Jaracza, więc przewijają się tutaj te pokolenia osób studiujących w teatrze repertuarowym.
1: Zostajemy jeszcze przy temacie teatru, ponieważ przecież już ruszył nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Trwają też wciąż olsztyńskie spotkania teatralne. Nadal możecie sprawdzić na stronie teatru, na które spektakle wciąż są dostępne bilety. A właśnie o tym, co w związku z festiwalem i z nowym sezonem artystycznym zostało przygotowane, opowie nam dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza, Paweł Dobrowolski.
4: Raczej jeśli chodzi o olsztyńskie spotkania teatralne, to Teatr Jaracza wtedy nie proponuje za wiele. W sensie organizuje ten festiwal, natomiast swoich spektakli już w tym czasie nie pokazujemy, gdyż pokazujemy je przez cały sezon i no, publiczność ma okazję go oglądać na co dzień, a to jest raczej sytuacja, gdzie pokazujemy spektakle, które właśnie no, jednorazowo są pokazywane unikatowo tutaj w Olsztynie, natomiast oczywiście, no, tak jak powiedziałem, już koncert w wykonaniu jednej z naszych aktorek, Mileny Gauer, koncert światła, także będziemy pokazywać takie wydarzenie towarzyszące, spektakl, który pokazywaliśmy na szekspirowskim festiwalu, teraz niedawno w lipcu, Romeo i Julia. No to takie, ale tak jak mówię, tutaj akurat olsztyńskie spotkania teatralne to jest okazja, kiedy oddajemy scenę i wpuszczamy tutaj, zapraszamy największe, najważniejsze spektakle, teatry i gwiazdy z całej Polski, a my wtedy też po prostu zamieniamy się rolami, stajemy się widzami, siadami na widowni i oglądamy te spektakle. Od kilku lat, jak organizujemy ten festiwal, zorientowaliśmy się, że bardzo trudno jest z tymi konkretnymi tytułami, które zależy nam, aby je zaprosić, dograć tak termin, aby one mogły w jednym tygodniu przyjechać jedne po drugich. I przez to często musieliśmy rezygnować z pewnych tytułów, które chcieliśmy pokazać. Tak było właśnie czy w przypadku scen życia małżeńskiego, czy kobiety samotnej w ubiegłych latach. No nie, po prostu termin festiwalu rozbiegał się z możliwościami przyjazdu tutaj tych teatrów. W tym roku postanowiliśmy nie rezygnować, właśnie przetestować nową formułę, aby po prostu pokazywać festiwal, te spektakle w dwóch odsłonach, właśnie mając dla tych teatrów i tych spektakli, które uważamy za wartościowe, dwa terminy, które być może wtedy jest większa szansa, że mogą one zostać po prostu tutaj pokazane. Udało nam się właśnie zaprosić Narodowy Teatr Stary, który bardzo dużo gra, też bardzo dużo jeździ po całej Polsce ze spektaklami. Teatr Powszechny to są naprawdę teatry, które no, bardzo dużo grają. Występują w nich też wspaniali artyści, którzy też mają trudne terminy, więc na pewno jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, takiej programowej, kiedy możemy spektaklom, które uważamy za ważne, zaproponować termin wrześniowy bądź listopadowy, więc na pewno to się sprawdza. A myślę, że z punktu widzenia publiczności nie będzie to miało wielkiego, gdyż no i tak ludzie po prostu przychodzą do tego na konkretny spektakl i to, że będzie ta propozycja zarówno we wrześniu, jak i w listopadzie. Akurat festiwal, który organizujemy, nie ma takiego charakteru, że to są spektakle od rana do wieczora, jeden po drugim, tylko raczej pokazujemy spektakle trzygodzinne, które i tak więcej niż jeden jesteśmy w stanie pokazać danego wieczoru, co sprawia, że tutaj akurat chyba ten termin nie ma znaczenia, czy to jest w jednej odsłonie, czy w dwóch, z punktu widzenia publiczności. No ale będziemy to oczywiście też w tym roku testować i ewentualnie wyciągać wnioski na przyszłość. 6 premier przygotowaliśmy na najbliższy sezon, to 101 sezon tego teatru. Otworzy go prapremiera powieści Izbel Szatrawskiej-Toń. W adaptacji też tej autorki, też tutaj na scenie, wyreżyseruje to Damian Józef Neć, młody reżyser, który mierzy się właśnie z tą powieścią. No ona jest niezwykle ważna dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii zaraz i w czasie wojny i zaraz po wojnie. My tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii. Bardzo poruszający, bardzo piękny spektakl się zapowiada. A zaraz po nim też spektakl bardzo tutaj mocno osadzony regionalnie. Olsztyn, instrukcja obsługi, spektakl w reżyserii Weroniki Zajkowskiej. Już mniej skupiony na historii, bardziej na patrzący do przodu, w przyszłość tego miasta, tego regionu, ludzi, którzy tutaj żyją, jakie wiążą z tym plany, marzenia mają i tak dalej. To z kolei premiera na scenie kameralnej, która będzie miała miejsce 9 października. No a jeszcze oprócz tego Ania Zielonych Szczytów, Boska Komedia, Pani Zemsta, Sceny Życia Małżeńskiego, to są wszystko tytuły, które w tym roku trafią tutaj na afisz Teatru Jaracza i serdecznie zapraszam.
1: Paweł Dobrowolski opowiadał nam o tym, co przygotowano w Teatrze imienia Stefana Jaracza na nowy sezon artystyczny. Teraz zabieram Was na chwilę do lasu, ponieważ pogoda temu sprzyja i deszcz nie jest tu absolutnie żadną przeszkodą, a wręcz przeciwnie, on wspiera to, żeby w naszych podolsztyńskich lasach pojawiało się jak najwięcej grzybów. Grzyby jednak trzeba zbierać z głową. I o tych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów będzie nam opowiadał
5: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy warmińsko-mazurskie lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Dla wielu mieszkańców regionu grzybobranie jest już niemal tradycją rodzinną i trudno się temu dziwić. Mamy przecież ogromne kompleksy leśne, bardzo zróżnicowane siedliska, a przy sprzyjającej pogodzie możemy znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, koźlarze czy rydze. Warto jednak pamiętać, że las to nie supermarket, a grzybobranie, choć jest przyjemnością, wymaga przede wszystkim rozwagi. Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto: zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli patrzymy na grzyba i zastanawiamy się, chyba jest jadalny albo wydaje mi się, że to ten gatunek, to jest to wystarczający powód, żeby zostawić go w lesie. Oczywiście nie powinniśmy również opierać rozpoznawania grzybów wyłącznie na zdjęciu znalezionym w internecie czy w aplikacji w telefonie. Takie narzędzia mogą być oczywiście pomocnicze, ale nie powinny decydować o tym, czy dany grzyb trafi później na nasz talerz. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, czyli krótko mówiąc, tych, które u spodu kapelusza mają blaszkę, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem sromotnikowym. Jeden z absolutnie najniebezpieczniejszych grzybów występujących w naszych lasach. Zjedzenie nawet stosunkowo niewielkiej ilości może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, a w skrajnych przypadkach oczywiście też do śmierci. Warto też pamiętać, żeby rozprawić się z kilkoma mitami. To, że grzyb został nadgryziony przez ślimaka czy owady, nie oznacza, że jest jadalny dla człowieka. Zwierzęta mogą zupełnie inaczej reagować na substancje toksyczne. Nie jest też prawdą, że trujące grzyby zawsze mają nieprzyjemny smak lub zapach. Niektóre bardzo niebezpieczne gatunki mogą wyglądać zupełnie niepozornie. Nie istnieje też domowy sposób w rodzaju srebrnej łyżeczki, cebuli czy innego testu, który pozwalałby sprawdzić, czy grzyb jest trujący. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zebranych grzybów, najbezpieczniej skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę, m.in. z grzyboznawcą lub klasyfikatorem grzybów, i trzeba to zrobić przed przygotowaniem posiłku, a nie wtedy, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące objawy. Druga kwestia to oczywiście sposób zbierania i przechowywania grzybów. Najlepiej wybrać się do lasu z wiklinowym koszem lub innym przewiewnym pojemnikiem. Plastikowa reklamówka to jest fatalny pomysł. Grzyby bardzo szybko się w niej zaparzają, gniotą i mogą ulec zepsuciu. Nie zbierajmy też grzybów bardzo starych, rozmiękłych czy mocno zarobaczonych. Nawet gatunek jadalny, jeżeli jest już w złym stanie, nie jest dobry do jedzenia. Oczywiście nie warto też zbierać bardzo młodych owocników, których cechy charakterystyczne nie są jeszcze dobrze widoczne. Właśnie przy takich młodych grzybach najłatwiej o pomyłkę. Grzyby po powrocie do domu powinniśmy możliwie szybko oczyścić, przebrać i odpowiednio przygotować. Nie należy przez wiele godzin, a tym bardziej przez kilka dni wozić ich w nagrzanym samochodzie czy trzymać w reklamówce. I pamiętajmy też, żeby odpowiednio przygotować się do samego grzybobrania. Tak? Co roku zdarzają się sytuacje, w których osoby wybierające się do lasu tracą orientację i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Dotyczy to również ludzi, którzy twierdzą, że dany las znają od wielu lat. Dlatego zawsze warto powiedzieć komuś bliskiemu, dokąd się wybieramy i mniej więcej o której planujemy wrócić. Telefon powinien być naładowany, dobrze mieć ze sobą powerbank, a w telefonie można korzystać oczywiście z map. W polskich lasach bardzo pomocna jest aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach. Pozwala ona korzystać z map leśnych również wtedy, kiedy zasięg telefonii komórkowej jest słaby. Pod warunkiem oczywiście, że wcześniej pobierzemy odpowiednie dane. Warto też obserwować charakterystyczne punkty, drogi leśne, linie energetyczne, tory kolejowe, cieki wodne czy oznaczenia znajdujące się na słupkach oddziałowych. Jeżeli jednak rzeczywiście zgubimy się w lesie, nie warto ulec panice, chodzić wokół siebie przez wiele kilometrów w przypadkowym kierunku. Jeżeli sytuacja jest niebezpieczna, należy skontaktować się z numerem 112 i możliwie dokładnie opisać miejsce, w którym się znajdujemy. I oczywiście pamiętajmy także o odpowiednim ubraniu. Jesienią pogoda może zmieniać się bardzo szybko. Nawet jeżeli rano jest ciepło i słonecznie, kilka godzin później może zrobić się zimno i zacząć padać. Przydają się oczywiście dobre buty, kurtka przeciwdeszczowa, coś do picia. Pamiętajmy też o tym oczywiście, żeby nie wjeżdżać samochodami podczas grzybobrania do lasu. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie we wszystkich nadleśnictwach zapewniają legalne miejsca postojowe, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód i pójść na grzyby do lasu. A ten szczyt sezonu grzybowego tak naprawdę dopiero przed nami, ten sezon się z dnia na dzień rozkręca. Warunki w tej chwili wydają się bardzo dobre, bo trochę popadało, jest dość ciepło ciągle w nocy.
1: A na koniec jeszcze mały wtręt dla osób, które lubią jeździć koleją. Otóż będą nowe połączenia i nasz samorząd województwa już nad tym pracuje. Opowie nam o tym wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech.
6: My te połączenie zaplanowaliśmy w nowym przetargu i to połączenie miało realizować nowy operator już w kolejnym przetargu, czyli w kolejnych latach, kiedy będziemy realizować połączenia nasze regionalne. Ale w związku z tym, że nowy operator będzie jeździł dopiero od 2027 roku, właściwie od grudnia czy od stycznia 2027, to w tej chwili rozmawiamy z Polregio i już te rozmowy się toczą, już są na wysokim poziomie, jesteśmy już umówieni, ponieważ obiecaliśmy, że połączenia do Olecka zostaną uruchomione one w styczniu 2027 roku i tak będzie. Będzie je realizowało Polregio. My już wcześniej przebadaliśmy tą linię, rozmawialiśmy z mieszkańcami, z włodarzami. Zresztą włodarze bardzo mocno wnioskowali o te połączenia, w związku z tym, że te połączenia jednak do Olsztyna z Olecka jest bardzo trudne, nawet dlatego, że w tej chwili też są remonty na drogach, ale połączenia kolejowe są zawsze łatwiejsze, wygodniejsze, więc w związku z tym wnioskowaliśmy również o remont tej linii kolejowej do ministerstwa. Ministerstwo wyremontowało już te połączenie, tą linię kolejową i w 2027 roku, w styczniu, uruchamiamy połączenia z Ełku do Olecka. W tej chwili, z tego co wiem, to Intercity te połączenie wydłuża. Te połączenie, które będzie teraz realizowane od stycznia, całoroczne Olsztyn-Pisz, które miało być do Białegostoku, z tego co wiem, to również będzie przedłużone do Suwałka.
1: Spotkaniem z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyną Sobiech kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę niezmiennie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i oczywiście zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie o stałej porze na 95. Do usłyszenia!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy już mnie znają trochę lepiej, doskonale wiedzą, że gdybym miała mieć czwarte bardzo dziwne imię, to nazywałabym się Agnieszka Alicja Anastazja Aktywność Fizyczna Wiśniewska. Tak pewnie bym się też przedstawiała, zapraszając Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ale ponieważ nie jest to wersja oficjalna, której używam, więc po prostu powiem Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym o sporcie i o aktywności fizycznej już za chwilę będziemy opowiadać. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się PKO Półmaraton Olsztyn. To jest wydarzenie, które w zasadzie odbędzie się u nas po raz pierwszy, ale przecież półmaratony w Olsztynie organizowane już były, na przykład nad jeziorem Ukiel. Natomiast w takim wyglądzie, z takim sponsorem i w takiej formule i z takim wsparciem miasta, ta impreza odbędzie się u nas po raz pierwszy. I już za chwilę zarówno prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, jak i organizator będą nam opowiadali o tym, co zostało przygotowane na trzeci i przede wszystkim na czwarty dzień października. Posłuchajcie.
7: Szanowni Państwo, ktoś może spytać, dlaczego akurat tyle wydarzeń sportowych w Olsztynie i dla amatorów, i dla profesjonalistów. Naprawdę duże wydarzenia, a my robimy konferencję prasową właśnie na temat półmaratonu. Powodów jest na pewno kilka. Jednym z nich jest to, że jeszcze w kampanii wyborczej obiecałem, że Olsztyn wróci na mapę dużych wydarzeń sportowych, ale także wróci na mapę dużych wydarzeń biegowych. Bo dzisiaj bieganie w Polsce jest modą, jest stylem życia, jest też stylem podróżowania, odwiedzania nowych miejsc, zdobywania nowych wyzwań i nowych miast. I właśnie do tych miast na mapie półmaratonów, takich profesjonalnych biegów, dołącza Olsztyn. Co jest bardzo ważne, ten półmaraton będzie wytyczony, czy już właściwie jest wytyczony, ulicami naszego miasta. Tego nam zawsze bardzo brakowało od wielu lat. W jednym z ostatnich takich biegów po ulicach miasta, półmaratonów, miałem okazję biec i pamiętam z tamtych czasów, jak dla wielu osób to było wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień, na który czekali. Jak wiele osób przyjechało wówczas na ten lata temu nasz raczkujący półmaraton. Potem te biegi z ulicy Olsztyna zniknęły. I teraz po wielu latach wracamy z przytupem, chcemy, żeby nasz półmaraton zaczął budować swoją historię na mapie Polski. Mamy partnera, który podjął się tego zadania, partnera, który ma doświadczenie w organizacji takich biegów, takich wydarzeń. Będzie to wydarzenie, będzie to impreza biegowa, która przyciągnie setki, a może i tysiące osób z czasem do naszego miasta, osób, które tu przyjadą, spędzą czas, pójdą do naszych restauracji, hoteli, te osoby będą chciały odwiedzić nasze miasto, bo dzisiaj bieganie, tak jak powiedziałem, to już jest styl życia. I co ważne, chcemy, żeby nasz bieg był wyjątkowy i dlatego rozpocznie się i zacznie się w tym miejscu, w hali Urani, w miejscu dla olsztyńskiego sportu chyba najważniejszym, a na pewno dla lekkoatletyki olsztyńskiej najważniejszym, bo tu będą wszyscy biegacze mogli finiszować biegając właśnie do hali Urania, widząc siebie na dużym ekranie. I każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy sportowiec, bo ja przypomnę tylko, każdy, kto kończy półmaraton, jest zwycięzcą. Tu miejsca są ważne, mamy wspaniałego ambasadora tego biegu i on wie, jak się zwycięża, ale te tysiące osób, te setki osób, które wbiegają na metę, wszyscy są zwycięzcami, niezależnie od czasu, który osiągnęli. Także wracamy na biegową mapę Polski.
8: Ja z tego miejsca oczywiście przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaufanie i za decyzję, która jest, myślę, bardzo ważna właśnie dla budowania społeczności, dlatego że dzisiaj bieganie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale to przede wszystkim możliwość spotykania się. To też ogromna promocja miast i regionów. Olsztyn ma wszystkie atuty, żeby móc przyjąć tutaj duże grupy biegaczy, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. No i planując to wydarzenie, myśleliśmy właśnie o wydarzeniu międzynarodowym, o takim, które zaistnieje na mapie dużych biegów ulicznych, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Oczywiście to jest proces, który rozpoczynamy w tym roku na początku października. No i już dzisiaj możemy zaprezentować główne założenia tej imprezy. Wspólnie z miastem od wielu miesięcy pracujemy nad tym, żeby ta impreza była spektakularna, żeby odpowiadała wyzwaniom i oczekiwaniom właśnie tych dużych imprez biegowych. Stąd też trasa tego biegu została poprowadzona głównymi arteriami miasta. Jest też już plakat promocyjny, który będzie promował to wydarzenie przez najbliższe tygodnie. Już w wielu miejscach, nie tylko w Olsztynie, ale też w wielu miejscach w Polsce można się z nim zetknąć. No i myślę, że to, co ważne i najważniejsze dzisiaj, to prezentacja trasy. Jak pan prezydent wspomniał, startujemy i kończymy przy hali Urania. Miejsce symboliczne, miejsce rozpoznawalne na sportowej mapie Polski. I celowo wybraliśmy je, bo wierzymy, że to będzie taki punkt, wyróżnik tej imprezy. Ale jak państwo widzą, trasa to jedna pętla o długości oczywiście 21 km. Wybiegamy Aleją Piłsudskiego, następnie kierujemy się w stronę osiedla Jaroty, wracamy od strony Kortowa. To, co myślę, że jest szalenie atrakcyjne, to, że Starówka, Stare Miasto dotykamy na samym końcu, czyli wtedy, kiedy już ten wysiłek jest spory, a otoczenie powinno sprzyjać temu, żeby się zmotywować, i wierzymy, że tam będzie bardzo dużo kibiców. Wbrew pozorom, trasa wymagająca, ale nie trudna. Na pewno będzie wiele pytań o to, czy ta trasa ma dużą ilość podbiegów. Paradoksalnie, jak na Olsztyn udało się wytyczyć trasę, która jest dość przyjazna dla zawodników i nie powinna być wyzwaniem ponad siłę dla amatorów, i też tym się kierowaliśmy przy organizacji trasy. Także jak państwo widzą, będzie to ekscytująca podróż po mieście i początek, mam nadzieję, wspaniałej przygody sportowej Olsztyna z biegami ulicznymi. No i ja się bardzo cieszę z tego powodu.
1: Dopowiadał dyrektor biegu Michał Drelich. A teraz jeszcze chciałabym was zaprosić na kilka słów od człowieka, który został ambasadorem PKO Olsztyn Półmaratonu, czyli od Pawła Najmowicza.
9: Ja ze swojej strony mogę naprawdę podziękować, że zostałem ambasadorem tego biegu. Jako mieszkaniec Olsztyna, jako osoba mocno związana z bieganiem, z triatlonem, ogólnie ze sportem. Mogę powiedzieć śmiało, że jestem takim przedstawicielem trochę też sportowców z Olsztyna i bardzo się cieszymy, że ten półmaraton będzie przebiegał przez miasto, że wraca na ulicę, bo środowisko biegaczy bardzo dużo było głosów takich, żeby fajnie by było, jakby ten półmaraton po prostu wrócił i przebiegał przez nasze najpiękniejsze miejsca w Olsztynie, i mega się cieszymy, że w końcu ten rok to nam oddał. Ja jako też ambasador razem z organizatorami będziemy też zapewniać cykliczne, cotygodniowe spotkania biegowe, więc to będzie taka możliwość spotkania się ze mną, porozmawiania na temat półmaratonu, porozmawiania na temat samej imprezy. Te spotkania będą odbywały się co piątek o godzinie 19 i punktem spotkania będzie tutaj właśnie Urania, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko na te wspólne biegi.
1: Dopowiadał Paweł Najmowicz, ambasador półmaratonu w Olsztynie, który został zaplanowany na 4 dzień października. Ale jak słyszeliście, tych atrakcji związanych z wydarzeniem będzie dużo, dużo więcej, i to nawet dzień wcześniej. Mnie osobiście kusi trochę ten Daytron. Chociaż to run zupełnie mi się w nazwie ani jakby w konieczności i aktywności fizycznej wybranej do randkowania nie sprzyja mi. To jakby zupełnie nie. Ja z bieganiem to mam tyle wspólnego, że się bardzo często spóźniam na różnego rodzaju konferencje, co pewnie nasi ulubieni rzecznicy miejscy też bardzo gromko by potwierdzili. No i na razie jakby może na tym etapie się zatrzymam. Ponad 21 km to jest absolutnie ponad moje wszelakie wyobrażenie, a naprawdę na wyobrażenie wyraźnie, narzekać nie mogę. W każdym razie, bo porozmawialiśmy sobie o tym, że w Olsztynie odbędzie się półmaraton już 4 października, a teraz chciałabym Was jeszcze zaprosić na jedną rozmowę, też związaną z tym, co się w Olsztynie będzie działo. A dokładnie, chodzi o Olsztyński Budżet Obywatelski i jego 13. edycję, która została rozstrzygnięta. Wiemy już, ile projektów zostanie zrealizowanych, czego one będą dotyczyły i wiemy też, ile zostało na to wydanych pieniędzy. A o szczegółach i o tych wszystkich liczbach będzie nam opowiadała
10: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka OBO.
1: Chciałabym, żeby Pani podsumowała tegoroczny Olsztyński Budżet Obywatelski. No właśnie, jak to wygląda w cyferkach?
10: To już była 13. edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na szczęście okazuje się niepychowa, a wręcz przeciwnie, bardzo szczęśliwa, bo po raz pierwszy do realizacji dedykujemy 45 projektów, w tym 41 projektów osiedlowych, natomiast 4 projekty większe ogólnomiejskie. I jeżeli chodzi o głosowanie, tak, ile osób głosowało? W tym roku swój głos oddało ponad 10 502 osoby i one oddały 49 187 głosów, bo każda osoba mogła głosować nie tylko na jeden projekt, ale na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 miejskie i 3 osiedlowe. Jeżeli chodzi o podział oddanych głosów na sposób głosowania, to w tym roku otrzymaliśmy tylko 11 kart do głosowania papierowego, natomiast większość osób głosowała na urządzeniach mobilnych, na telefonach, bo to jest 62%, natomiast 38% na komputerach. No i to jest taka tendencja niezmienna, bo co roku jednak troszkę więcej kobiet głosuje, 61%, natomiast mężczyzn 39%.
1: W sumie wybrano 45 projektów do realizacji, a ile było ich zgłoszonych?
10: Zgłoszonych projektów mieliśmy w tym roku 117, natomiast odrzuconych zostało 36%, co nie jest małym procentem, bo dokładnie 42 projekty. Wybraliśmy takich już gotowych projektów do głosowania 75, w tym 10 miejskich i 65 osiedlowych.
1: Jeżeli chodzi o budżet, no to w tym roku też wyjątkowo wysoki.
10: W tym roku przeznaczyliśmy na projekty OBO 9 milionów złotych, dedykowaliśmy 3 miliony na projekty miejskie, a reszta na osiedlowe. Natomiast niepełna kwota została spożytkowana przez projekty miejskie ze względu na układające się głosy, więc spora kwota, około 900 tysięcy, została dedykowana i dodana na projekty osiedlowe. Jest to odwrotna tendencja do roku ubiegłego, dlatego że w tamtym roku resztówki z osiedli przekazaliśmy na projekt miejski, który otrzymał bardzo wysoką liczbę głosów, a w tym roku nastąpiła odwrotna tendencja, bo została resztówka z projektów miejskich. W związku z tym projekty osiedlowe zyskały naprawdę większy budżet.
1: A tak w skali w ogóle tych 13 edycji, jak dużo pieniędzy z budżetu Olsztyna trafiło na budżet obywatelski?
10: Jeżeli chodzi o liczbę projektów, to z tymi już tegorocznymi dokładnie 443 projekty przekazaliśmy do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to ponad 74 miliony.
1: I teraz, czy o rodzaju tych projektów mogę też z Panią porozmawiać? Jakby czego najczęściej chcą mieszkańcy?
10: Projekty zgłaszane do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego można podzielić na takie 4 kategorie. Pierwsze to projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez. Druga kategoria sport i rekreacja, budowa boisk sportowych, ale też zawodów i imprez o charakterze sportowym. Trzecia kategoria, która już się pokazuje coraz rzadziej, ale jednak jest remontowo-inwestycyjna. Natomiast czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt, ale też z działaniami społecznymi, typu jakieś zajęcia dla seniorów czy dla dzieci.
1: I tym spotkaniem kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale oczywiście to nie wszystko, co dla Was przygotowałam na najbliższy czas, na 95, dlatego już teraz bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście z nami zostali, bo za chwilę będzie o służbie zdrowia, czyli o bardzo ważnym temacie, który dotyka nas wszystkich.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się Wam bardzo nisko i zapraszam na bardzo ważny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Dlaczego będzie on taki ważny? Ano dlatego, że będziemy rozmawiali o tym, co jest istotne dla nas wszystkich, czyli o Zdrowiu. Do Olsztyna przyjechała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, aby spotkać się tutaj z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i porozmawiać z nim m.in. o certyfikacie akredytacyjnym dla Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który to potwierdził jego wysoką jakość usług. Ale przy okazji można było też z panią minister porozmawiać o tym, w jakiej kondycji są nasze warmińsko-mazurskie szpitale i jaki jest pomysł, czy w ogóle jest pomysł na to, co zrobić z szpitalem miejskim w Olsztynie, ponieważ jest tam pewien problem finansowy i jednym z rozwiązań miała być konsolidacja. Co to właściwie zaznaczy i które placówki powinny zostać skonsolidowane i jak bardzo jest w to zaangażowany wspomniany już Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Na tego właśnie rodzaju pytania pani minister nam odpowiadała i te właśnie odpowiedzi się teraz na 95 pojawią, więc zapraszam.
11: Przede wszystkim dzisiaj jesteśmy przekonani co do tego, że szpital powinien powstać. W związku z tym dokumenty, które trzeba złożyć do Ministerstwa Zdrowia, żebyśmy mogli zaplanować środki zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym, były dzisiaj między nami uzgadniane. Ja czekam w ciągu 2 tygodni na harmonogram działań, które będą podjęte ze strony pana rektora i będziemy wtedy procedowali dokumenty dalej. Natomiast my dzisiaj, tak jak powiedziałam, dysponujemy środkami zarówno z Funduszu Medycznego, jak i przygotowujemy się do perspektywy unijnej, więc po przedstawieniu harmonogramu i kosztorysu budowy szpitala będziemy musieli się zastanowić, jaki montaż finansowy zaproponować w budowie tego szpitala, żeby on był przede wszystkim realny i żeby były te środki zagwarantowane. Dzisiaj nie rozmawiamy o roku, rozmawiamy o perspektywie kilku lat, w związku z tym chciałabym taki scenariusz dzisiaj zobaczyć za 2 tygodnie, ale to jest dobry czas, dlatego że tak jak powiedziałam, z jednej strony już mamy środki, którymi dysponujemy, czyli Fundusz Medyczny, a z drugiej strony pytamy regiony o realne potrzeby, żeby móc skroić reformę, która będzie w perspektywie kolejnej unijnej pod potrzeby faktyczne mieszkańców i pacjentów. Stąd ta wizyta jest w dobrym momencie i w dobrym czasie. Także myślę, że za 2 tygodnie spotkamy się z panem rektorem i będziemy kontynuowali wtedy pewnie więcej szczegółów. Pan rektor więcej powie na temat działki, bo z tego co wiem, to działka jest.
12: Tak, ale wszystko zależy od tego, jakie a jak duże finansowanie zaplanujemy. Ja dzisiaj państwu szczegółów nie chcę zdradzać, bo tak jak pani minister powiedziała, trzeba przygotować ten harmonogram. On wymaga pracy w skupieniu i na pewno działka jest zagwarantowana. To tyle mogę powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że my dzisiaj na tym spotkaniu, omawiając sytuację szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w Olsztynie i sytuację Uniwersytetu, dostaliśmy zielone światło, żeby ten harmonogram przygotować i dalej o tym rozmawiać. Oczywiście ja to traktuję jako bardzo poważny krok do przodu. Do tej pory takiej deklaracji ze strony pani minister jeszcze nie było. W związku z tym pozwolą państwo, że o tych szczegółach będziemy rozmawiać wtedy, kiedy będą one ustalone, opracowane i znane. Dzisiaj jest to zapowiedź.
11: Nie tylko szpital uniwersytecki jest na terenie województwa. Zresztą miałam przyjemność odwiedzić szpital w Pasłęku. Okazją było oddanie ZOL-u zbudowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 20 milionów złotych plus 8 milionów dołożonych środków przez powiat elbląski i szpital. I muszę powiedzieć, że taki szpital jak Pasłęku i takie budowanie ochrony zdrowia w województwie przy współudziale oczywiście pana dyrektora Andrzeja Zakrzewskiego To jest model, który powinien być przenoszony również do innych województw, ponieważ Pasłęk w otoczeniu i komplementarnym usytuowaniu w stosunku do Elbląga to jest taka ochrona zdrowia, o której my mówimy również w Ministerstwie Zdrowia, która jest w mapach świadczeń, ale za chwilę też udam się do Urzędu Wojewódzkiego, porozmawiamy z panem wojewodą na temat mapy świadczeń, która w połowie lipca została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia jako ten element, który jest również przy mapie potrzeb zdrowotnych. Natomiast myślę, że ja większość szpitali akurat w województwie znam, bo jak Państwo wiecie, mieszkam całkiem niedaleko w sąsiedztwie. W związku z tym zarówno sytuacja szpitali w Elblągu, skonsolidowanych, jak pamiętamy, ze szpitala byłego wojskowego i szpitala miejskiego. Byłam chyba 2 tygodnie temu w szpitalu wojewódzkim w Elblągu. Rozmawiałam z panią dyrektor na temat stanu zaawansowania inwestycji z KPO i z tego, co jeszcze w przyszłości w szpitalu byłoby potrzebne. Także myślę, że tutaj sporo się dzieje. Rozmawiałam również z panem starostą na temat sytuacji szpitala w Braniewie. Także myślę, że naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować świadczenia zdrowotne w Olsztynie. I cieszę się, że tutaj mamy taką jedną ważną dla mnie kwestię, chyba najważniejszą, że każdy wydatkowany pieniądz powinien wybiegać w przyszłość i dzisiaj to, co zaprojektujemy i na co przeznaczymy środki publiczne, to powinna być inwestycja, która naprawdę będzie racjonalnie osadzona w potrzebach regionu. I to chciałam dzisiaj usłyszeć i myślę, że to dzisiaj faktycznie wybrzmiewało podczas naszej rozmowy. Ja chciałabym, żeby było jeszcze lepiej, chciałabym, żebyśmy umieli rozmawiać tak, jak rozmawiamy między szpitalami o różnych stopniach właścicielskich i to się dzieje w związku z tym i szpitale powiatowe, i uniwersyteckie, i szpitale marszałkowskie. To wszystko dzisiaj na pewno wybrzmiewa. Zresztą niedawno odbyło się również spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ze wszystkimi nadzorami właścicielskimi ze szpitali wojewódzkich w Polsce. Także sytuacja, która jest w regionach, jest mi szczególnie bliska, dlatego że od początku swojego funkcjonowania cały czas mówię, że nikt nie zaprojektuje w Warszawie lepiej potrzeb zdrowotnych niż sam region i nadal się z tego nie wycofuję. Uważam, że przy współpracy z regionami możemy stworzyć najlepszy model ochrony zdrowia. Reformy w ochronie zdrowia toczą się właściwie cały czas. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć już o 3 rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane. Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. O tym też z panem dyrektorem rozmawiamy. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie. Przyspieszyliśmy rejestrację, jak państwo wiecie, z 4 lat. Już się to stało, już rozporządzenie w tej sprawie zostało również opublikowane. W 2 lata będziemy mieli 40 specjalizacji, które będą dostępne dla pacjenta, którym będzie można sobie zaprojektować, zaplanować wizytę u lekarza. Będzie można ją również odwołać, przełożyć. Będzie można udostępnić ten termin innej osobie. Mówimy również o 2 rozporządzeniach, które są w tej chwili po konsultacjach zewnętrznych i analiza trwa w tej chwili zgłoszonych do nas uwag czy wniosków. Myślę, że lada dzień będą te rozporządzenia również opublikowane. Mamy również 2 projekty ustaw, które zostały skierowane na stały Komitet Rady Ministrów w zeszłym tygodniu. Jaki będzie kształt tych ustaw po SKRM-ie zobaczymy. My oczywiście przez całe wakacje zbieraliśmy uwagi, konsultowaliśmy te projekty nie tylko w ramach konsultacji tych, które są formalne, również spotykaliśmy się z samorządowcami, z dyrektorami szpitali, ze wszystkimi interesariuszami, z samorządami zawodowymi, ponieważ dla mnie to jest pakiet pakiet zmian, który powinien być odpowiedzialnie wdrażany. Myślę, że to, co niebawem trafi na Radę Ministrów, będzie właśnie taką formą. Mamy już działającą ustawę PESEL-ową, która weszła w życie. Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u. W związku z tym będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Otrzymałam również od AOTMiT-u rekomendacje wskaźników, które powinny być tymi wskaźnikami najbardziej oczekiwanymi w budżetach szpitali przeznaczonymi na wynagrodzenia. W tej chwili te rekomendacje są analizowane przez Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym roku będą podstawą do zwiększania finansowania, zwiększania ryczałtu tym szpitalom, które te wskaźniki będą osiągały, więc podnosimy efektywność. Chcemy, żeby system przede wszystkim środki przeznaczał na leczenie pacjentów, więc bardzo dużo się dzieje. Myślę, że jestem przekonana co do tego, że te dwa projekty ustaw, które w tej chwili trafiły na SKRM, również ścieżkę parlamentarną we wrześniu czy w październiku osiągną. A przypomnę, że są to projekty dotyczące jawności konkursów przeprowadzanych na świadczenia medyczne personelu, jak również jest to projekt, który zawiera limity dotyczące godzin pracy, wynagrodzeń medyków, również powiększenia korpusu kontrolerskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tutaj też nie mamy co do tego wątpliwości, że te kontrole powinny być przeprowadzane częściej, skrupulatniej, żebyśmy byli przekonani co do dobrego, racjonalnego, transparentnego wykorzystania środków publicznych. Przypomnę, że w projekcie budżetu państwa w tej chwili 274 miliardy złotych jest przeznaczone na zdrowie w przyszłym roku. Jest to największa pozycja w budżecie państwa. Ja czuję się odpowiedzialna za tą część budżetu i chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że te środki trafiają faktycznie na leczenie pacjenta i taki mam postawiony cel. Jednocześnie oczywiście realizujemy szereg działań, które są związane i z profilaktyką, i tutaj też dużo pracujemy nad tym. To jest też jedna z części naszych reform, żeby zwiększyć procentowy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, które przypomnę są nieodpłatne, nielimitowane. Ruszamy od 1 października z dodatkowym programem przesiewowym w kierunku raka płuca, czyli tomografia niskodawkowa. 4. kraj w Europie, 8. na świecie, który tego typu program będzie realizował, więc tylko zachęcać do korzystania. Myślę, że tutaj mając okazję z Państwem dzisiaj też rozmawiać, też apeluję do mediów o to, żebyśmy zachęcali do korzystania z programów profilaktycznych. 33% zgłaszalności na mamografię, kolonoskopia 17% i 15% zgłaszalności na test HPV-HR. To jest zdecydowanie za mało. Zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoich bliskich, zaprośmy ich na badania profilaktyczne.
1: O stanie służby zdrowia w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach opowiadała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tym spotkaniem i tą rozmową na bardzo ważny, jak już wspomniałam, temat chciałabym się z Wami na chwilę pożegnać i zaprosić Was w zasadzie na nieco dłuższą niż zwykle przerwę muzyczną, ale ja oczywiście do Was na 95 jeszcze wrócę z kolejnymi tematami, z kolejnymi rozmowami. Teraz już bardzo Was na to gorąco zapraszam. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to znaczy, że zaczynamy kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Chciałam powiedzieć też słonecznie, bo właśnie wyjrzałam przez okno i jestem w ciężkim szoku, że w Olsztynie dzisiaj świeci słońce. Wprawdzie jesień już na maksa czuć w powietrzu, ale się nie poddajemy, a z drugiej strony chyba będę musiała się niedługo wybrać do naszych olsztyńskich ciepłowników i podpytać, kiedy uruchomią kaloryfery, bo jakby z rana jest tak raczej chłodna, bo skupmy się jednak na tym, co w najbliższym kwadransie pojawi się na 95. Będą to nasi goście, którzy będą opowiadali o bardzo różnych rzeczach. A wśród tematów, które już za chwilę się na 95 pojawią, będą biegi organizowane w Olsztynie. Pretekstem do tego, żeby o tym porozmawiać, jest oczywiście zbliżający się wielkimi krokami półmaraton PKO, półmaraton Olsztyn. Dokładnie tak brzmi ta nazwa, wielka duma naszego samorządu olsztyńskiego. Natomiast oprócz tego biegu jest organizowany takich biegów jeszcze kilka, więc biegacze naprawdę mają co robić w Olsztynie. A jeśli wy myślicie o tym, żeby dołączyć do tego środowiska, to posłuchajcie właśnie, jakie opcje na was czekają w najbliższych tygodniach. Oczywiście, raz jeszcze powtórzę, punktem wyjścia będzie zbliżający się półmaraton w Olsztynie, który odbędzie się 4 października. A wśród osób, które będą o tych biegach opowiadać, znalazł się prezydent Olsztyna Robert Szewczyk oraz dyrektor Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektor wspomnianego już przynajmniej kilkukrotnie półmaratonu, czyli Michał Drelich, a wśród osób, które będziecie mieli okazję usłyszeć, pojawi się też ambasador tegoż właśnie półmaratonu, czyli Paweł Najmowicz. Oddaję im głos.
2: Olsztyn był organizatorem jeszcze jako ośrodek sportu i rekreacji imprez biegowych, ulicznych i ten półmaraton, który wspominałem sprzed lat, Jakubowy, to był pierwszy, a potem kolejne już były właśnie organizowane właśnie jako biegi terenowe po szutrach, po lasach, dookoła jezior i tak dalej. Natomiast kwintesencją w moim odczuciu, nie tylko w moim, takiego biegu dla takiego święta biegowego jest bieg ulicami miasta. Właśnie trasą, która ma atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. I kiedy można przebiec po drogach, które są na co dzień niedostępne dla biegaczy, czy kiedy można wbiec na Stare Miasto, przebiec się głównymi arteriami. I takie biegi gromadzą setki i tysiące biegaczy w jednym czasie. Mamy miasto stworzone dla biegaczy, dla rowerzystów, dla wszystkich, którzy uprawiają Nordic Walking i przeróżne inne aktywności. To miasto jest po prostu idealne, ale takie wydarzenie jak półmaraton ulicami, głównymi ulicami miasta jest w mieście tylko raz w roku i to jest wyjątkowe święto, kiedy no całe miasto na chwilę koncentruje się właśnie na tym wydarzeniu. I dlatego dążyliśmy do tego, żeby stworzyć wydarzenie biegowe, na które przyjadą nie tylko Olsztynianie, nie tylko najbliżsi tutaj nasi sąsiedzi, ale na które będzie mogła przyjeżdżać cała Polska. A co do trasy, trudności, to panowie lepiej powiedzieć.
3: Ja może tylko powiem w odpowiedzi na to pytanie a propos zawodowców. Jakby pan redaktor przyjrzał się profilowi trasy na przykład maratonu nowojorskiego, to on niewiele odbiega od trasy maratonu olsztyńskiego. Mogę powiedzieć jako uczestnik maratonu nowojorskiego, ale też osoba, która współprojektowała trasę półmaratonu olsztyńskiego. Zawodowcy co do zasady nie patrzą na profil trasy, tylko rywalizują o miejsca i tutaj oczywiście nie będę zapewniał, że jest to trasa na rekord świata, bo nie jest i takich haseł nie będziemy i takiej deklaracji nie będziemy składać w przypadku Olsztyna. Natomiast w żaden sposób nie wypaczy to sensu rywalizacji. Myślę, że nawet dodaje dodatkowego smaczku, dlatego że ta trasa taka bardziej wymagająca spowoduje, że ta rywalizacja też będzie ciekawsza. To na pewno będzie bieg taktyczny dla zawodników, przez co atrakcyjniejszy też dla kibiców, dla widzów. Mówiąc absolutnie wprost, zawodowcy, jak pan redaktor wie, biegają dla nagród finansowych, nie tylko dla miejsc, więc mamy inne formy zachęty dla tych biegaczy. Firma

0: co jest niespotykaną anomalią pogodową, jak na koniec kwietnia. Temperatura stalowała w granicach 0 stopni, padał mocny deszcz z gradem i mieliśmy porwisty wiatr do 95 km na godzinę. W związku z tym siłą rzeczy odczucia zawodników, którzy też nie byli przygotowani na takie złamanie pogody, były negatywne i stąd pojawiły się też negatywne oceny w internecie. Co do organizacji, ja mogę odpowiedzieć wprost. Organizacja takiego biegu przebiegała w sposób zgodny ze sztuką. Trasa była zabezpieczona, bieg wystartował o czasie. Pomiar czasu został wykonany w całości. Zawodnicy wystartowali, dobiegli do mety i zdrowi wrócili do domu. Jeśli chodzi o oczywiście, takie wydarzenia są wydarzeniami wielowymiarowymi i nasze podejście do tego jest oczywiście też wielowymiarowe. Czyli nie koncentrujemy się wyłącznie na biegaczach, ale też dużo uwagi poświęcimy zaanimowaniu trasy, przyciągnięciu kibiców do tej trasy. Stąd też na trasie będą punkty kibicowania. Dużo uwagi poświęcamy generacji Z, czyli 20-latkom. Olsztyn to miasto akademickie. Mamy imprezę towarzyszącą na 5 km, która będzie w sobotę wieczorem. Tutaj w ramach tego biegu też wiele absolutnie unikalnych działań, takich powiedziałbym wręcz pionierskich, dlatego że między innymi w ramach tego biegu będziemy mieli grupę Silent Disco, czyli będziemy mieli osoby, które będą mogły nałożyć sobie słuchawkę i przebiec 5 km słuchając muzyki. Będziemy mieli Date Run, czyli będziemy umożliwiać poprzez różne kolory opasek pokazywanie, kto jest zajęty, a kto jest wolny. Będziemy mieli stanowiska do malowania twarzy brokatem, też urządzenia, które będą powodowały, że ludzie rozbłysną na tym biegu bardziej niż zwykle. Także tych działań jest bardzo dużo. Idziemy z duchem czasu. Myślę, że absolutną nowością jest to, że na przykład z strefy finishera będziemy serwować macze. Jeszcze nie słyszałem o żadnym biegu, który coś takiego organizował. Także zachęcam, żeby śledzić to, co robimy, bo ten bieg jest, ma być inny niż wszystkie. I chcemy, żeby też się wyróżniał poprzez jakość tych działań promocyjnych, poprzez innowacyjność. Bo też, tak jak mieliśmy sposobność rozmawiać z panem prezydentem, to jest chyba nasza wspólny sposób myślenia o tym, żeby postawić na innowacyjność, na nowoczesność, na młodych ludzi i też z taką intencją organizujemy szereg imprez towarzyszących.
1: Tak jak mówiłem, kiedyś się te biegi organizował dawno temu Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiaj mamy współpracowników, wiele prywatnych inicjatyw i jedną z nich był właśnie, no też we współpracy oczywiście z miastem, był właśnie Ukiel Półmaraton, ale Ukiel Półmaraton do końca nie znika, bo zastępuje go nowa jakość, nowy bieg, który bardzo atrakcyjny i o którym za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Drodzy Państwo, półmaraton jest oczywiście takim biegiem najbardziej wymagającym pod różnymi względami, ale Olsztyn buduje się coraz bardziej na mapie biegów w Polsce i dzięki temu możemy się cieszyć bardzo dużym przez cały właściwie sezon biegowy, bardzo dużą ilością tego typu wydarzeń o różnym charakterze. Jedne są bardzo profesjonalne pod kątem sportowym, inne bardziej stawiają na atrakcyjność, rozrywkę i samą przyjemność wyciąganą z biegania, a inne są wydarzeniami, które mają duży charakter na przykład charytatywny i takich biegów też w Olsztynie nie brakuje. Ja pewnie nie wymienię wszystkich po kolei, bo tak dużo ich jest. Zaprosiłem tutaj partnerów naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta, z którymi te biegi od lat są organizowane i którym naprawdę bardzo gorąco dziękuję, bo to tylko dzięki nim, dzięki ich wytrwałości, zaangażowaniu mamy te imprezy biegowe w Olsztynie. A ja tutaj chcę zadeklarować, że będziemy je zawsze wspierać, tak jak dotychczas. I chcemy stworzyć taki olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł sobie zaplanować w Olsztynie, jak ten kalendarz biegowy swój własny zorganizuje. Ja tylko przypomnę, że właściwie to zaczynamy chyba biegiem jakubowym na 10 km. Potem mamy szereg kolejnych biegów przez Zadyszkę, potem trudno będzie wymienić wszystkie, ale jest z nami pan dyrektor z Michelin, który organizuje kilometry pomocy, bieg, imprezę sportową, ale i charytatywną. Za chwilę opowiesz nam o nowym biegu. o co pytał pan redaktor, co za półmaraton jakubowy, bieg, który właśnie

0: organizowaliście wy i który no, cieszył się dużym zainteresowaniem, dużym zainteresowaniem biegaczy, bo był tak, nietypowy jak, tak. Jak na półmaraton, ale nie znikacie, przeistaczacie się. Niektóre imprezy biegowe się zmieniają. Mamy oczywiście bieg niepodległości, mamy o ZSCZ to mówiłem i szereg innych wydarzeń, o których chciałbym, żebyście pokrótce powiedzieli, zapowiedzieli, a ja obiecuję, że będziemy, że na tej podstawie skonstruujemy też olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł znaleźć wydarzenie i imprezę dla siebie.
1: To zanim w szczegółach poproszę panów o opowiedzenie o waszych imprezach, pan dyrektor, usystematyzujmy kalendarz.
2: Tak, ja może jeszcze dwa zdania o historii. Pierwszy taki dobrowolny, otwarty bieg zorganizowaliśmy ponad 20 lat temu. Dobrowolny to mówię taki, że nie biegły w nim dzieci szkolne, które robiły to w czasie lekcji. I w tym pierwszym biegu wzięło udział 11 osób. Więc frekwencja była szalona, de facto więcej było organizatorów niż uczestników. Nie poddawaliśmy się i kolejne biegi trafiliśmy akurat na ten właśnie rozwój popularności. W kolejnych biegach brało tych osób zdecydowanie więcej udział. I pan prezydent wspomniał czy o półmaratonie Jakubowym, czy półmaratonie Ukiel, ale też był bieg, który miał start i metę właśnie w hali Urania, jeszcze poprzedniej starej hali Urania, to był bieg świętojański. Później niestety musieliśmy przenieść się do lasów. Więc te biegi uliczne na wiele lat znikły z ulic miasta. Liczyliśmy na to, że pan prezydent jako aktywny uczestnik, bo praktycznie w każdej naszej imprezie brał udział, przywróci biegi na ulicę i bardzo się cieszymy, że tak się stało. Cieszymy się z półmaratonu, który ma już w nazwie Olsztyn i jakby jest typowym półmaratonem ulicznym, ale też do oprócz tego półmaratonu mnóstwo imprez, bo zaczęliśmy biegiem Jakubowym, ale później była olsztyńska piątka w ramach OBO. Był też, przypomnę, Puchar Europy w triatlonie i Garmin Tour, impreza dla amatorów z ogromnym potencjałem. Kontynuując odpowiedź na pytanie pana redaktora, w miejsce półmaratonu Ukiel, który trochę zatrzymał się w swoim rozwoju, bo trudność trasy powodowała, że bardzo trudno było zbudować większą liczbę uczestników. W związku z tym właśnie wchodzi półmaraton Olsztyn, a w miejsce Ukielu City Ukiel Sunset Run ze startem i metą nad jeziorem Ukiel, ale z bardzo atrakcyjną trasą, o której opowie na pewno Paweł Rutkowski. Bieg też nieprzypadkowo odbywa się dzień przed memoriałem lekkoatletycznym, który dzień później jest w Kortowie, tak żeby te dwie imprezy się wzajemnie promowały, a nie ukrywam, że prowadzimy też starania, żeby uczestnicy największej gwiazdy meetingu lekkoatletycznego pojawiły się właśnie na naszym biegu nocnym Ukiel Sunset Run. Później jeszcze bieg niepodległości, ale po drodze też Warneland. Od wielu lat w Olsztynie bieg długodystansowy na dystansie 50 km. Bieg terenowy, imprezy charytatywne. Mamy kilometry pomocy, ale był bieg o złotą monetę chociażby. Także mnóstwo imprez. Cieszymy się z kolejnej, bo każda impreza sportowa nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że to środowisko biegowe w Olsztynie będzie coraz większe.
3: Przed chwilą na naszej antenie mogliście posłuchać o różnego rodzaju imprezach biegowych w Olsztynie, które będą się odbywały albo które kiedyś się odbywały, a opowiadali nam o tych zawodach między innymi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Jerzy Litwiński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a także człowiek odpowiedzialny za organizację półmaratonu w Olsztynie, czyli dyrektor tego biegu Michał Drelich. Ja jestem Aga Wiśniewska i z tego miejsca zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna już za chwilę na 95.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: I kiedy już mi się wydaje, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, to nagle się okazuje, że dostaję jakiegoś totalnego słowotoku i zaczynam do Was mówić o rzeczach wszelakich, najróżniejszych. Zamiast tak trochę bardziej skupić się na tym, na czym powinnam, czyli na informacjach, które chciałabym Wam przekazać za pomocą moich gości, którzy na 95 się pojawiają w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie teraz Was zapraszam. Aga Wiśniewska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli i którzy już z nami od jakiegoś czasu. czasu są. A co na Was czeka w najbliższych 15 przynajmniej minutach? Otóż jeszcze raz spotkamy się z minister zdrowia, panią Jolantą Sobierańską-Grędą. Mówię znowu, bo ona już kilkukrotnie na naszej antenie w ostatnim czasie się pojawiła w związku ze swoją wizytą w Olsztynie. Była to też okazja dla nas dziennikarzy, żeby podpytać ją m.in. o stan warmińsko-mazurskich szpitali oraz o plany związane z konsolidacją kilku olsztyńskich szpitali, z których miałaby powstać nowa jednostka, a w to wszystko byłby zamieszany też m.in. Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Poza tym pojawi się też Adam Pietrzak, który będzie chciał Wam również dokończyć opowieść o Cietrzewiach, a co jeszcze pojawi się w najbliższym kwadransie, to się okaże, bo znowu widzę, że przegaduje czas. A on przecież z gumy nie jest. Zatem przejdźmy do rzeczy i już teraz na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o między innymi stanie warmińsko-mazurskich szpitali z uwzględnieniem tych olsztyńskich.
5: Zawsze zachęcam do konsolidacji, dlatego że dzisiaj w kraju się takie procesy zadziewają, ale oczywiście tutaj jest potrzebna wola wielu stron. My dzisiaj rozmawiamy o montażu finansowym i o realiach, które mamy dzisiaj na stole. Natomiast termin do składania wniosków konsolidacyjnych upływa z końcem października. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 149 000 000 zł. Już takie sygnały z innych regionów kraju do nas napływają, również podjęte są uchwały w tym zakresie. Więc ja oczywiście mogę zachęcać, natomiast my nie nakazujemy, my wspieramy takie działania w regionach. Decyzje należą ostatecznie do właścicieli szpitali, ale również oczywiście rozmawiamy z regionami na temat chociażby takiego liderowania marszałków w zarządzaniu szpitalami, które należą do samorządów. Myślę, że to będzie jedną z takich części reform, które chcemy zaproponować Komisji Europejskiej, być może pilotaże w województwach, które będą na to gotowe, bo tak jak podkreślam, wiem, że to jest proces, to są często niepopularne decyzje, których pozytywne efekty są widoczne dopiero po 2, 5, 10 latach czasami, natomiast wymagają dużej odwagi i też wizjonerskiego spojrzenia w przyszłość. Zachęcałabym do przeczytania projektu ustawy, który trafił na SKRM. My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty stają, czy zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu. Natomiast faktycznie napływały do nas wnioski w ramach konsultacji społecznych, że należałoby dać dłuższy okres czasu na przygotowanie się szpitali do wdrożenia nowych kontraktów, nowych umów, przejrzenia tego, co pod względem formalno-prawnym w tej chwili jest w szpitalach. Stąd też takie wnioski, które jakby zostały uwzględnione w naszych rozważaniach co do możliwości wydłużenia wejścia w życie ustawy tej dużej, dotyczącej chociażby kapów na wynagrodzenia. Ale myślę, że ostateczne stanowisko wypracujemy wspólnie z Radą Ministrów, wcześniej również podczas SKRM-u, dlatego że ja pamiętam wiele ustaw, które jako zarządzająca szpitalami miałam do wdrożenia w życie i naprawdę wymagało to dużego organizacyjno-prawnego wysiłku, żeby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem. Zresztą myślę, że pan dyrektor również takie momenty w swoim życiu zawodowym przeżywał, więc bardzo mi zależy na tym, żeby te przepisy były skonstruowane w taki sposób, żebyśmy, czy dyrektorzy szpitali, żeby spędzali czas na zarządzaniu, a nie byli wpędzani w spory sądowe. I myślę, że to jest ten moment, w którym tak duża zmiana powinna być przede wszystkim szeroko konsultowana i tutaj też oczywiście SKRM, który jest tym momentem, w którym wszystkie resorty pochylają się nad propozycjami, będzie tym momentem, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jak ostatecznie będzie ten projekt wyglądał. Także reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
3: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. A już teraz na naszej antenie pojawi się Adam Pietrzak, który będzie nam opowiadał o cietrzewiach, których to się sporo urodziło w Spychowskim ośrodku właśnie, w którym pracują nad tym, żeby przywrócić do środowiska naturalnego cietrzewie, tak żeby ich populacja była coraz większa. No i właśnie o tych bardzo niezwykłych, dziwacznych nieco ptakach Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie będzie nam opowiadał.
6: Pomogła tutaj sama biologia cietrzewia. Samice znoszą jaja praktycznie przez cały maj, a pisklęta wypływają się przez cały czerwiec. Dzięki temu młode pojawiają się w różnym czasie i większość tegorocznego przychówku uniknęła najgorszego okresu chłodów i intensywnych opadów. Po około 8 tygodniach od wyklucia młode ptaki są już na tyle rozwinięte, że mogą być przewożone do specjalnych wolier adaptacyjnych znajdujących się w miejscach ich późniejszego wypuszczenia. I tutaj bardzo ważna rzecz. Ptaki nie są po prostu przywożone do lasu i od razu wypuszczane. Przez około 2 miesiące przebywają jeszcze w wolierach adaptacyjnych. W tym czasie poznają otoczenie, przyzwyczajają się do lokalnych warunków i do miejsca, które później ma stać się ich naturalnym środowiskiem. Samo wyhodowanie i wypuszczenie kolejnych cietrzewi to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeżeli chcemy, żeby te ptaki pozostały w naszych lasach i zaczęły się w nich naturalnie rozmnażać, musimy zapewnić im odpowiednie miejsce do życia. Cietrzew potrzebuje specyficznych siedlisk, terenów otwartych i półotwartych, wrzosowisk, borów, błodników, bagien i innych obszarów, w których może znaleźć odpowiedni pokarm, schronienie i miejsca do rozrodu. Dlatego działania leśników obejmują nie tylko hodowlę, ale również odpowiednie kształtowanie siedlisk oraz ograniczenie presji drapieżników. Bardzo ważny jest oczywiście również spokój. Cietrzew to jest ptak wyjątkowo wrażliwy na obecność człowieka. Nadmierna penetracja jego ostoi, częste przechodzenie ludzi, obecność psów czy pojazdów mogą powodować silny stres i wypłaszać ptaki z miejsc, które wybrały do życia. Dlatego w miejscach występowania cietrzewa tak ważne jest ograniczenie ludzkiej obecności i pozostawienie w taką przestrzeni, w której mogą spokojnie żerować, odpoczywać i przede wszystkim się rozmnażać. Nadleśnictwo Spychowo prowadzi te działania w ramach programu czynnej ochrony populacji głuszca i cietrzewia na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3: Jeśli wierzyć mojemu zegarowi, to mamy jeszcze czas na jeden temat, a to znaczy, że teraz jest okazja do tego, żeby przypomnieć Wam o tym, że w Olsztynie przybyło nowych autobusów hybrydowych, kilkanaście nowych sztuk. Już właściwie pewnie pojawia się na naszych olsztyńskich ulicach i obsługuje najczęściej oblegane terasy, a to wszystko w związku z umową, która jest przez miasto realizowana. To też jest element wymiany naszego miejskiego taboru i po raz ostatni zostały zakupione autobusy hybrydowe, ponieważ od tego wszystkiego się odchodzi i od przyszłego roku w zasadzie będą już kupowane tylko autobusy elektryczne. Więcej o tym wszystkim prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
7: Tak, to jest dziś finał tego, co zaczęło się ponad rok temu, czyli dostawa nowych 20 autobusów hybrydowych o podstawowym silniku diesla do naszego MPK. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ raz odmładzamy nasz tabor, inwestujemy w komfort i niezawodność. Bardzo się cieszymy, że w przetargu wyłoniony został polski producent. To też jest bardzo ważna informacja. Transport publiczny, jak Państwo wiedzą, jest dla Olsztyna szczególnie ważny, bo to jest komfort i jakość życia naszych mieszkańców. Niezawodność funkcjonowania to jest podstawa. Najniższe ceny biletów dzisiaj już wśród miast wojewódzkich, jeśli chodzi o bilet okresowy, 30-dniowy. Aplikacje i nowe rozwiązania technologiczne, które mają pozwolić mieszkańcom korzystać z transportu publicznego jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej i załatwiać wszystkie sprawy z domu, a jednocześnie utrzymaliśmy wszystkie rozwiązania, które dotychczas były przyjęte w naszym mieście właśnie dla wygody użytkowników. I będziemy konsekwentnie dalej rozwijać transport publiczny w mieście, bo w przyszłym roku na olsztyńskich ulicach pierwszych 15 autobusów elektrycznych, co będzie bardzo dużą zmianą dla naszego miasta, bo autobusów elektrycznych jeszcze tutaj oprócz testów nie było. To jest bardzo duża zmiana. Te autobusy elektryczne oczywiście są na nas też w jakiś sposób wymuszane, bo miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców mogą już tylko autobusy elektryczne jako nowe autobusy kupować i wprowadzać na swoje ulice, ale my też na szczęście dobrze mamy dobrze wybrane autobusy, bo będą to autobusy też Solarisa, polskiego producenta. A jednocześnie rozbudowujemy infrastrukturę pod kątem transportu publicznego, bo już nie tak dawno widzieliśmy się wszyscy na zajezdni autobusowej przy Sikorskiego, gdzie pokazywaliśmy plany, a właściwie już podpisano umowy i początek inwestycji rozbudowy zajezdni autobusowej i tam właśnie te nowe autobusy elektryczne będą stacjonowały. Także konsekwentnie rok po roku rozbudowujemy i inwestujemy w transport publiczny, ale w każdy aspekt tego transportu publicznego.
8: Sprawują się bardzo dobrze, tak jak wszystkie autobusy Solarisa. No, różnica pomiędzy tymi takimi typowymi autobusami z silnikiem diesla a hybrydami jest taka, że te autobusy nazywane hybrydowymi mają tak zwaną hybrydę miękką, czyli na skutek odzyskiwania energii kinetycznej przy hamowaniu ładowane są baterie o niedużej pojemności i przy przyspieszaniu no jest po pierwsze lepsze przyspieszenie, po drugie zmniejszenie zużycia paliwa. No, zużycie paliwa jest na poziomie mniejsze, na poziomie 3-5%. Jakość autobusów jest również bez zarzutu, komfort, no to oceniają mieszkańcy, ale z głosów pasażerów wiemy, że jest na bardzo wysokim poziomie, sklimatyzowane, ogrzewane, także kierunek jest bardzo dobry, no i tak jak pan prezydent powiedział, najprawdopodobniej w takim dającym się przewidzieć w przyszłości są to ostatnie autobusy napędzane silnikami diesla. No od przyszłego roku już tylko autobusy zeroemisyjne.
3: A prezydentowi Olsztyna Robertowi Szewczykowi towarzyszył Jerzy Roman, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, którego mieliście też okazję przed chwilą usłyszeć. I w tym magazynie reporterów Melo Radia to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście informacji, które dla Was zbieram, na bieżąco przybywa, więc z kolejnymi pojawię się o stałej porze na 95, oczywiście w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję Wam, Anga Wiśniewska. Mówię też do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: Kochani, zrobiło się bardzo poważnie. To już jest któryś raz, kiedy poruszam tematy sportowe w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Cześć, jestem Aga Wiśniewska i sport to nie jest absolutnie mój żywioł, ale tak troszeczkę próbuję się do niego przekonać. I mam wrażenie, że w ogóle została rozpoczęta jakaś taka misja, albo w ogóle spisek przeciwko mnie wszystkich środowisk sportowych w Olsztynie, zwłaszcza tych związanych z bieganiem, żeby zrobić tyle wydarzeń sportowych i właśnie takich dla biegaczy, żebym ja się w końcu do tego przekonała i po prostu zaczęła w końcu ten sport uprawiać. Nie chcę obiecywać, że jest to metoda skuteczna, ale rzeczywiście ziarno niepokoju zostało w moim umyśle zasiane. Kto wie, może na przyszłe lato zbierzemy tego plon. To się okaże. Natomiast was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście zostali ze mną w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna i posłuchali właśnie, jak szeroką gamę tych wydarzeń sportowych i dla biegaczy w naszym mieście mamy. A punktem wyjścia do tych wszystkich rozmów jest zbliżający się PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października, chociaż tak naprawdę kilka imprez towarzyszących będzie już 3 października się w naszym mieście odbywało. I o tym wszystkim opowie nam
9: Michał Drelik, dyrektor PKO Olsztyn Półmaraton.
3: Chciałbym, żeby pan opowiedział nam troszeczkę tak i pokrótce o tej trasie, którą przygotowaliście. No właśnie, jaki był klucz, żeby wybierać trasę, którą przebiegną się uczestnicy półmaratonu w Olsztynie?
9: Planując trasę półmaratonu, tak naprawdę musimy brać pod uwagę bardzo wiele aspektów. Począwszy oczywiście od układu drogowego miasta, tak żeby tego miasta nie sparaliżować bieganiem. Po drugie, musimy brać pod uwagę atrakcyjność tej trasy z punktu widzenia zawodników, bo chcemy, żeby ta trasa przyciągnęła ludzi z Polski i ze świata, żeby chcieli tutaj przyjechać, zobaczyć te najatrakcyjniejsze punkty miasta. Po trzecie, poziom trudności. Wiemy, że Olsztyn jest miastem pagórkowatym, ale myślę, że udało nam się wytyczyć trasę, która no nie będzie nadmiernie trudna dla amatorów i daje możliwość komfortowego pokonania tych 21 km. No i po czwarte, wytyczenie trasy przez takie części miasta, gdzie mamy możliwość zachęcenia mieszkańców do kibicowania, do tego, żeby znaleźli się przy trasie i żeby stworzyli niepowtarzalną atmosferę biegu.
3: To jeszcze poproszę właśnie może o tych atrakcjach dla publiczności, która będzie się temu biegowi przyglądała.
9: Półmaraton to jest wydarzenie wielowątkowe, dlatego, że będą tę imprezę poprzedzały też wydarzenia towarzyszące. Centralnym punktem zawodu będzie hala Urania. Tutaj będzie zlokalizowane biuro zawodów, tutaj będą też imprezy targowe, ale też atrakcje dla mieszkańców. W przededniu biegu wieczorem mamy zaplanowany bieg nocny, PKO bieg nocny na 5 km. Są masą atrakcji przede wszystkim dla generacji Z. Będziemy tutaj testowali absolutnie unikalne formaty jako pierwsi w Polsce. Między innymi zorganizujemy Daytran. Będzie możliwość poznania się w trakcie biegu. Zawodnicy będą mogli pobrać różnego typu kolory opasek i albo dać sygnał pozostałym uczestnikom, że są zajęci lub wolni. Będzie możliwość pomalowania sobie twarzy w takie neonizujące farby, które jeszcze uwydatnią ten bieg. Będziemy mieli silent disco, czyli będziemy mieli grupę, która będzie mogła pobrać słuchawki absolutnie nieodpłatnie i z tymi słuchawkami pokonać 5 km słuchając muzyki i dobrze się przy tym bawiąc. No i oczywiście w niedzielę podczas półmaratonu też wyznaczymy punkty kibicowania, ale też tak zwane fotospoty. To też nowość. Ja mogę tu zdradzić, że na przykład jeden z fotospotów będzie taki punkt, w którym będzie można się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie w lustrze, a w tle będzie panorama Olsztyna.
3: A teraz zapraszam was jeszcze na rozmowę o tym, jakie inne imprezy biegowe u nas w Olsztynie się odbywają, co warto sobie wpisać w kalendarz, co warto śledzić, no i właśnie mieć na to oko też w przyszłym roku.
10: Dzień dobry Państwu. Jestem odpowiedzialny za organizację Olsztyńskiej Piątki w ramach OBO. No i nowej inicjatywy, o której tutaj już panowie wspominali, City Ukiel Sunset Run Olsztyn. Inicjatywa, która zastąpiła półmaraton Ukiel. Jeśli chodzi o OBO, to jest to inicjatywa, która wyjątkowo cieszy, bo to na tę inicjatywę mieszkańcy zagłosowali i chcą, żeby dla nich to zorganizować. Mieszkańcy Olsztyna mają tą inicjatywę za darmo. Krótko mówiąc, mogą zapisać się na bieg, nie płacą, startują. Krótki, fajny bieg, dwa terminy. Jeden już się odbył na wiosnę, teraz drugi będzie we wrześniu. Bardzo fajnie przyjęty i myślę, że w kolejnym roku ta inicjatywa się powtórzy. Jeśli chodzi o Ukiel Sunset Run, jest to projekt, który myślę w taki fajny, kompleksowy sposób pokazuje to, co można w Olsztynie pod względem sportu zrobić. Cieszę się, że mamy aktywnego sportowo prezydenta, bo inaczej rozmawia się na temat sportu z osobą, która nie jest tylko teoretykiem, ale też sama bierze udział w zawodach. W związku z czym tutaj jest fajne zrozumienie tematu i udało nam się bardzo szybko tę inicjatywę wcielić w życie. City Łukiel Sunset Run to jest impreza, która obejmuje biegi na 5 km i na 10. Wbrew pozorom, jak na Olsztyn, jest to szybkie bieganie. Udało nam się stworzyć taką trasę, która jest bardzo szybka, jeśli chodzi o dystans 5 km. Całkiem szybko, jeśli chodzi o 10 km. Łączymy dwa najważniejsze punkty miasta i chyba najbardziej takie oblegane przez naszych mieszkańców, czyli CRS Łukiel i Starówkę. Biegniemy ze strefy startu z Centrum Rekreacyjno-Sportowego Łukiel w stronę ratusza. Tam zawracamy przy Wysokiej Bramie głównymi ulicami, ulicą Warszawską, ulicą Armii Krajowej, Szumana, Sielską. Żadnych tutaj jakichś przejść, udziwnień, dziwnych elementów tras. Po prostu biegniemy główną trasą, tak żeby biegacze mieli pełen komfort startu. Oprócz tego, że jest to ciekawa trasa, szybka jak na Olsztyn, to jest to impreza, która myślę, że łączy w sobie taki typowy obraz tego, jakbyśmy chcieli, żeby w Olsztynie aktywnie spędzić czas. Czyli przyjedźmy na weekend, zacznijmy w piątek rozruchem, przed biegiem, spędźmy atrakcyjny czas w Olsztynie w sobotę do południa, po południu startujemy w naszych zawodach. Kto biega krótko, startuje na piątkę, kto biega dłużej na dychę. Mamy zawody dla dzieci, a w niedzielę zapraszamy wszystkich na naszą partnerską imprezę, czyli na memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego na stadion, żeby zobaczyć, jak profesjonaliści rywalizują na stadionie. Cały jakby plan na weekend jest stworzony po to, żeby docelowo ta impreza mogła się rozwijać. Oczywiście jest to znowu, powiedzmy sobie, jakaś nowa inicjatywa, którą musimy budować. Liczymy to w latach, ale mam nadzieję, że tym razem i pod względem sportowym, i pod względem okołosportowym ta inicjatywa naprawdę dobrze się rozwinie.
11: Witam, Wojciech Szylik. Przedstawiam bieg w imieniu Stowarzyszenia Rotary Olsztyn Warmia. Jest to dość nietypowa impreza na terenie CRS Łukiel, a nietypowa jest dlatego, że po pierwsze jest to sztafeta, a po drugie jest to sztafeta przebierana w motywie. Trochę o biegu. Głównym celem naszego biegu jest integracja społeczeństwa, a także wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na zawodników czeka gorąca rozgrzewka, jak zawsze nad brzegiem jeziora. Profesjonalny pomiar czasu, medale i atrakcje dookoła. Trasa biegu przebiega przez teren CRS Łukiel. Mierzy 1500 metrów na osobę, czyli łącznie mamy do przebiegnięcia około 7777 metrów. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach. Na początku przebiegną dzieci, dwa biegi dziecięce, a później główny bieg, ten sztafetowy.
12: Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Wojlesiński. My od 2015 roku, pracownicy Michelin i mieszkańcy Olsztyna łączą siły nad Łukielem, żeby kupować sprzęt dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. W tym roku chcemy kupić specjalistyczny respirator noworodkowy. My łączymy różne dyscypliny, nie skoncentrujemy się wyłącznie na bieganiu, bo tam i rowerzyści mogą brać udział, i Nordic Walking. Oczywiście bieg główny jest biegiem głównym, ale oprócz tego chyba największe emocje budzi zawsze bieg dzieciaków. I to jest prosto. Przeliczamy kilometry na złotówki, te złotówki dodajemy i szpital ma z tego sprzęt. To jest kolejna edycja, my się nie zatrzymujemy w tym bez względu na upływający czas. Prowadzimy tę imprezę. To jest impreza czysto charytatywna. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo imprez towarzyszących. Dla dzieci, dla młodzieży, strefy bezpieczeństwa. Komenda Wojewódzka Policji współpracuje z nami. Promujemy bezpieczne zachowania na drodze przy okazji. No ale oczywiście głównym celem jest zebranie tych środków dla Szpitala Dziecięcego na zakup kolejnej części wyposażenia placówki.
7: Szanowni Państwo, kalendarz biegowy bardzo bogaty. Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
3: Panie prezydencie, no właśnie, udało się przewrócić takie wydarzenie jak półmaraton w Olsztynie. Podeszliście do tego trochę inaczej. Będzie więcej możliwości na to, żeby zobaczyć też, jak rozległy jest Olsztyn i ile ma atrakcji w międzyczasie.
7: Tak, wracamy z wieloma różnymi wydarzeniami do Olsztyna. Właściwie wracamy, a niektórych nigdy nie było, no bo już wróciła reprezentacja Polski, czy w piłkarzy ręcznych, czy siatkarzy. Bo to buduje tożsamość miasta, to buduje taką dumę z miasta. I wśród tych imprez właśnie pojawia się duża impreza, profesjonalna impreza biegowa, półmaraton. i co jest bardzo ważne, ulicami naszego miasta. To oczywiście stwarza różne niedogodności i wyzwania, ale dlatego też te imprezy są takie ważne, wartościowe i przyciągają setki osób, biegaczy z Polski razem z rodzinami, razem z przyjaciółmi. Olsztyn zaistnieje na tej ogólnopolskiej mapie profesjonalnych biegów i to jest niezwykle cenne, bo oprócz tego aspektu sportowego, rekreacyjnego, mówimy też o takim znaczeniu promocyjnym miasta. Mówimy o rozwoju gospodarczym, o tym, że te osoby przyjadą tutaj dzień wcześniej bardzo często, skorzystają z naszych restauracji, z naszych miejsc, w których można coś zrobić fajnego, spędzić dobrze czas. I to jest w tym wszystkim też bardzo, bardzo ważne. I Olsztyn będzie się przez biegi, przez wydarzenia sportowe coraz bardziej promował. Ja się bardzo z tego cieszę. Obiecałem to w kampanii wyborczej i mamy świetny bieg. Natomiast też w tym momencie bardzo chcę podziękować wszystkim organizatorom, z którymi do tej pory współpracujemy, bo te biegi, które organizowali i organizują, no nadaje naszemu miastu świetny rytm i dzisiaj pokazywaliśmy taki kalendarz biegów w Olsztynie. On już jest naprawdę profesjonalny. Od tych biegów bardzo właśnie dla profesjonalistów, od triatlonu przez półmaraton, po te dla amatorów, tych amatorów z wyższą formą i mniejszą formą. Pojawia się nowy bieg nocny w Olsztynie. To jest niezwykle fajny, który połączy plażę miejską ze Starym Miastem. Po te biegi charytatywne, typowo amatorskie, absolutnie dla każdego. I tych wydarzeń mamy naprawdę dużo. Bardzo często właśnie dzięki inicjatywie partnerów prywatnych, z którymi miasto współpracuje przy organizacji tych wydarzeń. Także Olsztyn stoi biegami.
3: No właśnie, kiedyś się mówiło o Olsztynie, że to jest miasto ogród, no teraz zaczynamy być takim centrum sportowym.
7: Tak, Olsztyn ma aspirację być miejscem z, przynajmniej na mapie regionu, takiego centrum sportu profesjonalnego i amatorskiego. Mamy do tego wszelkie predyspozycje. Mamy świetne obiekty, które cały czas poprawiamy. Przecież nasza nocna dycha będzie właśnie to, o czym rozmawialiśmy, współpracuje z Memoriałem Ludwichowskiego, ale w międzyczasie gra u nas reprezentacja, rozpoczynają się już rozgrywki piłki ręcznej, siatkarzy na najwyższym poziomie. Wraca, a właściwie nigdy go nie było na tym poziomie, futsal, bo Konstrukt Olsztyn rozpoczyna swoje rozgrywki właśnie u nas w Uranii.
3: Dopowiadał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. I spotkaniem z nim kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, ale tak naprawdę się nie żegnam. No, to jest tylko wstęp do tego, żeby Was zaprosić na kolejny kwadrans na 95, a już niebawem kolejni goście, kolejne tematy i kolejne ciekawostki związane z naszym pięknym miastem Olsztynem oraz z jego absolutnie fantastycznymi mieszkańcami, którzy robią absolutnie fenomenalne rzeczy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim tym, którzy słuchają Melo Radia w Olsztynie, tym, którzy już z nami byli i tym, którzy do nas teraz dołączają. Zapraszam Was na program, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali temat pewnych gadających obrazów. Tak, tak, tak, dobrze usłyszeliście. To właśnie takimi rzeczami między innymi zajmuje się Stowarzyszenie Po Jeziorze. Oglądając, a raczej odwiedzając ich stronę i oglądając ją, można tam trafić naprawdę na kilka ciekawostek i kilka postaci, które są oczywiście z naszym miastem i regionem związane. Jedna z takich postaci została ożywiona i właśnie o tej postaci oraz o tym, w jaki sposób się to wszystko wydarzyło, będą opowiadali nasi dzisiejsi goście. Zapraszam.
13: Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Po Jeziorze.
14: Sławomir Ostrowski, członek Stowarzyszenia Po Jeziorze.
3: I Państwo wspólnie stworzyliście taki projekt, który dotyczył Kanta, ale zacznijmy od początku, czyli no właśnie troszeczkę jeszcze gdybyśmy mogli powiedzieć o stowarzyszeniu, o fundacji, czym się Państwo zajmujecie, no i potem dojdziemy właśnie też, jak się ta Wasza szersza współpraca z Panem Sławomirem zaczęła.
13: Jasne. I stowarzyszenie, i fundacja zajmuje się tak szeroko pojętą kulturą. Staramy się dbać o dziedzictwo naszych ziem, staramy się wspomagać ludzi twórczych, i pisarzy, i dziennikarzy, i malarzy. w tych wszystkich działaniach. W ogóle w obrębie naszego stowarzyszenia istnieje chór Collegium Bacalarum, chyba najlepszy w Olsztynie, działając już 35 lat, tak Sławek? Pewnie tak. Mamy taką grupę starszych pań, które tworzą oddział paleta, malują, wystawiają swoje obrazy. Mamy oddział w Dobrym Mieście, który dba o historię i kulturę Dobrego Miasta. W tej wieży bocianiej tam mają wystawy, oprowadzają, są takimi muzealnikami, powiedziałabym. No i oddział Olsztyn, który skupia głównie właśnie o takich dziennikarzy i ludzi twórczych, chcących coś zrobić, którzy są niecierpliwi i bardzo chcą dużo i dobrego zrobić. I dlatego my to robimy, wspomagamy twórców. Oczywiście pomysły wykluwają się w ich głowach, natomiast my staramy się znaleźć pieniądze, staramy się wspomóc, być tutaj taką opoką, gdzie mogą przyjść, mogą rozwiązać te swoje wszystkie problemy. No i pracują, a pan Ostrowski i jego żona Beata Brokowska, no to są nasze gwiazdy. Nikt jak oni nie potrafią dbać o kulturę i robić tego.
3: No i właśnie teraz, panie Sławomirze, chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym ostatnim pana projekcie dotyczącym Kanta. Skąd pomysł w ogóle akurat taki i żeby w takiej formie przedstawić tę postać?
14: W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że dość dziwny, ciekawy sposób odnaleziono obraz, na którym jest Kant. I postanowiliśmy zrobić multimedialną prezentację na temat tego obrazu. Jest taki właśnie obraz powszechnie znany, Kant i jego przyjaciele przy stole, gdzie Kant wspólnie z intelektualistami ówczesnego królewca jedzą obiad i dyskutują o różnych sprawach. To była taka tradycja kantowska. Obraz, który wszyscy powszechnie znamy, właściwie nie istnieje. Ten obraz jest tylko w formie cyfrowej. Ten obraz wisiał na Uniwersytecie w Królewcu. Zaginął albo podczas bombardowań, albo Rosjanie może go po prostu przechwycili. W każdym razie on nie istnieje. I oto w 2020 roku zadzwonił pewien pan Gutowski z Baden z Podwiednia do Towarzystwa Przyjaciół Kanta i Königsberga w Berlinie i on mówi, ja mam ten obraz. Rozmawiała z nim pani Marianna Moderby. Ona jest wiceprezesem tego stowarzyszenia i jednocześnie czterokrotną prawnuczką Roberta Moderbiego, który jest namalowany na tym obrazie z Kantem. I ona mówi mu, wie pan, my takich telefonów mamy dość dużo, bo ten obraz ludzie sobie drukują, powielają, czasem można go kupić na jarmarkach, więc ma pan na pewno jakąś reprodukcję tego obrazu. Ale on się upiera, mówi, że ma jego pradziadkowie mieszkali w Berlinie, ich syn kupił pod Królewcem posiadłość, tam był dworek i w tym dworku wisiał ten obraz. Potem on wrócił do Berlina, zbudował willę. Ten obraz wisiał w tej willi w Berlinie. On zmarł, majątek przejęła siostra, babcia tego pana z Podwiednia. Obraz krążył wraz z rodziną po Niemczech, przeprowadzali się i tak dalej. Krótko mówiąc, on ten obraz odziedziczył. W 2019 roku wyjechał do Baden pod Wiedniem, tam zamieszkał i ten obraz tam wisiał. No i ta pani Moderby mówi, skoro się pan upiera, to proszę wziąć ten obraz, przyjechać, porozmawiamy. Przyjechał do Berlina, i wybuchła sensacja. Jest obraz wcześniej nieznany, też Kant i jego przyjaciele przy stole, przy czym to był obraz, inna wersja tego, który był powszechnie znany. Tamten nie istnieje, ale ten obraz w innej wersji istnieje, jest. No i myśmy jako stowarzyszenie i potem fundacja poprosili towarzystwo o udostępnienie tego obrazu. Oni nam na zasadzie komercyjnej poprzez sprzedaż licencji udostępnili ten obraz i myśmy go wykorzystali w tym projekcie w ten sposób, że powstała multimedialna prezentacja, czyli wszystkie te osoby, które są na tym obrazie, zostały opisane i udźwiękowione w ten sposób, że jak się najedzie i kliknie w poszczególne osoby, to lektor wypowiada się jako ta osoba zaprezentowana na zdjęciu. No i zachęcamy do obejrzenia tej prezentacji, bo nie tylko jest mowa o tych osobach z tego obrazu, ale w ogóle jest szersza prezentacja na temat Kanta, jego dorobku, jego filozofii. Są infografiki, które przybliżają myśl Kanta.
3: Możemy powiedzieć, że dosłownie Państwo ożywiliście ten obraz.
14: Tak, no to wykorzystaliśmy najnowsze technologie, które właśnie w sposób taki interaktywny pozwalają na nowo ten obraz pokazać. Nie jest on taki statyczny, martwy, tylko coś tam się dzieje. Te osoby nie ruszają się, bo nie o to chodziło, ale przynajmniej wypowiadają się. No i to jest takie nowe podejście do twórczości.
3: Więc cały czas możemy po ten obraz gdzieś sięgnąć. Gdzie dokładnie? Gdzie go znajdziemy?
14: Ta prezentacja jest umieszczona w tak zwanej chmurze, czyli w internecie. Dostęp do niej najłatwiej, dotrzeć najłatwiej poprzez wyszukiwarkę albo przez stronę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, na której to stronie jest baner i po kliknięciu on poprowadzi do tej prezentacji. Ta prezentacja jest też o tyle ciekawa, że można ją bez żadnych zobowiązań umiejscowić na swojej stronie. Trzeba po prostu zdjąć kod i umieścić na swojej stronie. W ten sposób osadzamy tę prezentację u siebie. To jest prosta czynność, tak samo prosta jak osadzenie filmu z YouTube'a na swojej stronie. No i zachęcamy szkoły, domy kultury, różne instytucje, żeby tę i inne prezentacje nasze osadzać na stronie. To nie jest link, tylko to jest właśnie osadzenie i to wygląda tak, jakby to było na stronie danej instytucji. Więc w ten sposób można do niej dotrzeć i się z nią zapoznać.
3: Z jakim odzewem to się ze strony społeczeństwa spotkało? Czy ludzie są zainteresowani taką formą zdobywania wiedzy?
14: No Kant jest trudny. Kant jest wręcz niekiedy odpychający. Zapoznać się, zgłębić jego filozofię, to jest duży wysiłek intelektualny. No, ale staraliśmy się właśnie w sposób inny go pokazać. To, że właśnie zaprosili nas, że nas zaproszono na konferencję, to też jest jakimś wyrazem zainteresowania. Podczas tej prezentacji to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Co więcej, myśmy ten obraz jeszcze skopiowali na płótnie i on był wystawiony w formie kopii tego obrazu. Mamy ten obraz skopiowany, można go oglądać. No i to jest dopiero jakby początek obecności tej prezentacji w internecie. Myślę, że z czasem ona będzie zdobywać popularność, bo środowisko kantystów w Polsce i w ogóle na świecie jest duże, zwłaszcza teraz po roku Kanta. I na pewno ta prezentacja będzie oglądana i w Polsce, i za granicą. Mieliśmy taki sygnał, że towarzystwo to współpracy, Towarzystwo Przyjaciół Kanta i Königsberga wykazywało zainteresowanie tą produkcją, ale ponieważ ona jest w języku polskim, to nie bardzo ona im pasuje, no bo Kant mówi tam po polsku.
3: No właśnie, bo może to w takim razie będzie okazja do tego, żeby ten projekt jeszcze rozszerzyć. Może uda się zdobyć jeszcze jakieś środki i właśnie zrobić to w języku niemieckim, może francuskim, angielskim.
14: To byłoby możliwe i nie byłoby takie trudne, bo już jest baza, są fundamenty, ale no wymaga to niestety trochę funduszy, żeby to zrobić w kilku wersjach językowych. To jest duży wysiłek finansowy.
3: To jeszcze na chwileczkę z panem chciałabym porozmawiać, bo tutaj pani prezes powiedziała, że pan jest taką osobą, która ma mnóstwo pomysłów. No to skoro ten kantowski projekt udało się zrealizować, to o czym teraz pan myśli, nad czym pan pracuje?
14: No teraz mamy rok Marii Zientary-Malewskiej. Kończymy projekt podobny. To znaczy pokazujemy Marię Ziętarę Malewską w sposób właśnie internetowy, cyfrowy, multimedialny, interaktywny. W Archiwum Państwowym w Olsztynie jest dużo materiałów dźwiękowych, archiwalnych, gdzie Maria Ziętara się własnym głosem wypowiada na różne tematy i te materiały wykorzystujemy i tworzymy taką prezentację. Wcześniej podobne prezentacje też oparte na materiałach archiwalnych audio robiliśmy na temat Związku Polaków w Niemczech, na temat plebiscytu, na temat Marii Konopnickiej. No jest tych projektów sporo i one właśnie tym się charakteryzują, że wykorzystujemy tam materiały audio, ale też staramy się wykorzystać sztuczną inteligencję i tworzymy filmiki, ożywiamy tę osobę na zdjęciu, ze zdjęcia, podkładamy ścieżkę dźwiękową i powstają takie krótkie formy już wizualne. Na przykład robiliśmy projekt kilka lat temu na temat tajnej misji Mazurów do Paryża na konferencję pokojową po pierwszej wojnie światowej i tam też właśnie na materiałach, zbudowaliśmy to na materiałach dźwiękowych, ożywiliśmy postać Józefa Zapadki, który był tam w tym Paryżu. On opowiada, do tego właśnie jest obraz ruchomy i powstały krótkie filmy. Ma się wrażenie, że ta osoba mówi to do kamery. A ona przecież już nie istnieje.
13: Sławek Ostrowski ożywia historię i to jest fantastyczne i to jest bardzo interesujące, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo czytając książce od historii czy słuchając pani, która opowiada, człowiek sobie tego nie wyobraża, a tu ma prawie żywą osobę, zwłaszcza, że młodzież jest jednak bardziej nastawiona na wizualne bodźce i to jest świetne i świetne pomysły, bo przypomina takie fragmenty z historii naszego regionu, które są interesujące, ale wyszukuje takie perełki i to jest po prostu świetne.
3: Dopowiadała Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Pojezierze działającego w Olsztynie od 1956 roku. To już też naprawdę imponujący kawałek historii. Do tego miejsca z pewnością jeszcze zajrzymy, bo oni też bardzo ciekawe rzeczy po prostu wciąż robią, ale to nie teraz. Teraz będę Was zachęcała do tego, żebyście poddali się muzyce, którą serwuje Wam Melo Radio, między innymi w Olsztynie na falach 95. To już wszystko, co w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna dla Was przygotowałam, a ja jestem Aga Wiśniewska i wrócę do Was szybciej niż myślicie. Zatem do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Melo Radio Olsztyn.
1: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking This with LAOs w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take me back, Ikaigo w Melo Radio tu, weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Melo Radio Olsztyn.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Eben, All of My Love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
16: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
15: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej.

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Leniwa Sandy, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na 4 wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato wyszpana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu Weekend of Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
0: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Po reklamie.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie, siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Allorą do Struma. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już od 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn.
12: No i można powiedzieć, że Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

wstać. Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Meloradiu. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses. We'll be right back.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj.

0: Get Out of My Head i Szeńko od Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię.
0: Bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z rządkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. No mąka, to ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami,
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi również. Z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj,

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Posłuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka. Melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, po Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
18: Ej, nowy, skocz po kawę.
19: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
18: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
2: Wróć do mnie.
19: Załatwimy to w inny sposób.
9: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
18: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
18: Iga, Dudziuk.
19: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na player meloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Access cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Wszyscy już w sali po wczorajszym Melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i 4Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to 4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexha i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo. To Meloradio, to 27 minut po 15. A to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Perfekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

0: Felix Jany i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16, my podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Daddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16. A po 16, oj, też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Fordo punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love, Melo, pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Last Boy w Melo Radio jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No, to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
16: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo Tak podkręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: W Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak po krótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
15: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić. No a coś tam nie.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład. Sokół, Clear Mind i Entlawa i podważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow. No jednym słowem, najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: W Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Felix and the Wise, you close your eyes.
1: I hope you will.
0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

jak Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop,

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobie Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato już pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba!
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Autopromocja.
26: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Olsztyn.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobie Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Konrad Traczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Siadając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB, Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pancake'i na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych zł.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i Nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years i Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Masz legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
0: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn. O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Dzień dobry. Organizacja to nie jest moja mocna strona w tym tygodniu, muszę się do tego przyznać, dlatego też nie do końca wiem, ile w zasadzie mam czasu do zagadania, ponieważ oczywiście przygotowałam dla Was wspaniałe materiały z doskonałymi tematami, które zajmują określoną ilość czasu, a jednak problem polega na tym, że nie wiem do końca, co się pojawi w najbliższych 15 minutach, ale spróbujemy jakoś razem przez to przebrnąć w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie zaprasza Was Aga Wiśniewska. Cześć, to ja właśnie jestem i na pewno w najbliższej minucie pojawi się u nas pan, który będzie opowiadał o nowym nabytku naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Olsztynie. Chodzi o dodatkowe 10 autobusów hybrydowych, które właśnie ten nasz tabor zasiliły. To są jedyne takie autobusy, ostatnie takie autobusy, które się u nas na olsztyńskich ulicach będą pojawiały, ponieważ kolejne będą już tylko autobusami elektrycznymi. Związane jest to wszystko oczywiście ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska. No i chodzi o to, żeby jak najmniej tych pojazdów spalinowych na naszych miejskich ulicach się pojawiało. W takim razie już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych nowych autobusów, które już jeżdżą po olsztyńskich ulicach.
11: Dzień dobry, Makówka Mariusz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.
10: To chciałbym, żebyśmy o tych ostatnich hybrydach, które do Olsztyna trafiły, trochę porozmawiali. No właśnie, czym się charakteryzują te autobusy, poza tym, że są hybrydowe?
11: Ogólnie autobusy charakteryzują się tym, że wyposażone są w wiele systemów bezpieczeństwa, których poprzednie, starsze autobusy nie posiadały. Są one wymagane przepisami unijnymi, które obecnie panują. Między innymi tutaj mogę wymienić czujnik zbliżeniowy, który mierzy odległość od pojazdu poprzedzającego oraz czujnik tutaj zamontowany po prawej stronie pojazdu, on wpływa na bezpieczeństwo w taki sposób, że martwą strefę, martwą pole widzenia w strefie prawej eliminuje zupełnie, sygnalizując kierowcy jakieś zagrożenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
10: Kiedy te autobusy ruszą na olsztyńskie ulice?
11: Autobusy są już gotowe, także myślę, że nawet w dniu dzisiejszym część z nich na pewno opuści teren zajezdni i będzie kursować w ruchu liniowym.
10: To są większe, mniejsze autobusy, takie, które będą obsługiwały te bardziej uczęszczane trasy?
11: Oczywiście, no autobusy nowe zawsze dedykowane są na trasy najbardziej obciążone. Wynika to z samego faktu oszczędności taboru starszego.
10: No właśnie, a jak stary jest teraz nasz tabor, biorąc pod uwagę te nowe autobusy?
11: Ogólnie, nie wliczając nowych autobusów, wiek średni taboru wynosi 14 lat, wliczając te 10 sztuk, które oglądamy dzisiaj, mamy przyjemność prezentować, to 13 lat.
10: A co się stanie z tymi autobusami, kiedy już będziemy musieli zupełnie przejść na elektryczne autobusy?
11: No to, że tak powiem, to będzie stopniowo, to tego nie da się zrobić natychmiast. Te autobusy, które kupiliśmy, prezentujemy dzisiaj, będą służyć wiele lat. Ogólnie życie autobusów trwa około 20 lat w komunikacji miejskiej i myślę, że te autobusy do końca żywota dojeżdżą u nas.
10: Jeszcze jedna rzecz, bo to jest jakby część umowy, którą Państwo już realizujecie, tak?
11: Tak, tutaj jest realizowane prawo opcji, czyli zakup 10 autobusów. W roku ubiegłym kupiliśmy 10 autobusów, z czego 8 było 12-metrowych, 2 autobusy były 18-metrowe. Tutaj konfiguracja jest inna, 6 autobusów jest 12-metrowych i 4 18-metrowe.
10: To już jest koniec tej umowy?
11: Tak, to jest koniec tej umowy.
10: I ile była warta?
11: No bo tam nieco ponad 22 miliony.
10: Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn, był naszym gościem i opowiadał nam o nowych autobusach, a ja nawiązując jeszcze na chwilę do poprzednich naszych spotkań i audycji, chciałabym wam puścić jeszcze jednego gościa, który ma pewne przemyślenia, którymi też się z nami oczywiście podzieli, dotyczącymi trasy przygotowanej na PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października. Mogłyby się pojawić w środowisku biegaczy różne komentarze dotyczące tego, jak ta trasa została zorganizowana, ale mamy też właśnie głos profesjonalisty przy okazji ambasadora tego biegu, Pawła Najmowicza.
12: Ja tutaj tak nawiązując do profilu trasy, na pierwszy rzut oka generalnie może lekko zniechęcić, natomiast przyglądając się dokładnie przebiegowi trasy, jaka będzie podczas olsztyńskiego półmaratonu, warto zwrócić uwagę, że każdy podbieg będzie poprzedzony mocnym zbiegiem i jakby to też pokazuje, że dobrze rozkładając siły, jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę dobre tempo nieraz nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowym biegu, i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów, zbiegów i nie można na tym, na tej trasie nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowym biegu, i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów, zbiegów i nie można na tej trasie nabiegać rekordu życiowego.
10: Dopowiadał ambasador PKO Olsztyn Półmaratonu Paweł Najmowicz. To kochani, wygląda na to, że dwóch z trzech gości mamy już odhaczone. W najbliższych kilkunastu minutach chciałabym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, dokładnie na olsztyński zamek. Tam właśnie spotkałam się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Piotrem Żuchowskim, który opowiada o tym, jak duże przedsięwzięcie przed nimi, czyli naprawdę kompleksowy remont naszego jednego z najwspanialszych zabytków Olsztyna, czyli właśnie Zamku Kapituły Warmińskiej. Co tam się będzie działo? O tym wszystkim już teraz nam pan dyrektor będzie opowiadał.
13: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
10: Panie dyrektorze, przed wami wielkie, wielkie wydarzenie, bo będziecie się remontowali w różnych zakamarkach olsztyńskiego zamku. W związku z tym pewne utrudnienia, ale zacznijmy od początku. No właśnie, co się zmieni?
13: No, my już w tej chwili to nawet nie do końca tak w głowach mamy, co się zmieni, chociaż oczywiście wszystko jest to przygotowane, zaplanowane, przygotowane są projekty. Natomiast, co jest niezwykle istotne, wchodzimy w przedsięwzięcie w zasadzie bez precedensu, ponieważ siedzibę Muzeum Warmii i Mazur, czyli miejsce, w którym ta siedziba znajduje się od 80

lat będziemy musieli wypróżnić. W sensie takim, że musimy wyprowadzić i wszystkich pracowników, i wszystkie obiekty, tak, by oddać plac budowy i pomieszczenia będą puste. To jest około 60 pracowników zlokalizowanych, no i oczywiście wszystkie sale wystawowe. Powiem Państwu, że jak ktoś się w życiu raz przeprowadzał, to mniej więcej wie, o czym mówię, bo przez 80 lat naprawdę tu się nazbierało różnych rzeczy. My planowaliśmy, byliśmy przekonani, że uda nam się zdobyć te środki, inwestycje na kilka lat do przodu. Od kilku lat uprzątamy wszelkie zakamarki możliwe i ciągle nie widać końca, żebyście Państwo wiedzieli. Kontenery wyjeżdżają, a my ciągle sprzątamy, no bo zawsze przez te 80 lat coś się miało przydać na potem, a potem się tak przydało, jak się przydało. Więc to jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę bardzo poważna operacja, ponieważ trzeba rozmieścić pracowników poza muzeum, trzeba te obiekty polokalizować. Mamy to zaplanowane, przygotowujemy to i będziemy przenosili tymczasową siedzibę muzeum, nie wszystkich pracowników, bo 20 kilku najważniejszych pracowników do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, czyli po sąsiedzku, no bo oczywiście ja chcę mieć oko i patrzenie na to, co się będzie na zamku działo. Naprawdę mówimy o wielkiej operacji, mówię o tym, bo po prostu muzeum będzie zamknięte, tu będzie potężna inwestycja i na pewno do końca 29 roku, a myślę, że jeszcze zahaczy to o 30 rok, bo trzeba będzie z powrotem, trzeba się wprowadzić, otworzyć wszystkie ekspozycje, także to jest tak, mówimy naprawdę o totalnym wydarzeniu. No rzeczywiście wydarzenie jest konieczne, znaczy remont jest konieczny z kilku powodów. Zamek wymaga totalnego konserwatorskiego wejścia. Jak Państwo wiecie, pewne rzeczy zostały w międzyczasie zrobione, bo są pokryte dachy gotyckie, krużganek, łącznik. Zakonserwowaliśmy wnętrze krużganka, dziedziniec ogarnęliśmy z grubsza, tak żeby to wyglądało, że jednak są tutaj gospodarze, ale naprawdę tu musi być wejście takie totalne i te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum, chcę to głośno powiedzieć. Do tego będą zmieniane media, elektryka. Jak ktoś wie, co to znaczy, no to elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione, podłogi, więc to część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie, to nie jest tak, no wiemy dobrze, że w pewnym momencie następuje erozja ściany, trzeba to uzupełniać i tak dalej. To jest jedno, także tu mógłbym bardzo długo opisywać. Bardzo ważnym elementem będzie wyprowadzenie z samego budynku, zamku, muzeum i wybudowanie nowej biblioteki. Tu mówimy o wydarzeniu takim, które w obszarze tak zwanej doktryny konserwatorskiej jest niezwykle istotne, czyli projekt biblioteki powstał tak, żeby nie ingerował, nie konkurował z otoczeniem gotyckim, tylko żeby to uzupełniał. To będzie biblioteka, która będzie miała pokrycie granitowe, no więc żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, jak czuwaliśmy, żeby ta architektura nie konkurowała w żaden sposób i nie zepsuła nam ekspozycji na zamek olsztyński. Ale najważniejsza wiadomość. Przystosowujemy w końcu zamek do funkcji muzealnych. Tutaj było muzeum, ale żebyście Państwo wiedzieli, że w okresie międzywojennym, a potem po 1945 roku w zasadzie wielkich działań architektoniczno-przystosowawczych nie było prowadzonych. To nie jest proste, bo takie rzeczy trzeba zrobić kompleksowo. Na czym to polega? Będzie inne wejście. Właśnie bibliotekę po to wyprowadzamy, żeby w miejscu, gdzie jest teraz biblioteka, żeby zrobić wejście, ale tam, gdzie jest biblioteka, też będzie foyer z prawdziwego zdarzenia, szatnie z prawdziwego zdarzenia i łazienki z prawdziwego zdarzenia. To jest jedno. Drugie. W takim sposób, na ile to jest możliwe, dostosowujemy zamek dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby ponad nami jest tablica kopernikowska, najważniejsze miejsce w zamku. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby tu osoba niepełnosprawna na wózku dotarła. Będzie mogła dotrzeć tutaj. Natomiast w części południowej zamku, która dzisiaj jest częścią, no tam są warsztaty, żebyście widzieli, nasza stolarnia cały czas w garażach tak zwanych, no a pracownicy w tej części pracują. Tam będzie ekspozycja i tam będzie winda, więc będzie można dotrzeć poprzez tą windę po prostu do najważniejszych ekspozycji. Naprawdę to dostosowanie, przemyślenie, żeby tu w końcu zwiedzający czuł się w miarę komfortowo. Mówię o obiekcie, którego nie możemy zniszczyć. My musimy to zrobić w zamku wyjątkowej klasy, w pomniku historii.
w końcu będzie tak, że będzie tu się można inaczej poruszać, zapewniam, że zwiedzający poczują się dużo bardziej komfortowo. To jest niezwykle istotne. No i tak, żeby domknąć, będą trzy nowe wystawy stałe, o których ja tylko myślałem, ja o tych myślałem od początku, że one się powinny w jakiś sposób pojawić. Ja przypominam, że jestem dyrektorem 9 lat i pomimo wielu zmian, które się pojawiły, przecież robiliśmy Zamek w Wisbarku Warmińskim, robiliśmy Muzeum Górnych w Morągu, cały czas myślałem, jak domknąć Olsztyn, który jest po prostu obiektem wyjątkowym. Przede wszystkim właśnie w tej części, o której mówię, południowej, która dzisiaj jest nieekspozycyjna, będzie wystawa poświęcona kapitule warmińskiej i diecezji warmińskiej. My wszyscy mówimy, że Mikołaj Kopernik był kanonikiem, był członkiem kapituły warmińskiej. Kto to wie dzisiaj, co to była kapituła? Nikt nie ma pojęcia. Historycy nie wiedzą, co to była kapituła. Ale naprawdę można to w bardzo ładny sposób wytłumaczyć i wtedy ten cały kontekst zrozumieć. I przypomnieć, że Kopernik był tutaj w czasach, kiedy Warmia właśnie jako wyodrębniona część, w której zarządzała kapituła i biskup, była integralną częścią Rzeczypospolitej, taką samą jak Małopolska, Mazowsze i tak dalej. Więc na tej wystawie to po prostu opowiemy. Opowiemy, jak to funkcjonowało w sensie administracyjnym, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że kapituła była właścicielem feudalnym, takim samym, jak sobie wyobrażamy szlachcica, który, prawda, kapituła była takim samym właścicielem feudalnym. Dlaczego miała pieniądze i tak dobrze funkcjonowała? To będzie jedna wystawa. Druga wystawa, której tak naprawdę nie mamy w takim zakresie w całym województwie, to jest prehistoria. Otworzymy piwnice. W części północnej zamku są fantastyczne piwnice, tylko trzeba je dostosować, żeby mogły tam osoby zwiedzające wejść. I w tych piwnicach będzie prehistoria. Czyli opowiemy o plemionach pruskich, a nawet wcześniej, co się przed plemionami pruskimi na tych terenach działo. Bo my najczęściej opowiadamy o czasach tak zwanych krzyżackich, czyli zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka jest pełna nazwa krzyżaków. A co było wcześniej, to tam coś było, jakieś plemiona. Opowiemy o tym. Ta historia tych ziem jest niezwykła.

0: tą ekspozycję i powiemy, co jest tutaj niezwykle wartościowe, bo ja tylko przypominam, że mówimy o obiekcie, który jest dzisiaj wpisany na listę pomników historii prezydenta, czyli znajduje się wśród tych 100, dzisiaj tam 40 najważniejszych obiektów Rzeczypospolitej i obiekcie, który od piwnic po więźbę dachową jest obiektem oryginalnym po prostu, gotyckim, 14-15-wiecznym, oczywiście z częścią barokową, którą też będziemy remontowali i też będziemy ją konserwowali, ale jest to naprawdę obiekt o wyjątkowym znaczeniu, już nie mówiąc o tym, że obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym.
1: Ale oczywiście to nie wszystko, co mam dla Was w tym temacie przygotowane, ponieważ jeśli zostaniecie z 90...
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melora.
1: Dzień dobry. Organizacja to nie jest moja mocna strona w tym tygodniu, muszę się do tego przyznać, dlatego też nie do końca wiem, ile w zasadzie mam czasu do zagadania, ponieważ oczywiście przygotowałam dla Was wspaniałe materiały z doskonałymi tematami, które zajmują określoną ilość czasu, a jednak problem polega na tym, że nie wiem do końca, co się pojawi w najbliższych 15 minutach, ale spróbujemy jakoś razem przez to przebrnąć w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie zaprasza Was Aga Wiśniewska. Cześć, to ja właśnie jestem i na pewno w najbliższej minucie pojawi się u nas pan, który będzie opowiadał o nowym nabytku naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Olsztynie. Chodzi o dodatkowe 10 autobusów hybrydowych, które właśnie ten nasz tabor zasiliły. To są jedyne takie autobusy, ostatnie, nie jedyne, ale ostatnie takie autobusy, które się u nas na olsztyńskich ulicach będą pojawiały, ponieważ kolejne będą już tylko autobusami elektrycznymi. Związane jest to wszystko oczywiście ze zmianami dotyczącymi ochrony środowiska. No i chodzi o to, żeby jak najmniej tych pojazdów spalinowych na naszych miejskich ulicach się pojawiało. W takim razie już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania szczegółowych informacji dotyczących właśnie tych nowych autobusów, które już jeżdżą po olsztyńskich ulicach.
3: Dzień dobry, Makówka Mariusz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie.
1: To chciałbym, żebyśmy o tych ostatnich hybrydach, które do Olsztyna trafiły, trochę porozmawiali. No właśnie, czym się charakteryzują te autobusy, poza tym, że są hybrydowe?
3: Ogólnie autobusy charakteryzują się tym, że wyposażone są w wiele systemów bezpieczeństwa, których poprzednie, starsze autobusy nie posiadały. Są one wymagane przepisami unijnymi, które obecnie panują. Między innymi tutaj mogę wymienić czujnik zbliżeniowy, który mierzy odległość od pojazdu poprzedzającego oraz czujnik tutaj zamontowany po prawej stronie pojazdu. On wpływa na bezpieczeństwo w taki sposób, że martwą pole widzenia w strefie prawej eliminuje zupełnie, sygnalizując kierowcy jakieś zagrożenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
1: Kiedy te autobusy ruszą na olsztyńskie ulice?
3: Autobusy są już gotowe, także myślę, że nawet w dniu dzisiejszym część z nich na pewno opuści teren zajezdni i będzie kursować w ruchu liniowym.
1: To są większe, mniejsze autobusy, takie, które będą obsługiwały te bardziej uczęszczane trasy?
3: Oczywiście, no autobusy nowe zawsze dedykowane są na trasy najbardziej obciążone. Wynika to z samego faktu oszczędności taboru starszego.
1: No właśnie, a jak stary jest teraz nasz tabor, biorąc pod uwagę te nowe autobusy?
3: Ogólnie, nie wliczając nowych autobusów, wiek średni taboru wynosi 14 lat, wliczając te 10 sztuk, które oglądamy dzisiaj, mamy przyjemność prezentować, to 13 lat.
1: A co się stanie z tymi autobusami, kiedy już będziemy musieli zupełnie przejść na elektryczne autobusy?
3: No to, że tak powiem, to będzie stopniowo, to tego nie da się zrobić natychmiast. Te autobusy, które kupiliśmy, prezentujemy dzisiaj, będą służyć wiele lat. Ogólnie życie autobusów trwa około 20 lat w komunikacji miejskiej i myślę, że te autobusy do końca żywota dojeżdżą u nas.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo to jest jakby część umowy, którą Państwo już realizujecie, tak?
3: Tak, tutaj jest realizowane prawo opcji, czyli zakup 10 autobusów. W roku ubiegłym kupiliśmy 10 autobusów, z czego 8 było 12-metrowych, 2 autobusy były 18-metrowe. Tutaj konfiguracja jest inna. 6 autobusów jest 12-metrowych i 4 18-metrowe.
1: To już jest koniec tej umowy?
3: Tak, to jest koniec tej umowy.
1: Ile była warta?
3: No tam nieco ponad 22 miliony.
1: Mariusz Makówka, rzecznik PK Olsztyn, był naszym gościem i opowiadał nam o nowych autobusach, a ja nawiązując jeszcze na chwilę do poprzednich naszych spotkań i audycji, chciałabym Wam puścić jeszcze jednego gościa, który ma pewne przemyślenia, którymi też się z nami oczywiście podzieli, dotyczącymi trasy przygotowanej na PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października. Mogłyby się pojawić w środowisku biegaczy różne komentarze dotyczące tego, jak ta trasa została zorganizowana, ale mamy też właśnie głos profesjonalisty przy okazji ambasadora tego biegu, Pawła Najmowicza.
4: Ja tutaj tak nawiązując do profilu trasy, na pierwszy rzut oka generalnie może lekko zniechęcić, natomiast przyglądając się dokładnie przebiegowi trasy, jaka będzie podczas olsztyńskiego półmaratonu, warto zwrócić uwagę, że każdy

0: każdy podbieg będzie poprzedzony mocnym zbiegiem i jakby to też pokazuje, że dobrze rozkładając siły jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę dobre tempo. Nieraz na takich trasach biegałem i wynik końcowy naprawdę wiele osób może zaskoczyć, a nawet uważam, że wiele osób jest w stanie na tej trasie poprawić swój rekord życiowy. Ja swój rekord życiowy mogę śmiało powiedzieć, że mam nabiegany właśnie na biegu Ukiel, crossowym biegu i jest to mój na ten moment najszybszy bieg, także to nie jest jakby wytyczne, że będzie dużo podbiegów zbiegów i nie można na tej trasie nabiegać rekordu życiowego.
1: Dopowiadał ambasador PKO Olsztyn Półmaratonu Paweł Najmowicz. To kochani, wygląda na to, że dwóch z trzech gości mamy już odhaczone. W najbliższych kilkunastu minutach chciałbym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, dokładnie na Olsztyński Zamek. Tam właśnie spotkałam się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Piotrem Żuchowskim, który opowiada o tym, jak duże przedsięwzięcie przed nimi, czyli naprawdę kompleksowy remont naszego jednego z najwspanialszych zabytków Olsztyna, czyli właśnie Zamku Kapituły Warmińskiej. Co tam się będzie działo? O tym wszystkim już teraz nam pan dyrektor będzie opowiadał.
2: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
1: Panie dyrektorze, przed wami wielkie, wielkie wydarzenie, bo będziecie się remontowali w różnych zakamarkach Olsztyńskiego Zamku. W związku z tym pewne utrudnienia, ale zacznijmy od początku. No właśnie, co się zmieni?
2: No, my już w tej chwili to nawet nie do końca tak w głowach mamy, co się zmieni, chociaż oczywiście wszystko jest to przygotowane, zaplanowane, przygotowane są projekty. Natomiast, co jest niezwykle istotne, wchodzimy w przedsięwzięcie w zasadzie bez precedensu, ponieważ siedzimy Muzeum Warmii i Mazur, czyli miejsce, w którym ta siedziba znajduje się od 80 lat, będziemy musieli wypróżnić. W sensie takim, że musimy wyprowadzić i wszystkich pracowników, i wszystkie obiekty, tak, by oddać plac budowy i pomieszczenia będą puste. To jest około 60 pracowników zlokalizowanych, no i oczywiście wszystkie sale wystawowe. Powiem Państwu, że jak ktoś się w życiu raz przeprowadzał, to mniej więcej wie, o czym mówię, bo przez 80 lat naprawdę tu się nazbierało różnych rzeczy. My planowaliśmy, byliśmy przekonani, że uda nam się zdobyć te środki, inwestycje na kilka lat do przodu. Od kilku lat uprzątamy wszelkie zakamarki możliwe i ciągle nie widać końca, żebyście Państwo wiedzieli. Kontenery wyjeżdżają, a my ciągle sprzątamy, no bo zawsze przez te 80 lat coś się miało przydać na potem, a potem się tak przydało, jak się przydało. Więc to jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę bardzo poważna operacja, ponieważ trzeba rozmieścić pracowników poza muzeum, trzeba te obiekty polokalizować. Mamy to zaplanowane, przygotowujemy to i będziemy przenosili tymczasową siedzibę muzeum, nie wszystkich pracowników, bo 20 kilku najważniejszych pracowników do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, czyli po sąsiedzku, no bo oczywiście ja chcę mieć oko i patrzenie na to, co się będzie na zamku działo. Naprawdę mówimy o wielkiej operacji, mówię o tym, bo po prostu muzeum będzie zamknięte, tu będzie potężna inwestycja i na pewno do końca 29 roku, a myślę, że jeszcze zahaczy to o 30 rok, bo trzeba będzie z powrotem, trzeba się wprowadzić, otworzyć wszystkie ekspozycje, także to jest naprawdę o totalnym wydarzeniu. No rzeczywiście wydarzenie jest konieczne, znaczy remont jest konieczny z kilku powodów. Zamek wymaga totalnego konserwatorskiego wejścia. Jak Państwo wiecie, pewne rzeczy zostały w międzyczasie zrobione, bo są pokryte dachy gotyckie, krużganek, łącznik. Zakonserwowaliśmy wnętrze krużganka, dziedziniec ogarnęliśmy z grubsza, tak żeby to wyglądało, że jednak są tutaj gospodarze, ale naprawdę tu musi być wejście takie totalne i te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum, chcę to głośno powiedzieć. Do tego będą zmieniane media, elektryczne. Jak ktoś wie, co to znaczy, no to elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione, podłogi, więc to część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie, to nie jest tak, no wiemy dobrze, że w pewnym momencie następuje erozja ściany, trzeba to uzupełniać i tak dalej. To jest jedno, także tu mógłbym bardzo długo opisywać. Bardzo ważnym elementem będzie wyprowadzenie z samego budynku zamku muzeum i wybudowanie nowej biblioteki. Tu mówimy o wydarzeniu takim, które w obszarze tak zwanej doktryny konserwatorskiej niezwykle istotne, czyli projekt biblioteki powstał tak, żeby nie ingerował, nie konkurował z otoczeniem gotyckim, tylko żeby to uzupełniał. to będzie biblioteka, która będzie miała pokrycie granitowe. No więc, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, jak czuwaliśmy, żeby ta architektura nie konkurowała w żaden sposób i nie zepsuła nam ekspozycji na zamek olsztyński. Ale najważniejsza wiadomość. Przystosowujemy w końcu zamek do funkcji muzealnych. Tutaj było muzeum, ale żebyście Państwo wiedzieli, że w okresie międzywojennym, a potem po 1945 roku w zasadzie wielkich działań architektoniczno-przystosowawczych nie było prowadzonych. To nie jest proste, bo takie rzeczy trzeba zrobić kompleksowo. Na czym to polega? Będzie inne wejście. Właśnie bibliotekę po to wyprowadzamy, żeby w miejscu, gdzie jest teraz biblioteka, żeby zrobić wejście, ale tam, gdzie jest biblioteka, też będzie foyer z prawdziwego zdarzenia, szatnie z prawdziwego zdarzenia i łazienki z prawdziwego zdarzenia. To jest jedno. Drugie. W takim sposób, na ile to jest możliwe, dostosowujemy zamek dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby... Ponad nami jest tablica kopernikowska, najważniejsze miejsce w zamku. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby tu osoba niepełnosprawna na wózku dotarła. Będzie mogła dotrzeć tutaj. Natomiast w części południowej zamku, która dzisiaj jest częścią... No, tam są warsztaty, żebyście widzieli. Nasza stolarnia cały czas w garażach tak zwanych, no a pracownicy w tej części pracują. Tam będzie ekspozycja i tam będzie winda, więc będzie można dotrzeć poprzez tą windę po prostu do najważniejszych ekspozycji. Naprawdę to dostosowanie, przemyślenie, żeby tu w końcu zwiedzający czuł się w miarę komfortowo. Mówię o obiekcie, którego nie możemy zniszczyć. My musimy to zrobić w zamku wyjątkowej klasy, w pomniku historii. W końcu będzie tak, że będzie tu się można inaczej poruszać. Zapewniam, że zwiedzający poczują się dużo bardziej komfortowo. To jest niezwykle istotne. No i tak, żeby domknąć, będą trzy nowe wystawy stałe, o których ja o tych myślałem od początku, że one się powinny w jakiś sposób pojawić. Ja przypominam, że jestem dyrektorem 9 lat i pomimo wielu zmian, które się pojawiły, przecież robiliśmy zamek Lisbarku w Armińskim, robiliśmy Muzeum Prus Górnych w Morągu, cały czas myślałem, jak domknąć Olsztyn, który jest po prostu obiektem wyjątkowym. Przede wszystkim właśnie w tej części, o której mówię, południowej, która dzisiaj jest nieekspozycyjna, będzie wystawa poświęcona kapitule warmińskiej i diecezji warmińskiej. My wszyscy mówimy, że Mikołaj Kopernik był kanonikiem, był członkiem kapituły warmińskiej. Kto to wie dzisiaj, co to była kapituła? Nikt nie ma pojęcia. Historycy nie wiedzą, co to była kapituła. A naprawdę można to w bardzo ładny sposób wytłumaczyć i wtedy ten cały kontekst zrozumieć i przypomnieć, że Kopernik był tutaj w czasach, kiedy Warmia właśnie jako wyodrębniona część, w której zarządzała kapituła i biskup, była integralną częścią Rzeczypospolitej, taką samą jak Małopolska, Mazowsze i tak dalej. Więc na tej wystawie to po prostu opowiemy. Opowiemy, jak to funkcjonowało w sensie administracyjnym, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że kapituła była właścicielem feudalnym, takim samym, jak sobie wyobrażamy szlachcica, który, prawda, kapituła była takim samym właścicielem feudalnym. Dlaczego miała pieniądze i tak dobrze funkcjonowała? To będzie jedna wystawa. Druga wystawa, której tak naprawdę nie mamy w takim zakresie w całym województwie, to jest prehistoria. Mhm. Otworzymy piwnice. W części północnej zamku są fantastyczne piwnice, tylko trzeba je dostosować, żeby mogły tam osoby zwiedzające wejść. I w tych piwnicach będzie prehistoria. Czyli opowiemy o plemionach pruskich, a nawet wcześniej, co się przed plemionami pruskimi na tych terenach działo. Bo my najczęściej opowiadamy o czasach tak zwanych krzyżackich, czyli zakonie Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka jest pełna nazwa krzyżaków. A co było wcześniej, to tam coś były, jakieś plemiona. Opowiemy o tym. Ta historia tych ziem jest niezwykle ciekawa. Ona ma kontynuację, jak wiemy, nazwa Warmia jest z języka pruskiego, czyli plemię Warmów tutaj było i tak dalej. My to opowiemy. No i trzecia wystawa, ona będzie w tej części południowej, tam gdzie mamy hurdycję, bo opowiemy trochę o historii, o tym, jak takie zamki powstawały, jak to budowano. To też jest dzisiaj, jak to powstawało, dlaczego tak powstawało, czemu to służyło. No trochę o tym zamku opowiemy. My opowiadamy o tym zamku, kiedy oprowadzamy, ale ekspozycji nie mamy. A pokażemy tą ekspozycję i powiemy, co jest tutaj niezwykle wartościowe, bo ja tylko przypominam, że mówimy o obiekcie, który jest dzisiaj wpisany na listę pomników historii prezydenta, czyli znajduje się wśród tych 100, dzisiaj tam 40 najważniejszych obiektów Rzeczypospolitej i obiekcie, który od piwnic po więź bedachową jest obiektem oryginalnym po prostu, gotyckim. XIV-XV-wiecznym, oczywiście z częścią barokową, którą też będziemy remontowali i też będziemy ją konserwowali, ale jest to naprawdę obiekt o wyjątkowym znaczeniu, już nie mówiąc o tym, że obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym.
1: Ale oczywiście to nie wszystko, co mam dla Was w tym temacie przygotowane, ponieważ jeśli zostaniecie z 95, to już za chwilę dowiecie się też, jak przebiegły kolejne etapy, czyli właśnie ogłoszenie przetargu i będziemy mogli się też dowiedzieć, ile firm się do tego przetargu na wykonanie prac remontowych na Olsztyńskim Zamku zgłosiło. Więc zachęcam Was do tego, żebyście z nami i z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna zostali.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, w jesień w Olsztynie. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym będziemy się dzisiaj rozwodzili, ale oczywiście tylko nad różnego rodzaju tematami, a nie tak w życiu prywatnym. Tam, mam nadzieję, wszystko u Was w porządku. Miłość kwitnie, a nawet jeśli nie taka relacyjna, to chociażby... No właśnie, to wciąż relacja. Miłość do siebie też jest bardzo ważna w każdym razie. Kochani, o tej miłości też będzie trochę dzisiaj na naszej antenie, ale nie w takim bardzo dosłownym i też niekoniecznie w romantycznym znaczeniu, ale o różnych jej obliczach przecież można by długo dywagować i na przykład o miłości do zwierząt. Też na naszej antenie znajdzie się parę słów. I to jest chyba dobry moment na to, żeby Wam delikatnie podpowiedzieć, na jaki temat już za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiali. Otóż pojawiła się historia pewnego niezwykłego lisa, który po prostu ma na imię Lis, bo to bardzo piękne imię, zresztą jak za chwilę usłyszycie. Ewa Rumińska to z Fundacji Alba potwierdza. No i co z tym lisem? Okazuje się, że do ośrodka przygotowanego do rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie trafił właśnie taki przeuroczy rudzielec. Dobra wiadomość jest taka, że to bardzo sympatyczny był mieszkaniec. Zła jest taka, że niestety trafił tam dlatego, że potrzebował pomocy człowieka. Potrzebował tej pomocy dlatego, że inny człowiek mu zrobił krzywdę. Słodki lisek wpadł we wnyki w gminie Purda. I przez długi czas nie było wiadomo, co z tym faktem zrobić. Lisa próbowali odłowić, potem było trzeba ustalić, kto ma to zrobić, jak to zrobić, jeszcze tak, żeby mu przy okazji bardziej nie zaszkodzić. Zresztą za chwileczkę usłyszycie szczegóły, jak to wszystko przebiegało. Finalnie lis trafił do ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie, tak jak już wspomniałam, i tam otrzymał profesjonalną pomoc. Finalnie historia skończyła oczywiście się dobrze i lis wrócił na wolność. Ale zanim mogło się to wydarzyć, potrzebował pomocy trzech wspaniałych kobiet, które już teraz pojawią się na naszej antenie. I między innymi właśnie weterynarz Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i przy okazji prowadząca ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Buchwałcie podpowie nam, czy to był cud, że tego lisa udało się uratować?
4: To nie był cud, tylko dwie panie, które go przywiozły po prostu, które przez miesiąc czasu próbowały go łapać i w końcu im się to udało i przywiozły go tutaj, no, żeby zrobić porządek z tym, co tam się działo u niego. No, podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka, który tak naprawdę widać było, że ten drut opasał lisa już dobrych kilka tygodni. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół, ponieważ wnyk był tak zakręcony, że ta część, która jest tą ostateczną sprężynką na końcu, była tuż koło kręgosłupa. W związku z tym no, przeszedł zabieg operacyjny, a potem rekonwalescencja w wolierze dla ptaków, co miało bardzo dobre konsekwencje dla lisa, gorsze dla woliery. No i w tej chwili już jest gotowy do wypuszczenia, rany są zagojone, szwy są powyciągane, wszystko jest już gotowe, żeby lis wracał na wolność.
5: Czyli można było powiedzieć, że opieka była ciężka?
4: Ten lis tak naprawdę, no oczywiście wszystkie lisy w ogóle są cudnymi stworzeniami, ale ten w związku z faktem, że go dziewczyny przez ileś czasu próbowały łapać i myślę, że po to, żeby go złapać, go podkarmiały, on już tak stanowczo przyzwyczaił się do ludzi. To jest młody osobnik, w związku z tym no jest przecudnym stworem oczywiście, o niezwykle intensywnym zapachu. Cały nasz szpital dla ptaków w tej chwili pachnie lisem, pachnie śmierdzi lisem. W związku z tym, no powiem tak, to jest sytuacja dla nas niekomfortowa pod tym względem, że nasz ośrodek jest przystosowany do leczenia ptaków i zarówno wszystko to, co robimy, jak i infrastruktura jest przystosowana dla ptaków. W związku z tym lis jest tutaj takim dosyć zjawiskiem niekoniecznie dziwnym. Tak jak mówię, no też woliery, które mamy, nie są przystosowane do dużych, no, do drapieżników, ssaków, to, ponieważ on sobie z tą wolierą już zdążył prawie poradzić. Ale no, to była dla nas taka bardzo ciekawa przygoda. Poza tym cudownie, że udało się go z tego wyciągnąć, bo naprawdę niesamowite, jak ten stwór tam wytrzymał, przeżył i jakoś sobie poradził. I jego organizm, zresztą niezwykle silny, który po prostu otorwił ten wnyk całkowicie, to jest coś niesamowitego. Z jednej strony dobrze, że ten wnyk wystawał chociaż trochę, bo można by było w gruncie rzeczy nie zauważyć, co tam się zadziało, tak? On go opasał po prostu w pasie, można powiedzieć, tak? O, był zaciśnięty wokół pasa, od kręgosłupa przez brzuch, także no, ciężka sprawa, naprawdę musiał się zwierzak straszliwie wymęczyć przez długi, długi czas. Wjedziemy go w miejsce, w którym został znaleziony, bo tam on zna ten teren, to jest jego teren i myślę, że na pewno będą go monitorować osoby, które go przywiozły, bo tam z pewnością będą chciały widzieć, jak sobie radzi. Także podejrzewam, że będzie na oku jeszcze długi czas.
6: Dorota Pietras, wolontariuszka w schronisku dla zwierząt w Olsztynie i karmicielka, społeczna karmicielka kotów wolnożyjących.
7: Pani jest jedną z tych dwóch osób, które tego nieszczęsnego lisa, chociaż właściwie szczęsnego znalazły.
6: Tak, tak. No to właśnie było 3 sierpnia, gdy karmiłam koty na działkach. No i wyszedł zza stołówki lisek. No niestety no zobaczyłam, że ma takie wgłębienie w pasie. No po dłuższej obserwacji zobaczyłam, że to niestety jest ten wnyk. I to był moment, w którym wiedziałam, że musimy mu pomóc, muszę mu pomóc i znaleźć jakiś ratunek. No i zaczęła się wtedy batalia o zdrowie i życie, bo jak rozmawiałam też z panią dyrektor w schronisku, która jest weterynarzem, też to mówiła, że no, zimy to on nie przeżyje, więc trzeba było się ostro wziąć do działania, tygodnie siedzenia w lasku przyległym do działek z klatką do złapania. No ale cierpliwość czyni cuda, lisek został złapany i dostarczony do Fundacji Albatros, gdzie dziękujemy bardzo i w ogóle to jest ogrom szczęścia, że taka fundacja jest, że działa i że o każdej porze, bo my praktycznie w nocy dzwoniłyśmy o pomoc i ta pomoc liskowi została udzielona.
7: Bo panie też przez ponad miesiąc próbowały go złapać, tak?
6: Dokładnie od 3 sierpnia do 4 września. Dzień w dzień. Jak generalnie swoje życie podporządkowałam temu, żeby złapać go. To nie było tylko takie łapanie z głowy. Kamerę też zamontowałam w jednym miejscu, w drugim. Obserwowałam trasę, którą przemieszcza się ten lisek, bo żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było zrozumieć, gdzie on chodzi, którędy. No i udało się, nagrałam go parę razy, działkowcy też mi pomagali, zdjęcia udostępniali, gdzie był widziany i tym sposobem po prostu określiłam trasę, którą się przemieszcza, no i tam umieściłyśmy klatkę, no i udało się, jest.
7: Przy których działkach pani mówi, on krążył?
6: To są działki Rotna Wójtowej Roli. Także no tam jest dużo kotów wolnożyjących i dokarmiam je tam. Daję kawałek siebie tym braciom mniejszym, żeby im było łatwiej przetrwać.
7: Czy macie państwo podejrzenia? No bo też podejrzewam, że ta sprawa została gdzieś zgłoszona, że w ogóle ten lis wnyk wpadł.
6: Tak, no było to zgłaszane. Powiem pani szczerze, nie wiem, czy ktoś się tym zajął. Nie znamy odpowiedzi. Jeszcze nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma, więc myślę, że to jeszcze potrwa. Wszyscy jakby umywają ręce, bo to jest niewygodny temat. Sukces na wielu ojców, ale porażka jest sierotą. Także tutaj nikt nie chce się opowiedzieć, nikt nie chce podjąć rękawiczki, jak dalej działać. Ten lisek jest jednym przykładem tylko tego, jak wiele zwierząt jest po prostu zostawionych samym sobie. A przecież no, sami ludzie na świecie nie przeżyją. Zwierzęta są nam do tego potrzebne. My musimy w symbiozie funkcjonować. Nie możemy się skupiać tylko na sobie. Także jeżeli nie zadbamy o zwierzęta, to zginiemy.
8: Beata Kierońska, jestem wolontariuszką w schronisku dla zwierząt w Olsztynie oraz karmicielką społeczną kotów wolnożyjących w Olsztynie. Historia lisa jest historią nieudolności systemu, który nie funkcjonuje po stronie gmin, niestety. Przede wszystkim po poinformowaniu mnie przez koleżankę Dorotę Pietras, postanowiłyśmy same sprawdzić, czy jesteśmy w ogóle w stanie złapać lisa do klatki wolnołapki. Niestety nie udało się to za pierwszym razem i wtedy zostałam poinformowana, że gmina Purda wie o sytuacji, podjęła odpowiednie działania i służby również są poinformowane i te działania zostały podjęte, aby lisa złapać. Ja szczęśliwa wyjechałam na urlop, po powrocie z urlopu ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że lis nadal cierpi na tych działkach, jest w takim samym stanie, w jakim był wcześniej. No i znowu podjęłam ja osobiście już kontakt z gminą Purda, z panem Grzegorzem Krawczykiem z Wydziału Środowiska i tutaj już mam informację, że niestety lisa nie udało się złapać, więc zaczęłam drążyć temat, co zostało zrobione, kto zostało do tego powołany. Okazało się, że powołane zostały do tego działki, czyli zarząd działek ROT na Wójtowej Woli, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie są to osoby, które powinny zajmować się odławianiem dzikich zwierząt. No i tutaj po rozmowie tygodniowej z panem Grzegorzem, po podejmowaniu różnego rodzaju prób, w jaki sposób można to zrobić technicznie, no okazało się, że nie jest to wykonalne, ponieważ gmina nie ma podpisanej umowy z osobami na odławianie dzikich zwierząt. No i tutaj się zaczyna największy problem systemowy. W związku z tym ja powiedziałam, dobrze, my tego lisa spróbujemy Państwu odłowić w klatkę łapkę, ale co dalej? No najwyraźniej gmina chyba nie wierzyła, że nam się uda to zrobić. To nam się właśnie udało 4 września. No i od godziny 14 4 września zaczyna się koszmar systemowy, a mianowicie nie wiadomo co dalej, tak? Więc my już w kontakcie ze wszystkimi, z dyżurnym RCB, właśnie z gminą Purda, wiem, że też wicewójt był w to zaangażowany przez dyżurnego RCB, rozmawialiśmy właśnie między innymi z Fundacją Albatros, próbowaliśmy się do Inspektoratu Weterynarii dodzwonić, do różnych jednostek, które powinny nam pomóc, nawet z policją mieliśmy przyjemność rozmawiać na działkach, niestety takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Po jakichś 3 godzinach, około godziny 17:40, gmina wysłała pana weterynarza, pana Bernarda Pszczołę, który przyjechał w celu uratowania lisa. No niestety tutaj na pana Bernarda Pszczołę złożyłam już odpowiednie doniesienie do izby weterynaryjnej. Ja mam nadzieję, że izba się tym zajmie. Jeżeli się izba tym nie zajmie, pójdzie dalsze zawiadomienie do Inspektoratu Weterynarii. Ponieważ ustawa bardzo jasno, ustawa o ochronie zwierząt mówi, artykuł 1, w jaki sposób należy traktować zwierzęta. Przede wszystkim mamy je chronić, mamy im okazać szacunek i są to istoty żyjące, a nie rzeczy. Pan weterynarz zajął się lisem jak rzeczą, bez znieczulenia próbował mu wyrwać na siłę, obciąć, nie wiem jak to nazwać, drut. Właściwie to nie on, bo najpierw mnie i koleżance podał obcęgi, zresztą nie swoje, bo przyjął nieprzygotowany na tę interwencję i no, szczerze powiedziawszy, musieliśmy zatrzymać działania pana weterynarza i oddać lisa naprawdę w profesjonalne, dobre ręce właśnie Ewy Rumińskiej z Fundacji Albatros, ponieważ tylko dzięki temu zwierzę miało szansę przeżyć. Wnyki prawnie są zakazane i mówię o tym bardzo jasno, ustawa o prawie łowieckim, artykuł 53 mówi wyraźnie, że używanie wszelkiego rodzaju narzędzi, które są niezgodne z tą ustawą, również i wnyków, może być jakby, może skutkować pozbawieniem wolności do lat 5. Więc jest to niezgodne z prawem. Już nie mówiąc o tym, że jest to okrutne.
9: Lis wrócił już na wolność. Mamy nadzieję, że się nią fantastycznie cieszy i ją wykorzystuje i będzie przy okazji też troszeczkę bardziej ostrożny. Na pewno można tu powiedzieć o tym, że miał on bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze dlatego, że wnyk nie zrobił mu większej krzywdy niż ta, która została mu wyrządzona. A po drugie, że trafił w swoim życiu na 3 kobiety, które zdecydowały się mu skutecznie pomóc. Ta historia skończyła się dobrze, ale takich historii prawdopodobnie jest dużo więcej i prawdopodobnie też nie wszystkie kończą się happy endem. Dlatego warto tu przypomnieć, co też już zresztą padło, że wnyki są zakazane. Nie wolno ich zakładać właśnie ze względu na to, żeby nie zagrażać życiu zwierząt.
7: A przecież kto wie, nawet my, spacerując i chodząc, zbierając grzyby, moglibyśmy w takie dziadostwo wpaść i mielibyśmy niemały problem. Ale na antenie Meloradia dość o problemach. Już za chwilę zajmiemy się trochę przyjemniejszymi tematami. Oczywiście będzie trochę kultury. Jeśli jesteście ciekawi, co Olsztyński Teatr Jaracza przygotował na nowy sezon, to koniecznie zostańcie z 95, bo właśnie już za chwilę na naszej antenie pojawią się goście, którzy będą podpowiadali, co się w najbliższych miesiącach w Teatrze Jaracza będzie działo. Ja Was na chwilę zostawiam, ale jak bumerang do Was wrócę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tym razem w najbliższym kwadransie mam dla Was kilka tematów i kilkoro gości. Już za chwilę sprawdzimy sobie między innymi, co przygotowano z okazji jubileuszu Studium Aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A opowie nam o tym aktorka i pani odpowiedzialna za prowadzenie tego właśnie studium, Milena Gauer.
10: Jubileusz jest momentem spotkania absolwentów, jest połączony ze zjazdem absolwentów. Będziemy też świętować w gronie studenckim. Studenci wybrali sami absolwentów z szczególnym sukcesem medialnym i takim show biznesowym, z którymi chcą się spotkać i opowiedzieć sobie, jak zrobić karierę w olsztyńskiej szkole. Wystąpi też dla tych zjeżdżających się absolwentów trzeci rok ze swoim spektaklem tanecznym, którym zakończył rok drugi. No i oczywiście będziemy mieć taką jubileuszową galę pełną wspomnień i wzruszeń, mam nadzieję. No, szkoła jest jedyną szkołą aktorską w regionie, właściwie w całej północnej Polsce. Tak naprawdę też jest jedyną dokładnie taką szkołą w Polsce. Nie ma jej odpowiednika, bo gdyńskie studium ma charakter jednak musicalowy, a my mamy charakter szkoły dramatycznej. A studenci, osoby studiujące w studium aktorskim są gdzieś bardzo też obecne od lat w spektaklach Teatru Jaracza, więc przewijają się tutaj te pokolenia osób studiujących w teatrze repertuarowym.
7: Zostajemy jeszcze przy temacie teatru, ponieważ przecież już ruszył nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Trwają też wciąż olsztyńskie spotkania teatralne. Nadal możecie sprawdzić na stronie teatru, na które spektakle wciąż są dostępne bilety. A właśnie o tym, co w związku z festiwalem i z nowym sezonem artystycznym zostało przygotowane, opowie nam dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza, Paweł Dobrowolski.
11: Raczej, jeśli chodzi o olsztyńskie spotkania teatralne, to Teatr Jaracza wtedy nie proponuje za wiele. W sensie organizuje ten festiwal, natomiast swoich spektakli już w tym czasie nie pokazujemy, gdyż pokazujemy je przez cały sezon i no, publiczność ma okazję go oglądać na co dzień, a to jest raczej sytuacja, gdzie pokazujemy spektakle, które właśnie no, jednorazowo są pokazywane unikatowo tutaj w Olsztynie, natomiast oczywiście, no, tak jak powiedziałem, już koncert w wykonaniu jednej z naszych aktorek, Mileny Gauer, koncert światła, także będziemy pokazywać takie wydarzenie towarzyszące, spektakl, który pokazywaliśmy na szekspirowskim festiwalu, teraz niedawno w lipcu, Romeo i Julia. No to takie, ale tak jak mówię, tutaj akurat olsztyńskie spotkania teatralne to jest okazja, kiedy oddajemy scenę i wpuszczamy tutaj, zapraszamy największe, najważniejsze spektakle, teatry i gwiazdy z całej Polski, a my wtedy też po prostu zamieniamy się rolami, stajemy się widzami, siadami na widowni i oglądamy te spektakle. Od kilku lat, jak organizujemy ten festiwal, zorientowaliśmy się, że bardzo trudno jest z tymi konkretnymi tytułami, które zależy nam, aby je zaprosić, dograć tak termin, aby one mogły w jednym tygodniu przyjechać jedne po drugich. I przez to często musieliśmy rezygnować z pewnych tytułów, które chcieliśmy pokazać. Tak było właśnie czy w przypadku scen życia małżeńskiego, czy kobiety samotnej w ubiegłych latach. No nie, po prostu termin festiwalu rozbiegał się z możliwościami przyjazdu tutaj tych teatrów. W tym roku postanowiliśmy nie rezygnować, właśnie przetestować nową formułę, aby po prostu pokazywać festiwal, te spektakle w dwóch odsłonach, właśnie mając dla tych teatrów i tych spektakli, które uważamy za wartościowe, dwa terminy, które być może wtedy jest większa szansa, że mogą one zostać po prostu tutaj pokazane. Udało nam się właśnie zaprosić Narodowy Teatr Stary, który bardzo dużo gra, też bardzo dużo jeździ po całej Polsce ze spektaklami. Teatr Powszechny to są naprawdę teatry, które no, bardzo dużo grają. występują w nich też wspaniali artyści, którzy też mają trudne terminy, no więc na pewno jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną takiej programowej, kiedy możemy spektaklom, które uważamy za ważne, zaproponować termin wrześniowy bądź listopadowy, więc na pewno to się sprawdza. A myślę, że z punktu widzenia publiczności nie będzie to miało wielkiego, gdyż no i tak ludzie po prostu przychodzą do tego na konkretny spektakl i to, że będzie ta propozycja zarówno we wrześniu, jak i w listopadzie. Akurat festiwal, który organizujemy, nie ma takiego charakteru, że to są spektakle od rana do wieczora, jeden po drugim, tylko raczej pokazujemy spektakle 3-godzinne, które i tak więcej niż jeden jesteśmy w stanie pokazać danego wieczoru, co sprawia, że tutaj akurat chyba ten termin nie ma znaczenia, czy to jest w jednej odsłonie, czy w dwóch, z punktu widzenia publiczności. No ale będziemy to oczywiście też w tym roku testować i ewentualnie wyciągać wnioski na przyszłość. 6 premier przygotowaliśmy na najbliższy sezon, to 101 sezon tego teatru. Otworzy go prapremiera powieści Izbel Szatrawskiej-Toń. W adaptacji też tej autorki, też tutaj na scenie, wyreżyseruje to Damian Józef Neć, młody reżyser, który mierzy się właśnie z tą powieścią. No ona jest niezwykle ważna dla tego regionu, dla tego teatru, dla Olsztyna. Akcja dzieje się właśnie na Warmii, zaraz i w czasie wojny, zaraz po wojnie. My tutaj w spektaklu akurat koncentrujemy się na tym okresie wojennym, pokazująca bardzo niejednoznaczne losy poszczególnych jednostek, bohaterów, postaci, historii. Bardzo poruszający, bardzo piękny spektakl się zapowiada. A zaraz po nim też spektakl bardzo tutaj mocno osadzony regionalnie. Olsztyn, instrukcja obsługi, spektakl w reżyserii Weroniki Zajkowskiej. Już mniej skupiony na historii, bardziej na patrzący do przodu, w przyszłość tego miasta, tego regionu, ludzi, którzy tutaj żyją, jakie wiążą z tym plany, marzenia mają i tak dalej. To z kolei premiera na scenie kameralnej, która będzie miała miejsce 9 października. No a jeszcze oprócz tego Ania Zielonych Szczytów, Boska Komedia, Pani Zemsta, Sceny Życia Małżeńskiego, to są wszystko tytuły, które w tym roku trafią tutaj na afisz Teatru Jaracza i serdecznie zapraszam.
7: Paweł Dobrowolski opowiadał nam o tym, co przygotowano w Teatrze imienia Stefana Jaracza na nowy sezon artystyczny. Teraz zabieram Was na chwilę do lasu, ponieważ pogoda temu sprzyja i deszcz nie jest tu absolutnie żadną przeszkodą, a wręcz przeciwnie, on wspiera to, żeby w naszych podolsztyńskich lasach pojawiało się jak najwięcej grzybów. Grzyby jednak trzeba zbierać z głową. I o tych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów będzie nam opowiadał
12: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy warmińsko-mazurskie lasy przeżywają prawdziwe oblężenie. Dla wielu mieszkańców regionu grzybobranie jest już niemal tradycją rodzinną i trudno się temu dziwić. Mamy przecież ogromne kompleksy leśne, bardzo zróżnicowane siedliska, a przy sprzyjającej pogodzie możemy znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, koźlarze czy rydze. Warto jednak pamiętać, że las to nie supermarket, a grzybobranie, choć jest przyjemnością, wymaga przede wszystkim rozwagi. Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto: zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli patrzymy na grzyba i zastanawiamy się, chyba jest jadalny albo wydaje mi się, że to ten gatunek, to jest to wystarczający powód, żeby zostawić go w lesie. Oczywiście nie powinniśmy również opierać rozpoznawania grzybów wyłącznie na zdjęciu znalezionym w internecie czy w aplikacji w telefonie. Takie narzędzia mogą być oczywiście pomocnicze, ale nie powinny decydować o tym, czy dany grzyb trafi później na nasz talerz. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, czyli krótko mówiąc tych, które u spodu kapelusza mają blaszkę, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy, inaczej nazywany muchomorem sromotnikowym. Jeden z absolutnie najniebezpieczniejszych grzybów występujących w naszych lasach. Zjedzenie nawet stosunkowo niewielkiej ilości może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, a w skrajnych przypadkach oczywiście też do śmierci. Warto też pamiętać, żeby rozprawić się z kilkoma mitami. To, że grzyb został nadgryziony przez ślimaka czy owady, nie oznacza, że jest jadalny dla człowieka. Zwierzęta mogą zupełnie inaczej reagować na substancje toksyczne. Nie jest też prawdą, że trujące grzyby zawsze mają nieprzyjemny smak lub zapach. Niektóre bardzo niebezpieczne gatunki mogą wyglądać zupełnie niepozornie, Nie istnieje też domowy sposób w rodzaju srebrnej łyżeczki, cebuli czy innego testu, który pozwalałby sprawdzić, czy grzyb jest trujący, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zebranych grzybów, najbezpieczniej skonsultować je z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę, m.in. z grzyboznawcą lub klasyfikatorem grzybów, i trzeba to zrobić przed przygotowaniem posiłku, a nie wtedy, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące objawy. Druga kwestia to oczywiście sposób zbierania i przechowywania grzybów. Najlepiej wybrać się do lasu z wiklinowym koszem lub innym przewiewnym pojemnikiem. Plastikowa reklamówka to jest fatalny pomysł. Grzyby bardzo szybko się w niej zaparzają, gniotą i mogą ulec zepsuciu. Nie zbierajmy też grzybów bardzo starych, rozmiękłych czy mocno zarobaczonych. Nawet gatunek jadalny, jeżeli jest już w złym stanie, nie jest dobry do jedzenia. Oczywiście nie warto też zbierać bardzo młodych owocników, których cechy charakterystyczne nie są jeszcze dobrze widoczne. Właśnie przy takich młodych grzybach najłatwiej o pomyłkę. Grzyby po powrocie do domu powinniśmy możliwie szybko oczyścić, przebrać i odpowiednio przygotować. Nie należy przez wiele godzin, a tym bardziej przez kilka dni wozić ich w nagrzanym samochodzie czy trzymać w reklamówce. I pamiętajmy też, żeby odpowiednio przygotować się do samego grzybobrania. Tak? Co roku zdarzają się sytuacje, w których osoby wybierające się do lasu tracą orientację i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Dotyczy to również ludzi, którzy twierdzą, że dany las znają od wielu lat. Dlatego zawsze warto powiedzieć komuś bliskiemu, dokąd się wybieramy i mniej więcej o której planujemy wrócić. Telefon powinien być naładowany, dobrze mieć ze sobą powerbank, a w telefonie można korzystać oczywiście z map. W polskich lasach bardzo pomocna jest aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach. Pozwala ona korzystać z map leśnych również wtedy, kiedy zasięg telefonii komórkowej jest słaby. Pod warunkiem oczywiście, że wcześniej pobierzemy odpowiednie dane. Warto też obserwować charakterystyczne punkty, drogi leśne, linie energetyczne, tory kolejowe, cieki wodne czy oznaczenia znajdujące się na słupkach oddziałowych. Jeżeli jednak rzeczywiście zgubimy się w lesie, nie warto ulec panice, chodzić wokół siebie przez wiele kilometrów w przypadkowym kierunku. Jeżeli sytuacja jest niebezpieczna, należy skontaktować się z numerem 112 i możliwie dokładnie opisać miejsce, w którym się znajdujemy. I oczywiście pamiętajmy także o odpowiednim ubraniu. Jesienią pogoda może zmieniać się bardzo szybko. Nawet jeżeli rano jest ciepło i słonecznie, kilka godzin później może zrobić się zimno i zacząć padać. Przydają się oczywiście dobre buty, kurtka przeciwdeszczowa, coś do picia. Pamiętajmy też o tym oczywiście, żeby nie wjeżdżać samochodami podczas grzybobrania do lasu. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie we wszystkich nadleśnictwach zapewniają legalne miejsca postojowe, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód i pójść na grzyby do lasu. A ten szczyt sezonu grzybowego tak naprawdę dopiero przed nami. Ten sezon się z dnia na dzień rozkręca. Warunki w tej chwili wydają się bardzo dobre, bo trochę popadało, jest dość ciepło ciągle w nocy.
7: A na koniec jeszcze mały wtręt dla osób, które lubią jeździć koleją. Otóż będą nowe połączenia i nasz samorząd województwa już nad tym pracuje. Opowie nam o tym wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech.
13: My te połączenie zaplanowaliśmy w nowym przetargu i te połączenie miało realizować nowy operator już w kolejnym przetargu, czyli w kolejnych latach, kiedy będziemy realizować połączenia nasze regionalne. Ale w związku z tym, że nowy operator będzie jeździł dopiero od 2027 roku, właściwie od grudnia czy od stycznia 2027, to w tej chwili rozmawiamy z POREGIO i już te rozmowy się toczą, już są na wysokim poziomie, jesteśmy już umówieni, ponieważ obiecaliśmy, że połączenia do Olecka zostaną uruchomione w styczniu 2027 roku i tak będzie. Będzie je realizowało POREGIO. My już wcześniej przebadaliśmy tą linię, rozmawialiśmy z mieszkańcami, z włodarzami, zresztą włodarze bardzo mocno wnioskowali o te połączenia, w związku z tym, że te połączenia jednak do Olsztyna z Olecka jest bardzo trudne, nawet dlatego, że w tej chwili też są remonty na drogach, ale połączenia kolejowe są zawsze łatwiejsze, wygodniejsze, więc w związku z tym wnioskowaliśmy również o remont tej linii kolejowej do ministerstwa. Ministerstwo wyremontowało już te połączenie, tą linię kolejową i w 2027 roku, w styczniu, uruchamiamy połączenia z Ełku do Olecka. W tej chwili, z tego co wiem, to Intercity te połączenie wydłuża. Te połączenie, które będzie teraz realizowane od stycznia, całoroczne, Olsztyn, Pisz, które miało być do Białegostoku. Z tego co wiem, to również będzie przedłużone do Suwałk.
9: Spotkaniem z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyną Sobiech kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę niezmiennie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i oczywiście zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie o stałej porze na 95. Do usłyszenia!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Dzień dobry. Ci, którzy już mnie znają trochę lepiej, doskonale wiedzą, że gdybym miała mieć czwarte bardzo dziwne imię, to nazywałabym się Agnieszka Alicja Anastazja Aktywność Fizyczna Wiśniewska. Tak pewnie bym się też przedstawiała, zapraszając Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ale ponieważ nie jest to wersja oficjalna, której używam, więc po prostu powiem Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym o sporcie i o aktywności fizycznej już za chwilę będziemy opowiadać. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się PKO Półmaraton Olsztyn. To jest wydarzenie, które w zasadzie odbędzie się u nas po raz pierwszy, ale przecież półmaratony w Olsztynie organizowane już były, na przykład nad jeziorem Ukiel. Natomiast w takim wyglądzie, z takim sponsorem i w takiej formule i z takim wsparciem miasta, ta impreza odbędzie się u nas po raz pierwszy. I już za chwilę zarówno prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, jak i organizator będą nam opowiadali o tym, co zostało przygotowane na trzeci i przede wszystkim na czwarty dzień października. Posłuchajcie.
3: Szanowni Państwo, ktoś może spytać, dlaczego akurat tyle wydarzeń sportowych w Olsztynie i dla amatorów, i dla profesjonalistów. Naprawdę duże wydarzenia, a my robimy konferencję prasową właśnie na temat półmaratonu. Powodów jest na pewno kilka. Jednym z nich jest to, że jeszcze w kampanii wyborczej obiecałem, że Olsztyn wróci na mapę dużych wydarzeń sportowych, ale także wróci na mapę dużych wydarzeń biegowych. Bo dzisiaj bieganie w Polsce jest modą, jest stylem życia, jest też stylem podróżowania, odwiedzania nowych miejsc, zdobywania nowych wyzwań i nowych miast. I właśnie do tych miast na mapie półmaratonów, takich profesjonalnych biegów, dołącza Olsztyn. Co jest bardzo ważne, ten półmaraton będzie wytyczony, czy już właściwie jest wytyczony, ulicami naszego miasta. Tego nam zawsze bardzo brakowało od wielu lat. W jednym z ostatnich takich biegów po ulicach miasta, półmaratonów, miałem okazję biec i pamiętam z tamtych czasów, jak dla wielu osób to było wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień, na który czekali. Jak wiele osób przyjechało wówczas na ten lata temu nasz raczkujący półmaraton. Potem te biegi z ulicy Olsztyna zniknęły. I teraz po wielu latach wracamy z przytupem, chcemy, żeby nasz półmaraton zaczął budować swoją historię na mapie Polski. Mamy partnera, który podjął się tego zadania, partnera, który ma doświadczenie w organizacji takich biegów, takich wydarzeń. Będzie to wydarzenie, będzie to impreza biegowa, która przyciągnie setki, a może i tysiące osób z czasem do naszego miasta, osób, które tu przyjadą, spędzą czas, pójdą do naszych restauracji, hoteli, te osoby będą chciały odwiedzić nasze miasto, bo dzisiaj bieganie, tak jak powiedziałem, to już jest styl życia. I co ważne, chcemy, żeby nasz bieg był wyjątkowy i dlatego rozpocznie się i zacznie się w tym miejscu, w hali Urani w miejscu dla olsztyńskiego sportu chyba najważniejszym, a na pewno dla lekkoatletyki olsztyńskiej najważniejszym, bo tu będą wszyscy biegacze mogli finiszować biegając na właśnie do hali Urania, widząc siebie na dużym ekranie i każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy sportowiec, bo ja przypomnę tylko, każdy kto kończy półmaraton jest zwycięzcą. Tu miejsca są ważne, mamy wspaniałego ambasadora tego biegu i on wie jak się zwycięża, ale te tysiące osób, te setki osób, które wbiegają na metę, wszyscy są zwycięzcami, niezależnie od czasu, który osiągnęli. Także wracamy na biegową mapę Polski.
4: Ja z tego miejsca oczywiście przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaufanie i za decyzję, która jest... myślę, bardzo ważna właśnie dla budowania społeczności, dlatego że dzisiaj bieganie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale to przede wszystkim możliwość spotykania się. To też ogromna promocja miast i regionów. Olsztyn ma wszystkie atuty, żeby móc przyjąć tutaj duże grupy biegaczy, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. No i planując to wydarzenie, myśleliśmy właśnie o wydarzeniu międzynarodowym, o takim, które zaistnieje na mapie dużych biegów ulicznych, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Oczywiście to jest proces, który rozpoczynamy w tym roku na początku października. No i już dzisiaj możemy zaprezentować główne założenia tej imprezy. Wspólnie z miastem od wielu miesięcy pracujemy nad tym, żeby ta impreza była spektakularna, żeby odpowiadała wyzwaniom i oczekiwaniom właśnie tych dużych imprez biegowych. Stąd też trasa tego biegu została poprowadzona głównymi arteriami miasta. Jest też już plakat promocyjny, który będzie promował to wydarzenie przez najbliższe tygodnie. Już w wielu miejscach, nie tylko w Olsztynie, ale też w wielu miejscach w Polsce można się z nim zetknąć. No i myślę, że to, co ważne i najważniejsze dzisiaj, to prezentacja trasy. Jak pan prezydent wspomniał, startujemy i kończymy przy hali Urania. Miejsce symboliczne, miejsce rozpoznawalne na sportowej mapie Polski. I celowo wybraliśmy je, bo wierzymy, że to będzie taki punkt, wyróżnik tej imprezy. Ale jak państwo widzą, trasa to jedna pętla o długości oczywiście 21 km. Wybiegamy Aleją Piłsudskiego, następnie kierujemy się w stronę osiedla Jaroty, wracamy od strony Kortowa. To, co myślę, że jest szalenie atrakcyjne, to, że Starówka, Stare Miasto dotykamy na samym końcu, czyli wtedy, kiedy już ten wysiłek jest spory, a otoczenie powinno sprzyjać temu, żeby się zmotywować i wierzymy, że tam będzie bardzo dużo kibiców. Wbrew pozorom, trasa wymagająca, ale nie trudna. Na pewno będzie wiele pytań o to, czy ta trasa ma dużą ilość podbiegów. Paradoksalnie, jak na Olsztyn udało się wytyczyć trasę, która jest dość przyjazna dla zawodników, i nie powinna być wyzwanie ponad siłę dla amatorów i też tym się kierowaliśmy przy organizacji trasy. Także jak państwo widzą, będzie to ekscytująca podróż po mieście i początek, mam nadzieję, wspaniałej przygody sportowej Olsztyna z biegami ulicznymi. No i ja się bardzo cieszę z tego powodu.
2: Dopowiadał dyrektor biegu Michał Drelich. A teraz jeszcze chciałabym was zaprosić na kilka słów od człowieka, który został ambasadorem PKO Olsztyn Półmaratonu, czyli od Pawła Najmowicza.
5: Ja ze swojej strony mogę naprawdę podziękować, że zostałem ambasadorem tego biegu. Jako mieszkaniec Olsztyna, jako osoba mocno związana z bieganiem, z triatlonem, ogólnie ze sportem, mogę powiedzieć śmiało, że jestem takim przedstawicielem trochę też sportowców z Olsztyna. I bardzo się cieszymy, że ten półmaraton będzie przebiegał przez miasto, że wraca na ulicę, bo środowisko biegaczy bardzo dużo było głosów takich, żeby fajnie by było, jakby ten półmaraton po prostu wrócił i przebiegał przez nasze najpiękniejsze miejsca w Olsztynie. I mega się cieszymy, że w końcu ten rok to nam oddał. Ja jako też ambasador razem z organizatorami będziemy też zapewniać wspominać cykliczne, cotygodniowe spotkania biegowe, więc to będzie taka możliwość spotkania się ze mną, porozmawiania na temat półmaratonu, porozmawiania na temat samej imprezy. Te spotkania będą odbywały się co piątek o godzinie 19 i punktem spotkania będzie tutaj właśnie Urania, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko na te wspólne biegi.
2: Dopowiadał Paweł Najmowicz, ambasador półmaratonu w Olsztynie, który został zaplanowany na 4 października. Ale jak słyszeliście, tych atrakcji związanych z wydarzeniem będzie dużo, dużo więcej i to nawet dzień wcześniej. Mnie osobiście kusi trochę ten Daytron. Chociaż to run zupełnie mi się w nazwie ani jakby w konieczności i aktywności fizycznej wybranej do randkowania nie sprzyja mi. To jakby zupełnie nie. Ja z bieganiem to mam tyle wspólnego, że się bardzo często spóźniam na różnego rodzaju konferencje, co pewnie nasi ulubieni rzecznicy miejscy też bardzo gromko by potwierdzili. No i na razie jakby może na tym etapie się zatrzymam. Ponad 21 kilometrów to jest absolutnie ponad moje wszelakie wyobrażenie, a naprawdę na wyobraźnię narzekać nie mogę. W każdym razie, bo porozmawialiśmy sobie o tym, że w Olsztynie odbędzie się półmaraton już 4 października, a teraz chciałabym Was jeszcze zaprosić na jedną rozmowę, też związaną z tym, co się w Olsztynie będzie działo. A dokładnie, chodzi o Olsztyński Budżet Obywatelski i jego 13. edycję, która została rozstrzygnięta. Wiemy już, ile projektów zostanie zrealizowanych, czego one będą dotyczyły i wiemy też, ile zostało na to wydanych pieniędzy. A o szczegółach i o tych wszystkich liczbach będzie nam opowiadała
6: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka OBO.
2: Chciałabym, żeby Pani podsumowała tegoroczny Olsztyński Budżet Obywatelski. No właśnie, jak to wygląda w cyferkach?
6: To już była 13. edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na szczęście okazuje się niepechowa, a wręcz przeciwnie, bardzo szczęśliwa, bo po raz pierwszy do realizacji dedykujemy 45 projektów, w tym 41 projektów osiedlowych, natomiast 4 projekty większe ogólnomiejskie. I jeżeli chodzi o głosowanie, tak? Ile osób głosowało? W tym roku swój głos oddało ponad 10 502 osoby i one oddały 49 187 głosów, bo każda osoba mogła głosować nie tylko na jeden projekt, ale na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 miejskie i 3 osiedlowe. Jeżeli chodzi o podział oddanych głosów na sposób głosowania, to w tym roku otrzymaliśmy tylko 11 kart do głosowania papierowego. Natomiast większość osób głosowała na urządzeniach mobilnych, na telefonach, bo to jest 62%, natomiast 38% na komputerach. No i to jest taka tendencja niezmienna, bo co roku jednak troszkę więcej kobiet głosuje, 61%, natomiast mężczyzn 39%.
2: W sumie wybrano 45 projektów do realizacji, a ile było ich zgłoszonych?
6: Zgłoszonych projektów mieliśmy w tym roku 117, natomiast odrzuconych zostało 36%, co nie jest małym procentem, bo dokładnie 42 projekty. Wybraliśmy takich już gotowych projektów do głosowania 75, w tym 10 miejskich i 65 osiedlowych.
2: Jeżeli chodzi o budżet, no to w tym roku też wyjątkowo wysoki.
6: W tym roku przeznaczyliśmy na projekty OBO 9 milionów złotych. Dedykowaliśmy 3 miliony na projekty miejskie, a reszta na osiedlowe. Natomiast niepełna kwota została spożytkowana przez projekty miejskie ze względu na układające się głosy, więc spora kwota, około 900 tysięcy, została dedykowana i dodana na projekty osiedlowe. Jest to odwrotna tendencja do roku ubiegłego, dlatego że w tamtym roku resztówki z osiedli przekazaliśmy na projekt miejski, który otrzymał bardzo wysoką liczbę głosów, a w tym roku nastąpiła odwrotna tendencja, bo została resztówka z projektów miejskich. W związku z tym projekty osiedlowe zyskały naprawdę większy budżet.
2: A tak w skali w ogóle tych 13 edycji, jak dużo pieniędzy z budżetu Olsztyna trafiło na budżet obywatelski?
6: Jeżeli chodzi o liczbę projektów, to z tymi już tegorocznymi dokładnie 443 projekty przekazaliśmy do realizacji, natomiast jeżeli chodzi o budżet, to ponad 74 miliony.
2: I teraz, czy o rodzaju tych projektów. Mogę też z panią porozmawiać, jakby czego najczęściej chcą mieszkańcy?
6: Projekty zgłaszane do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego można podzielić na takie cztery kategorie. Pierwsze to projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez. Druga kategoria sport i rekreacja, budowa boisk sportowych, ale też zawodów i imprez o charakterze sportowym. Trzecia kategoria, która już się pokazuje coraz rzadziej, ale jednak jest remontowo-inwestycyjna. Natomiast czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt, ale też z działaniami społecznymi, typu jakieś zajęcia dla seniorów czy dla dzieci.
2: I tym

0: Bardzo ważny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Dlaczego będzie on taki ważny? Ano dlatego, że będziemy rozmawiali o tym, co jest istotne dla nas wszystkich, czyli o zdrowiu. Do Olsztyna przyjechała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, aby spotkać się tutaj z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i porozmawiać z nim m.in. o certyfikacie akredytacyjnym dla Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który to potwierdził jego wysoką jakość usług. Ale przy okazji można było też z panią minister porozmawiać o tym, w jakiej kondycji są nasze warmińsko-mazurskie szpitale i jaki jest pomysł, czy w ogóle jest pomysł na to, co zrobić z szpitalem miejskim w Olsztynie, ponieważ jest tam pewien problem finansowy i jednym z rozwiązań miała być konsolidacja. Co to właściwie zaznaczy i które placówki powinny zostać skonsolidowane i jak bardzo jest to zaangażowany wspomniany już uniwersytecki szpital kliniczny. Na tego właśnie rodzaju pytania pani minister nam odpowiadała i te właśnie odpowiedzi się teraz na 95 pojawią, więc zapraszam.
1: Przede wszystkim dzisiaj jesteśmy przekonani co do tego, że szpital powinien powstać. W związku z tym dokumenty, które trzeba złożyć do Ministerstwa Zdrowia, żebyśmy mogli zaplanować środki zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym, były dzisiaj między nami uzgadniane. Ja czekam w ciągu 2 tygodni na harmonogram działań, które będą podjęte ze strony pana rektora i będziemy wtedy procedowali dokumenty dalej. Natomiast my dzisiaj, tak jak powiedziałam, dysponujemy środkami zarówno z Funduszu Medycznego, jak i przygotowujemy się do perspektywy unijnej, więc po przedstawieniu harmonogramu i kosztorysu budowy szpitala będziemy musieli się zastanowić, jaki montaż finansowy zaproponować w budowie tego szpitala, żeby on był przede wszystkim realny i żeby były te środki zagwarantowane. Dzisiaj nie rozmawiamy o roku, rozmawiamy o perspektywie kilku lat. W związku z tym chciałabym taki scenariusz dzisiaj zobaczyć za 2 tygodnie. Ale to jest dobry czas, dlatego że tak jak powiedziałam, z jednej strony już mamy środki, którymi dysponujemy, czyli Fundusz Medyczny, a z drugiej strony pytamy regiony o realne potrzeby, żeby móc skroić reformę, która będzie w perspektywie kolejnej unijnej pod potrzeby faktyczne mieszkańców i pacjentów. Stąd ta wizyta jest w dobrym momencie i w dobrym czasie. Także myślę, że za 2 tygodnie spotkamy się z panem rektorem i będziemy kontynuowali wtedy pewnie więcej szczegółów. Pan rektor więcej powie na temat działki, bo z tego co wiem, to działka jest.
2: Tak, ale wszystko zależy od tego, jak duże finansowanie zaplanujemy. Ja dzisiaj państwu szczegółów nie chcę zdradzać, bo tak jak pani minister powiedziała, trzeba przygotować ten harmonogram. On wymaga pracy w skupieniu i na pewno działka jest zagwarantowana. To tyle mogę powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że my dzisiaj na tym spotkaniu, omawiając sytuację szeroko rozumianej opieki zdrowotnej w Olsztynie i sytuację Uniwersytetu, dostaliśmy zielone światło, żeby ten harmonogram przygotować i dalej o tym rozmawiać. Oczywiście ja to traktuję jako bardzo poważny krok do przodu. Do tej pory takiej deklaracji ze strony pani minister jeszcze nie było. W związku z tym pozwolą państwo, że o tych szczegółach będziemy rozmawiać wtedy, kiedy będą one ustalone, opracowane i znane. Dzisiaj jest to zapowiedź.
1: Nie tylko szpital uniwersytecki jest na terenie województwa. Zresztą miałam przyjemność odwiedzić szpital w Pasłęku. Okazją było oddanie ZOL-u zbudowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. w kwocie 20 milionów złotych plus 8 milionów dołożonych środków przez powiat elbląski i szpital. I muszę powiedzieć, że taki szpital jak w Pasłęku i takie budowanie

0: ochrony zdrowia w województwie, przy współudziale oczywiście pana dyrektora Andrzeja Zakrzewskiego. To jest model, który powinien być przenoszony również do innych województw, ponieważ pasłęk w otoczeniu i komplementarnym usytuowaniu w stosunku do Elbląga to jest taka ochrona zdrowia, o której my mówimy również w Ministerstwie Zdrowia, która jest w mapach świadczeń, ale za chwilę też udam się do Urzędu Wojewódzkiego, porozmawiamy z panem wojewodą na temat mapy świadczeń, która w połowie lipca została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia jako ten element, który jest również przy mapie potrzeb zdrowotnych. Natomiast myślę, że ja większość szpitali akurat w województwie znam, bo jak państwo wiecie, mieszkam całkiem niedaleko w sąsiedztwie, w związku z tym zarówno sytuacja szpitali w Elblągu, skonsolidowanych, jak pamiętamy, z szpitala byłego wojskowego i szpitala miejskiego. Byłam chyba 2 tygodnie temu w szpitalu wojewódzkim w Elblągu. Rozmawiałam z panią dyrektor na temat stanu zaawansowania inwestycji z KPO i z tego, co jeszcze w przyszłości w szpitalu byłoby potrzebne. Także myślę, że tutaj sporo się dzieje. Rozmawiałam również z panem starostą na temat sytuacji szpitala w Braniewie. Także myślę, że naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować świadczenia zdrowotne w Olsztynie i cieszę się, że tutaj mamy taką jedną ważną dla mnie kwestię, chyba najważniejszą, że każdy wydatkowany pieniądz powinien wybiegać w przyszłość i dzisiaj to, co zaprojektujemy i na co przeznaczymy środki publiczne, to powinna być inwestycja, która naprawdę będzie racjonalnie osadzona w potrzebach regionu. I to chciałam dzisiaj usłyszeć i myślę, że to dzisiaj faktycznie wybrzmiewało podczas naszej rozmowy. Ja chciałabym, żeby było jeszcze lepiej, chciałabym, żebyśmy umieli rozmawiać tak, jak rozmawiamy między szpitalami o różnych stopniach właścicielskich i to się dzieje, w związku z tym i szpitale powiatowe, i uniwersyteckie, i szpitale marszałkowskie. To wszystko dzisiaj na pewno wybrzmiewa. Zresztą niedawno odbyło się również spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ze wszystkimi nadzorami właścicielskimi ze szpitali wojewódzkich w Polsce. Także sytuacja, która jest w regionach, jest mi szczególnie bliska, dlatego że od początku swojego funkcjonowania cały czas mówię, że nikt nie zaprojektuje w Warszawie lepiej potrzeb zdrowotnych niż sam region i nadal się z tego nie wycofuję. Uważam, że przy współpracy z regionami możemy stworzyć najlepszy model ochrony zdrowia. Reformy w ochronie zdrowia toczą się właściwie cały czas. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć już o 3 rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane. Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. O tym też z panem dyrektorem rozmawiamy. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie. Przyspieszyliśmy rejestrację, jak państwo wiecie, z 4 lat. Już się to stało, już rozporządzenie w tej sprawie zostało również opublikowane. W 2 lata będziemy mieli 40 specjalizacji, które będą dostępne dla pacjenta, w którym będzie można sobie zaprojektować, zaplanować wizytę u lekarza. Będzie można ją również odwołać, przełożyć. Będzie można udostępnić ten termin innej osobie. Mówimy również o 2 rozporządzeniach, które są w tej chwili po konsultacjach zewnętrznych i analiza trwa w tej chwili zgłoszonych do nas uwag czy wniosków. Myślę, że lada dzień będą te rozporządzenia również opublikowane. Mamy również 2 projekty ustaw, które zostały skierowane na stały Komitet Rady Ministrów w zeszłym tygodniu. Jaki będzie kształt tych ustaw po SKRM-ie, zobaczymy. My oczywiście przez całe wakacje zbieraliśmy uwagi, konsultowaliśmy te projekty nie tylko w ramach konsultacji tych, które są formalne, również spotykaliśmy się z samorządowcami, z dyrektorami szpitali, ze wszystkimi interesariuszami, z samorządami zawodowymi, ponieważ dla mnie to jest pakiet zmian, który powinien być odpowiedzialnie wdrażany. Myślę, że to, co niebawem trafi na Radę Ministrów, będzie właśnie taką formą. Mamy już działającą ustawę PESEL-ową, która weszła w życie. Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u. W związku z tym będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Otrzymałam również od AOTMiT-u rekomendacje wskaźników, które powinny być tymi wskaźnikami najbardziej oczekiwanymi w budżetach szpitali przeznaczonymi na wynagrodzenia. W tej chwili te rekomendacje są analizowane przez Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym roku będą podstawą do zwiększania finansowania, zwiększania ryczałtu tym szpitalom, które te wskaźniki będą osiągały, więc podnosimy efektywność. Chcemy, żeby system przede wszystkim im środki przeznaczał na leczenie pacjentów, więc bardzo dużo się dzieje. Myślę, że jestem przekonana co do tego, że te dwa projekty ustaw, które w tej chwili trafiły na SKRM, również ścieżkę parlamentarną we wrześniu czy w październiku osiągną. A przypomnę, że są to projekty dotyczące jawności konkursów przeprowadzanych na świadczenia medyczne personelu, jak również jest to projekt, który zawiera limity dotyczące godzin pracy, wynagrodzeń medyków, również powiększenia korpusu kontrolerskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tutaj też nie mamy co do tego wątpliwości, że te kontrole powinny być przeprowadzane częściej, skrupulatniej, żebyśmy byli przekonani co do dobrego, racjonalnego, transparentnego wykorzystania środków publicznych. Przypomnę, że w projekcie budżetu państwa w tej chwili 274 miliardy złotych jest przeznaczone na zdrowie w przyszłym roku. Jest to największa pozycja w budżecie państwa. Ja czuję się odpowiedzialna za tą część budżetu i chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że te środki trafiają faktycznie na leczenie pacjenta i taki mam postawiony cel. Jednocześnie oczywiście realizujemy szereg działań, które są związane i z profilaktyką, i tutaj też dużo pracujemy nad tym. To jest też jedna z części naszych reform, żeby zwiększyć procentowy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, które, przypomnę, są nieodpłatne, nielimitowane. Ruszamy od 1 października z dodatkowym programem przesiewowym w kierunku raka płuca, czyli tomografia niskodawkowa. Czwarty kraj w Europie, ósmy na świecie, który tego typu program będzie realizował, więc tylko zachęcać do korzystania. Myślę, że tutaj mając okazję z Państwem dzisiaj też rozmawiać, też apeluję do mediów o to, żebyśmy zachęcali do korzystania z programów profilaktycznych. 33% zgłaszalności na mamografię, kolonoskopia 17% i 15% zgłaszalności na test HPV-HR. To jest zdecydowanie za mało. Zadbajmy o siebie, zadbajmy o swoich bliskich, zaprośmy ich na badania profilaktyczne.
1: O stanie służby zdrowia w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach opowiadała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tym spotkaniem i tą rozmową na bardzo ważny, jak już wspomniałam, temat, chciałabym się z Wami na chwilę pożegnać i zaprosić Was w zasadzie na nieco dłuższą niż zwykle przerwę muzyczną, ale ja oczywiście do Was na 95 jeszcze wrócę z kolejnymi tematami, z kolejnymi rozmowami. Teraz już bardzo Was na to gorąco zapraszam. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to znaczy, że zaczynamy kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Chciałam powiedzieć też słonecznie, bo właśnie wyjrzałam przez okno i jestem w ciężkim szoku, że w Olsztynie dzisiaj świeci słońce. Wprawdzie jesień już na maksa czuć w powietrzu, ale się nie poddajemy, a z drugiej strony chyba będę musiała się niedługo wybrać do naszych olsztyńskich ciepłowników i podpytać, kiedy uruchomią kaloryfery, bo jakby z rana jest tak raczej chłodna, bo skupmy się jednak na tym, co w najbliższym kwadransie pojawi się na 95. Będą to nasi goście, którzy będą opowiadali o bardzo różnych rzeczach. A wśród tematów, które już za chwilę się na 95 pojawią, będą biegi organizowane w Olsztynie. Pretekstem do tego, żeby o tym porozmawiać, jest oczywiście zbliżający się wielkimi krokami półmaraton PKO, półmaraton Olsztyn. Dokładnie tak brzmi ta nazwa, wielka duma naszego samorządu olsztyńskiego. Natomiast oprócz tego biegu jest organizowany takich biegów jeszcze kilka, więc biegacze naprawdę mają co robić w Olsztynie. A jeśli wy myślicie o tym, żeby dołączyć do tego środowiska, to posłuchajcie właśnie, jakie opcje na Was czekają w najbliższych tygodniach. Oczywiście, raz jeszcze powtórzę, punktem wyjścia będzie zbliżający się półmaraton w Olsztynie, który odbędzie się 4 października. A wśród osób, które będą o tych biegach opowiadać, znalazł się prezydent Olsztyna Robert Szewczyk oraz dyrektor Olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dyrektor wspomnianego już przynajmniej kilkukrotnie półmaratonu, czyli Michał Drelich, a wśród osób, które będziecie mieli okazję usłyszeć, pojawi się też ambasador tegoż właśnie półmaratonu, czyli Paweł Najmowicz. Oddaję im głos.
3: Olsztyn był organizatorem jeszcze jako ośrodek sportu i rekreacji imprez biegowych, ulicznych i ten półmaraton, który wspominałem sprzed lat, Jakubowy, to był pierwszy, a potem kolejne już były właśnie organizowane właśnie jako biegi terenowe po szutrach, po lasach, dookoła jezior i tak dalej. Natomiast kwintesencją w moim odczuciu, nie tylko w moim, takiego biegu dla takiego święta biegowego jest bieg ulicami miasta. Właśnie trasą, która ma atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. I kiedy można przebiec po drogach, które są na co dzień niedostępne dla biegaczy, czy kiedy można wbiec na Stare Miasto, przebiec się głównymi arteriami. I takie biegi gromadzą setki i tysiące biegaczy w jednym czasie. Mamy miasto stworzone dla biegaczy, dla rowerzystów, dla wszystkich, którzy uprawiają Nordic Walking i przeróżne inne aktywności. To miasto jest po prostu idealne, ale takie wydarzenie jak półmaraton ulicami, głównymi ulicami miasta jest w mieście tylko raz w roku i to jest wyjątkowe święto, kiedy no całe miasto na chwilę koncentruje się właśnie na tym wydarzeniu. I dlatego dążyliśmy do tego, żeby stworzyć wydarzenie biegowe, na które przyjadą nie tylko olsztynianie, nie tylko najbliżsi tutaj nasi sąsiedzi, ale na które będzie mogła przyjeżdżać cała Polska. A co do trasy, trudności, to Paweł się lepiej powiedzieć.
4: Ja może tylko powiem w odpowiedzi na to pytanie a propos zawodowców. Jakby pan redaktor przyjrzał się profilowi trasy na przykład maratonu nowojorskiego, to on niewiele odbiega od trasy maratonu olsztyńskiego. Mogę powiedzieć jako uczestnik maratonu nowojorskiego, ale też osoba, która współprojektowała trasę półmaratonu olsztyńskiego. Zawodowcy co do zasady nie patrzą na profil trasy, tylko rywalizują o miejsca i tutaj oczywiście nie będę zapewniał, że jest to trasa na rekord świata, bo nie jest i takich haseł nie będziemy i takiej deklaracji nie będziemy składać w przypadku Olsztyna. Natomiast w żaden sposób nie wypaczy to sensu rywalizacji. Myślę, że nawet dodaje dodatkowego smaczku, dlatego że ta trasa taka bardziej wymagająca spowoduje, że ta rywalizacja też będzie ciekawsza. To na pewno będzie bieg taktyczny dla zawodników, przez co atrakcyjniejszy też dla kibiców, dla widzów. Mówiąc absolutnie wprost, zawodowcy, jak pan redaktor wie, biegają dla nagród finansowych, nie tylko dla miejsc, więc mamy inne formy zachęty dla tych biegaczy. Firma Sport Evolution, która stoi za organizacją tego wydarzenia, działa na rynku od 20 lat. Organizuje rocznie około 50 wydarzeń tego typu we wszystkich największych miastach w Polsce. Jest największym prywatnym operatorem imprez w Polsce i obsługuje ponad 70 tysięcy osób rocznie. Jeśli chodzi o półmaraton w Gdyni, to warto zwrócić uwagę, że sytuacja, jaka miała miejsce w Gdyni, była spowodowana ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi. Mieliśmy tę sytuację, w której skumulowały się trzy negatywne warunki pogodowe, czyli mieliśmy bardzo duży spadek temperatury. W ciągu 3 godzin temperatura spadła o 7 stopni, co jest niespotykaną anomalią pogodową, jak na koniec kwietnia. Temperatura stalowała w granicach 0 stopni, padał mocny deszcz z gradem i mieliśmy porywisty wiatr do 95 km na godzinę. W związku z tym siłą rzeczy odczucia zawodników, którzy też nie byli przygotowani na takie złamanie pogody, były negatywne i stąd pojawiły się też negatywne oceny w internecie. Co do organizacji, ja mogę odpowiedzieć wprost. Organizacja takiego biegu przebiegała w sposób zgodny ze sztuką. Trasa była zabezpieczona, bieg wystartował o czasie. Pomiar czasu został wykonany w całości. Zawodnicy wystartowali, dobiegli do mety i zdrowi wrócili do domu. Jeśli chodzi o oczywiście, takie wydarzenia są wydarzeniami wielowymiarowymi. I nasze podejście do tego jest oczywiście też wielowymiarowe. Czyli nie koncentrujemy się wyłącznie na biegaczach, ale też dużo uwagi poświęcimy zaanimowaniu trasy, przyciągnięciu kibiców do tej trasy. Stąd też na trasie będą punkty kibicowania. Dużo uwagi poświęcamy generacji Z, czyli 20-latkom. Olsztyn to miasto akademickie. Mamy imprezę towarzyszącą na 5 km, która będzie w sobotę wieczorem. Tutaj w ramach tego biegu też wiele absolutnie unikalnych działań, taki powiedziałbym wręcz pionierskich, dlatego że między innymi w ramach tego biegu będziemy mieli grupę Silent Disco, czyli będziemy mieli osoby, które będą mogły nałożyć sobie słuchawkę i przebiec 5 km słuchając muzyki. Będziemy mieli Date Run, czyli będziemy umożliwiać poprzez różne kolory opasek pokazywanie, kto jest zajęty, a kto jest wolny. Będziemy mieli stanowiska do malowania twarzy brokatem, też urządzenia, które będą powodowały, że ludzie rozbłysną na tym biegu bardziej niż zwykle. Także tych działań jest bardzo dużo. Idziemy z duchem czasu. Myślę, że absolutną nowością jest to, że na przykład z strefy finishera będziemy serwować matcze. Jeszcze nie słyszałem o żadnym biegu, który coś takiego organizował. Także zachęcam, żeby śledzić to, co robimy, bo ten bieg jest, ma być inny niż wszystkie i chcemy, żeby też się wyróżniał poprzez jakość tych działań promocyjnych, poprzez innowacyjność, bo też tak jak mieliśmy sposobność rozmawiać z panem prezydentem, to jest chyba nasza wspólny sposób myślenia o tym, żeby postawić na innowacyjność, na nowoczesność, na młodych ludzi i też z taką intencją organizujemy szereg imprez towarzyszących.
3: Tak jak mówiłem, kiedyś się te biegi organizował dawno temu Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiaj mamy współpracowników, wiele prywatnych inicjatyw i jedną z nich był właśnie, no też we współpracy oczywiście z miastem, był właśnie Ukiel Półmaraton, ale Ukiel Półmaraton do końca nie znika, bo zastępuje go nowa jakość, nowy bieg, który bardzo atrakcyjny i o którym za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Drodzy Państwo, półmaraton jest oczywiście takim biegiem najbardziej wymagającym pod różnymi względami, ale Olsztyn buduje się coraz bardziej na mapie biegów w Polsce i dzięki temu możemy się cieszyć bardzo dużym przez cały właściwie sezon biegowy, bardzo dużą ilością tego typu wydarzeń o różnym charakterze. Jedne są bardzo profesjonalne pod kątem sportowym, inne bardziej stawiają na atrakcyjność, rozrywkę i samą przyjemność wyciąganą z biegania, a inne są wydarzeniami, które mają duży charakter na przykład charytatywny i takich biegów też w Olsztynie nie brakuje. Ja pewnie nie wymienię wszystkich po kolei, bo tak dużo ich jest. Zaprosiłem tutaj partnerów naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta, z którymi te biegi od lat są organizowane i którym naprawdę bardzo gorąco dziękuję, bo to tylko dzięki nim, dzięki ich wytrwałości, zaangażowaniu mamy te imprezy biegowe w Olsztynie. A ja tutaj chcę zadeklarować, że będziemy je zawsze wspierać, tak jak dotychczas. I chcemy stworzyć taki olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł sobie zaplanować w Olsztynie, jak ten kalendarz biegowy swój własny zorganizuje. Ja tylko przypomnę, że właściwie to zaczynamy chyba biegiem jakubowym na 10 km. Potem mamy szereg kolejnych biegów przez zadyszkę, potem trudno będzie wymienić wszystkie, ale jest z nami pan dyrektor z Michelin, który organizuje kilometry pomocy, bieg, imprezę sportową, ale i charytatywną. Za chwilę opowiesz nam o nowym biegu, o co pytał pan redaktor, co za półmaraton jakubowy, bieg, który właśnie organizowaliście wy i który no, cieszył się dużym zainteresowaniem biegaczy, bo był nietypowy jak na półmaraton, ale nie znikacie, przeistaczacie się. Niektóre imprezy biegowe się zmieniają. Mamy oczywiście bieg niepodległości, mamy o zadyszce ZO mówiłem i szereg innych wydarzeń, o których chciałbym, żebyście pokrótce powiedzieli, zapowiedzieli, a ja obiecuję, że będziemy, że na tej podstawie skonstruujemy też olsztyński kalendarz biegowy, tak żeby każdy mógł znaleźć wydarzenie i imprezę dla siebie.
5: Zanim w szczegółach poproszę panów o opowiedzenie o waszych imprezach, pan dyrektor, usystematyzujmy kalendarz.
6: Tak, ja może jeszcze dwa zdania o historii. Pierwszy taki dobrowolny, otwarty bieg zorganizowaliśmy ponad 20 lat temu. Dobrowolny to mówię taki, że nie biegły w nim dzieci szkolne, które robiły to w czasie lekcji. I w tym pierwszym biegu wzięło udział 11 osób. Więc frekwencja była szalona, de facto więcej było organizatorów niż uczestników. Nie poddawaliśmy się i kolejne biegi trafiliśmy akurat na ten właśnie rozwój popularności. W kolejnych biegach brało tych osób zdecydowanie więcej udział. I pan prezydent wspomniał czy o półmaratonie jakubowym, czy półmaratonie Ukiel, ale też był bieg, który miał start i metę właśnie w hali Urania, jeszcze poprzedniej starej hali Urania, to był bieg świętojański. Później niestety musieliśmy przenieść się do lasów. Więc te biegi uliczne na wiele lat znikły z ulic miasta. Liczyliśmy na to, że pan prezydent jako aktywny uczestnik, bo praktycznie w każdej naszej imprezie brał udział, przywróci biegi na ulicę i bardzo się cieszymy, że tak się stało. Cieszymy się z półmaratonu, który ma już w nazwie Olsztyn i jakby jest typowym półmaratonem ulicznym, ale też oprócz tego półmaratonu mnóstwo imprez, bo zaczęliśmy biegiem jakubowym, ale później była olsztyńska piątka w ramach OBO. Był też, przypomnę, Puchar Europy w triatlonie i Garmin Tour, impreza dla amatorów z ogromnym potencjałem. Kontynuując odpowiedź na pytanie pana redaktora, w miejsce półmaratonu Ukiel, który trochę zatrzymał się w swoim rozwoju, bo trudność trasy powodowała, że bardzo trudno było zbudować większą liczbę uczestników. W związku z tym właśnie wchodzi półmaraton Olsztyn, a w miejsce Ukielu City Ukiel Sunset Run ze startem i metą nad jeziorem Ukiel, ale z bardzo atrakcyjną trasą, o której opowie na pewno Paweł Rutkowski. Bieg też nieprzypadkowo odbywa się dzień przed memoriałem lekkoatletycznym, który dzień później jest w Kortowie, tak żeby te dwie imprezy się wzajemnie promowały, a nie ukrywam, że prowadzimy też starania, żeby uczestnicy największej gwiazdy meetingu lekkoatletycznego pojawiły się właśnie na naszym biegu nocnym Ukiel Sunset Run. Później jeszcze bieg niepodległości, ale po drodze też Warneland. Od wielu lat w Olsztynie bieg długodystansowy na dystansie 50 km. Bieg terenowy, imprezy charytatywne. Mamy kilometry pomocy, ale był bieg o złotą monetę chociażby. Także mnóstwo imprez. Cieszymy się z kolejnej, bo każda impreza sportowa nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że to środowisko biegowe w Olsztynie będzie coraz większe.
1: Przed chwilą na naszej antenie mogliście posłuchać o różnego rodzaju imprezach biegowych w Olsztynie, które będą się odbywały albo które kiedyś się odbywały, a opowiadali nam o tych zawodach między innymi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Jerzy Litwiński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a także człowiek odpowiedzialny za organizację półmaratonu w Olsztynie, czyli dyrektor tego biegu Michał Drelich. Ja jestem Aga Wiśniewska i z tego miejsca zapraszam Was na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna już za chwilę na 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: I kiedy już mi się wydaje, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, to nagle się okazuje, że dostaję jakiegoś totalnego słowotoku i zaczynam do was mówić o rzeczach wszelakich, najróżniejszych. Zamiast tak trochę bardziej skupić się na tym, na czym powinnam, czyli na informacjach, które chciałabym wam przekazać za pomocą moich gości, którzy na 95 się pojawiają w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, na który bardzo serdecznie teraz was zapraszam. Aga Wiśniewska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli i którzy już z nami od jakiegoś czasu są. A co na was czeka w najbliższych 15 przynajmniej minutach? Otóż jeszcze raz spotkamy się z minister zdrowia, panią Jolantą Sobierańską-Grędą. Mówię znowu, bo ona już kilkukrotnie na naszej antenie w ostatnim czasie się pojawiła w związku ze swoją wizytą w Olsztynie. Była to też okazja dla nas dziennikarzy, żeby podpytać ją między innymi o stan warmińsko-mazurskich szpitali oraz o plany związane z konsolidacją kilku olsztyńskich szpitali, z których miałaby powstać nowa jednostka, a w to wszystko byłby zamieszany też między innymi Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Poza tym pojawi się też Adam Pietrzak, który będzie chciał wam również dokończyć opowieść o Cietrzewiach, a co jeszcze pojawi się w najbliższym kwadransie, to się okaże, bo znowu widzę, że przegaduje czas, a on przecież z gumy nie jest. Zatem przejdźmy do rzeczy i już teraz na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o między innymi stanie warmińsko-mazurskich szpitali z uwzględnieniem tych olsztyńskich.
0: Zawsze zachęcam do konsolidacji, dlatego że życie w kraju się takie procesy zadziewają, ale oczywiście tutaj jest potrzebna wola wielu stron. My dzisiaj rozmawiamy o montażu finansowym i o realiach, które mamy dzisiaj na stole. Natomiast termin do składania wniosków konsolidacyjnych upływa z końcem października. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 149 000 000 zł. Już takie sygnały z innych regionów kraju do nas napływają. Również podjęte są uchwały w tym zakresie. Więc ja oczywiście mogę zachęcać, natomiast my nie nakazujemy, my wspieramy takie działania w regionach. Decyzje należą ostatecznie do właścicieli szpitali, ale również oczywiście rozmawiamy z regionami na temat chociażby takiego liderowania marszałków w zarządzaniu szpitalami, które należą do samorządów. Myślę, że to będzie jedną z takich części reform, które chcemy zaproponować Komisji Europejskiej, być może pilotaże w województwach, które będą na to gotowe, bo tak jak podkreślam, wiem, że to jest proces, to są często niepopularne decyzje, których pozytywne efekty są widoczne dopiero po 2, 5, 10 latach czasami, natomiast wymagają dużej odwagi i też wizjonerskiego spojrzenia w przyszłość. Zachęcałabym do przeczytania projektu ustawy, który trafił na SKRM. My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty stają, czy zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu. Natomiast faktycznie napływały do nas wnioski w ramach konsultacji społecznych, że należałoby dać dłuższy okres czasu na przygotowanie się szpitali do wdrożenia nowych kontraktów, nowych umów, przejrzenia tego, co pod względem formalno-prawnym w tej chwili jest w szpitalach. Stąd też takie wnioski, które jakby zostały uwzględnione w naszych rozważaniach co do możliwości wydłużenia wejścia w życie ustawy tej dużej dotyczącej chociażby kapów na wynagrodzenia, ale myślę, że ostateczne stanowisko wypracujemy wspólnie z Radą Ministrów, wcześniej również podczas SKRM-u, dlatego że ja pamiętam wiele ustaw, które jako zarządzająca szpitalami miałam do wdrożenia w życie i naprawdę wymagało to dużego organizacyjno-prawnego wysiłku, żeby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem. Zresztą myślę, że pan dyrektor również takie momenty w swoim życiu zawodowym przeżywał, więc bardzo mi zależy na tym, żeby te przepisy były skonstruowane w taki sposób, żebyśmy, czy dyrektorzy szpitali, żeby spędzali czas na zarządzaniu, a nie byli wpędzani w spory sądowe. I myślę, że to jest ten moment, w którym tak duża zmiana powinna być przede wszystkim szeroko konsultowana. I tutaj też oczywiście SKRM, który jest tym momentem, w którym wszystkie resorty pochylają się nad propozycjami, będzie tym momentem, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jak ostatecznie będzie ten projekt wyglądał. Także reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
1: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. A już teraz na naszej antenie pojawi się Adam Pietrzak, który będzie nam opowiadał o cietrzewiach, których to się sporo urodziło w Spychowskim ośrodku, właśnie w którym pracują nad tym, żeby przywrócić do środowiska naturalnego cietrzewie, tak żeby ich populacja była coraz większa. No i właśnie o tych bardzo niezwykłych, dziwacznych nieco ptakach Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie będzie nam opowiadał.
7: Pomogła tutaj sama biologia cietrzewia. Samice znoszą jaja praktycznie przez cały maj, a pisklęta wypływają się przez cały czerwiec. Dzięki temu młode pojawiają się w różnym czasie i większość tegorocznego przychówku uniknęła najgorszego okresu chłodów i intensywnych opadów. Po około 8 tygodniach od wyklucia młode ptaki są już na tyle rozwinięte, że mogą być przewożone do specjalnych wolier adaptacyjnych znajdujących się w miejscach ich późniejszego wypuszczenia. I tutaj bardzo ważna rzecz. Ptaki nie są po prostu przywożone do lasu i od razu wypuszczane. Przez około 2 miesiące przebywają jeszcze w wolierach adaptacyjnych. W tym czasie poznają otoczenie, przyzwyczajają się do lokalnych warunków i do miejsca, które później ma stać się ich naturalnym środowiskiem. Samo wyhodowanie i wypuszczenie kolejnych cietrzewi to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeżeli chcemy, żeby te ptaki pozostały w naszych lasach i zaczęły się w nich naturalnie rozmnażać, musimy zapewnić im odpowiednie miejsce do życia. Cietrzew potrzebuje specyficznych siedlisk, terenów otwartych i półotwartych, wrzosowisk, borów, błodników, bagien i innych obszarów, w których może znaleźć odpowiedni pokarm, schronienie i miejsca do rozrodu. Dlatego działania leśników obejmują nie tylko hodowlę, ale również odpowiednie kształtowanie siedlisk oraz ograniczenie presji drapieżników. Bardzo ważny jest oczywiście również spokój. Cietrzew to jest ptak wyjątkowo wrażliwy na obecność człowieka. Nadmierna penetracja jego ostoi, częste przechodzenie ludzi, obecność psów czy pojazdów mogą powodować silny stres i wypłaszać ptaki z miejsc, które wybrały do życia. Dlatego w miejscach występowania cietrzewa tak ważne jest ograniczenie ludzkiej obecności i pozostawienie ptakom przestrzeni, w której mogą spokojnie żerować, odpoczywać i przede wszystkim się rozmnażać. Nadleśnictwo Spychowo prowadzi te działania w ramach programu czynnej ochrony populacji głuszca i cietrzewia na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
1: Jeśli wierzyć mojemu zegarowi, to mamy jeszcze czas na jeden temat, a to znaczy, że teraz jest okazja do tego, żeby przypomnieć Wam o tym, że w Olsztynie przybyło nowych autobusów hybrydowych, kilkanaście nowych sztuk. Już właściwie pewnie pojawia się na naszych olsztyńskich ulicach i obsługuje najczęściej oblegane terasy, a to wszystko w związku z umową, która jest przez miasto realizowana. To też jest element wymiany naszego miejskiego taboru i po raz ostatni zostały zakupione autobusy hybrydowe, ponieważ od tego wszystkiego się odchodzi i od przyszłego roku w zasadzie będą już kupowane tylko autobusy elektryczne. Więcej o tym wszystkim prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
8: Tak, to jest dziś finał tego, co zaczęło się ponad rok temu, czyli dostawa nowych 20 autobusów hybrydowych o podstawowym silniku diesla do naszego MPK. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ raz odmładzamy nasz tabor, inwestujemy w komfort i niezawodność. Bardzo się cieszymy, że w przetargu wyłoniony został polski producent. To też jest bardzo ważna informacja. Transport publiczny, jak Państwo wiedzą, jest dla Olsztyna szczególnie ważny, bo to jest komfort i jakość życia naszych mieszkańców. Niezawodność funkcjonowania to jest podstawa. Najniższe ceny biletów dzisiaj już wśród miast wojewódzkich, jeśli chodzi o bilet okresowy, 30-dniowy. Aplikacje i nowe rozwiązania technologiczne, które mają pozwolić mieszkańcom korzystać z transportu publicznego jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej i załatwiać wszystkie sprawy z domu, a jednocześnie utrzymaliśmy wszystkie rozwiązania, które dotychczas były przyjęte w naszym mieście właśnie dla wygody użytkowników. I będziemy konsekwentnie dalej rozwijać transport publiczny w mieście, bo w przyszłym roku na olsztyńskich ulicach pierwszych 15 autobusów elektrycznych, co będzie bardzo dużą zmianą dla naszego miasta, bo autobusów elektrycznych jeszcze tutaj oprócz testów nie było. To jest bardzo duża zmiana. Te autobusy elektryczne oczywiście są na nas też w jakiś sposób wymuszane, bo miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców mogą już tylko autobusy elektryczne jako nowe autobusy kupować i wprowadzać na swoje ulice. Ale my też na szczęście dobrze mamy dobrze wybrane autobusy, bo będą to autobusy też Solarisa, polskiego producenta. A jednocześnie rozbudowujemy infrastrukturę pod kątem transportu publicznego, bo już nie tak dawno widzieliśmy się wszyscy na zajezdni autobusowej przy Sikorskiego, gdzie pokazywaliśmy plany, a właściwie już podpisano umowy i początek inwestycji rozbudowy zajezdni autobusowej i tam właśnie te nowe autobusy elektryczne będą stacjonowały. Także konsekwentnie rok po roku rozbudowujemy i inwestujemy w transport publiczny, ale w każdy aspekt tego transportu publicznego.
9: Sprawują się bardzo dobrze, tak jak wszystkie autobusy Solarisa. No, różnica pomiędzy tymi takimi typowymi autobusami z silnikiem diesla a hybrydami jest taka, że te autobusy nazywane hybrydowymi mają tak zwaną hybrydę miękką, czyli na skutek odzyskiwania energii kinetycznej przy hamowaniu ładowane są baterie o niedużej pojemności i przy przyspieszaniu no jest po pierwsze lepsze przyspieszenie, po drugie zmniejszenie zużycia paliwa. No, zużycie paliwa jest na poziomie mniejsze, na poziomie 3-5%. Jakość autobusów jest również bez zarzutu. Komfort, no to oceniają mieszkańcy, ale z głosów pasażerów wiemy, że jest na bardzo wysokim poziomie, sklimatyzowane, ogrzewane. Także kierunek jest bardzo dobry. No i tak jak pan prezydent powiedział, najprawdopodobniej w takim dającej się przewidzieć w przyszłości są to ostatnie autobusy napędzane silnikami diesla. No od przyszłego roku już tylko autobusy zeroemisyjne.
1: A prezydentowi Olsztyna Robertowi Szewczykowi towarzyszył Jerzy Roman, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, którego mieliście też okazję przed chwilą usłyszeć. I w tym magazynie reporterów Melo Radia to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście informacji, które dla Was zbieram, na bieżąco przybywa, więc z kolejnymi pojawię się o stałej porze na 95, oczywiście w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję Wam, Anga Wiśniewska. Mówię też do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: informacja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. O reklamie.

Midnight Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop.

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powód.

Thank you.

0: Nelo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.